bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

ćmie poprzez mrok. Tak daleko jest brzask, aż nie widać go stąd.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Pora zaczynać tę część naszego dzisiejszego spotkania w naszym dzisiejszym magazynie. Nadal Michał Pustuła, kłaniam się i oczywiście zapraszam. Jeżeli zapytałbym was o to, z jaką dyscypliną sportową kojarzy wam się województwo świętokrzyskie, to pewnie część osób na przykład odpowiedziałaby, że z boksem, część być może, że z piłką nożną za sprawą Korony Kielce, ale myślę, że największa liczba pytanych odpowiedziałaby, że zdecydowanie z piłką ręczną. No i właśnie o piłce ręcznej dziś sobie porozmawiamy, ale nie będziemy mówić o tym, co zawodnicy robią aktualnie na boisku, tylko będziemy mówić o tym, jak to kiedyś na boiskach bywało, a dokładnie to, jak to było przez ponad już 60 lat, bo przecież tyle istnieje klub, a opowiemy sobie o książce Historia Mistrzów.
0: Sportowe Świętokrzyskie.
1: Można by powiedzieć, że Świętokrzyskie sportem stoi na pewno, jeżeli chodzi o jedną dyscyplinę sportu, czyli o piłkę ręczną. I właśnie o piłce ręcznej dziś będziemy sobie rozmawiać, ale nie w kontekście uprawiania tego sportu, tylko pisania o tym sporcie, tylko mówienia o pięknej historii mistrzów. Bo tak właśnie nazywa się książka, której autorka jest teraz z nami, Anna Benicewicz-Miazga. Witam na antenie pani Aniu.

0: pisała. Ciężko się pisało, ciężko było znaleźć te wszystkie materiały potrzebne do stworzenia takiej publikacji?
1: Tak, generalnie pierwsza 50 lat Historia Mistrzów powstała właśnie na 50-lecie, no i to powiedzmy kosztowało mnie no, pół roku życia, bo przez pół roku zbierałam wszystkie materiały, odwiedzałam całą masę ludzi, miejsc i szperałam w różnych archiwach. Publikacja na 60-lecie już była tylko uzupełnieniem rzeczami, które znalazłam przez ostatnią dekadę do tych 50 lat, plus ostatnie 10, które no wiadomo najłatwiej było mi zdobyć wszelkie informacje, ponieważ no, one są najświeższe.
0: Ta historia 60 lat istnienia klubu, dokładnie to Iskry, Korony, Vive, no i teraz również naszej obecnej drużyny. Czy tam są jakieś takie perełki wyłowione, które wcześniej nie były publikowane, które wcześniej nie ujrzały światła dziennego?
1: Tak, w tej obecnej publikacji mam bardzo dużo uzupełnień z tego względu, że udało mi się dotrzeć do pewnych materiałów podczas tworzenia Muzeum Historii Klubu, które znajduje się w Hali Legionów i wtedy no, całą masę fajnego materiału przynieśli kibice, którzy gdzieś to chomikowali u siebie w domu. No i po prostu udało mi się pouzupełniać czasem naprawdę fajne informacje, które wcześniej po prostu no, nie miały, których nie było wcześniej.
0: No to przejdźmy w takim razie do tego, co znajdziemy w środku, w książce. Czy to są statystyki, czy to są historie, czy to jest opis poszczególnych sezonów? Jak to wszystko wygląda?
1: Starałam się potraktować tą historię porówno dla każdej dekady, dla każdego sezonu. Generalnie książka jest skonstruowana na zasadzie opisu każdego sezonu, każdego z 60 sezonów, które miały miejsce. I tak jak powiedziałam, starałam się sprawiedliwie porówno każdy sezon potraktować, ponieważ no każdy sezon jakby przyłożył się ludzie, którzy występowali czy pracowali dla klubu we wszystkich tych dekadach, tak samo mieli ważny wkład w rozwój tej historii i w późniejsze sukcesy.
0: A czy któraś z tych dekad opisywanych była taka szczególna? No bo oczywiście nie ukrywajmy tego, że po tym, co działo się w roku 2016, mam nadzieję, że nie pomyliłem daty, bo przecież zdobycie Mistrzostwa Ligi Mistrzów to było dodatkowe paliwo dla naszej drużyny, to był dodatkowy impuls. Ta historia oczywiście trwa do dziś, pisze się cały czas, ale czy te wcześniejsze dekady, które pani opisała, tam można wyróżnić szczególnie jakiś okres?
1: Każdą dekadę w zasadzie można by w jakiś sposób scharakteryzować. Pierwsze 10 lat, no to wiadomo, to jest zalążek, to jest początek, bez którego by dalszych sukcesów po prostu nie było. Potem lata 70-80 to jest działalność pod szyldem Korony, w której wiadomo, no troszkę więcej było wtedy funduszy, większe wsparcie miasta, więc ówczesna Korona mogła odnosić swoje pierwsze sukcesy, czyli awans do pierwszej ligi, awans do ekstraklasy, tak? Pierwsze jakieś tam sukcesy typu brązowy medal czy zdobycie Pucharu Polski pierwszego. Potem sławne lata 90., kiedy znowu była Iskra i wtedy były pierwsze mistrzostwa, pierwsze złote medale. No i wiadomo, era Vive, gdzie no, ten największy sukces, czyli zdobycie Ligi Mistrzów.
0: Czy jakaś historia, którą pani znalazła, do której pani udało się dotrzeć, wzbudziła w pani szczególne emocje i jest ona opisana w książce?
1: Na pewno cała historia tak zwanej Świętej Wojny. Tych meczów sensacyjnych pomiędzy Płockiem a Kielcami, gdzie okazuje się, że kiedyś te święte wojny były pomiędzy na przykład Krakowem a Kielcami, tak? Bo w zależności od tego, kto był na szczycie, to ten wzbudzał takie emocje. Cała masa różnych transferów, które się odbywały pomiędzy tymi dwoma klubami w obydwie strony tak naprawdę, o których młodzi kibice teraz na przykład nie wiedzą lub no po prostu nie mieli znikąd informacji, a które na przykład podsycają te emocje pomiędzy klubami. Też na pewno duże było zaskoczenie, że pierwsi obcokrajowcy to nie byli ludzie, którzy grali w latach 90.

0: w 70. bodajże pierwszym roku, z tego co pamiętam, był pierwszy Niemiec w klubie, o którym też mało kto pamięta. Nie będę zdradzać w jakich okolicznościach, odsyłam do książki. Co jeszcze? Na pewno historia jednego z największych trenerów, tak? Czyli Edwarda Strzembały, który tak naprawdę tworzył ten klub. Czy historia pierwszego trenera i jednocześnie pierwszego zawodnika, którego umowę można zobaczyć zarówno w książce, jak i w muzeum, pana Wacława Mozera, już nieżyjącego, który też opowiadał bardzo dużo ciekawych rzeczy związanych z tym, jak to powstawało, jak to funkcjonowało. Teraz takie warunki pracy klubu były po prostu nie do pomyślenia.
1: Mówi się, i to chyba nie bez przyczyny, że Kielce są naszą polską stolicą piłki ręcznej. Zgodzi się pani z tym?
0: Tak, na pewno, szczególnie, że w tych początkowych latach można było to zauważyć, bo osoby, z którymi rozmawiałam, które w tamtym czasie na przykład pracowały dla klubu lub po prostu byli kibicami, opowiadali, co się działo na przykład przed halą na Krakowskiej, gdzie ludzie potrafili z drabinami przechodzić przez okna, oglądać mecz, bo się już nie mogli dostać do środka. I no naprawdę to już było widać w latach 60. i 70.
1: My przenieśmy się do roku 2025, bo właśnie wtedy wyszło to wznowienie książki, czyli 60 lat istnienia klubu, historia mistrzów, no ale ta historia jest pisana cały czas. Czy nadal planuje pani wydawanie kolejnych takich książek, takich wznowień, które będą opisywać historię klubu?
0: Zakończyłam 60 lat końcem sezonu i epilogiem do niego, ponieważ jeszcze dosyć ważne wydarzenia działy się w zasadzie tuż przed 1 września, kiedy były urodziny klubu. Tak naprawdę struktura książki, która polega właśnie na opisywaniu po kolei każdego sezonu, każdej takiej grupy sezonów, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że najpierw była grupa Iskry, potem Korony, potem znowu Iskry, potem Wiwe i teraz znowu jest klub Iskra. Tak naprawdę można dokładać te sezony w zależności od potrzeb. Być może wydam kolejną publikację, na przykład za kolejne 10 lat.
1: No, to już będzie wtedy 70 na karku naszych mistrzów. Oczywiście życzymy tego, żeby była to 70 również mistrzowska i żeby również klub sportowy, niezależnie od tego, jak będzie się nazywać, czy będzie to być może Iskra, czy będzie to być może znów Korona, czy być może Vive, żeby także mogli się
0: albo
1: zawodnicy...
0: Albo coś nowego.
1: Albo coś nowego, dokładnie. Żeby znów zawodnicy mogli oczywiście poszczycić się tym, że są w ekstraklasie naszych rozgrywek i oczywiście, żeby także tych trofeów europejskich było na koncie naszych zawodników jeszcze więcej. Pani Aniu, my kiedyś rozmawialiśmy o Muzeum Historii Klubu Iskra, które jest w Hali Legionów. Czy książkę tam także można zobaczyć, obejrzeć, zapoznać się z nią, czy po prostu gdzieś indziej jest ona dystrybuowana?
0: W gablocie jest poprzednia edycja 50 lat historii mistrzów.
1: Pani Aniu, no to w takim razie ja trzymam kciuki za kolejne wydanie książki na 70, a może na 65, kto wie, może będzie naprawdę dużo materiału i będzie o czym pisać. Pani Aniu, dziękuję bardzo za wszystkie informacje.
0: Dziękuję.
1: Odsyłamy oczywiście do Muzeum Historii Klubu Iskra, znajdującego się w Hali Legionów. Odsyłamy również do książki. No i przechodzimy do dalszego ciągu naszego dzisiejszego spotkania.
2: Co słychać w Świętokrzyskiem?
1: Zależy oczywiście, gdzie przyłoży się ucho, ale ponieważ my rozpoczęliśmy dziś od spotkania z książkami, to będziemy tę podróż właśnie w ten sposób kontynuować. Nie wiem, czy wiecie, że dookoła Jędrzejowa jest tak zwana pętla ponidziańska świętokrzyskiego szlaku literackiego. I tym właśnie przez kilka minut zajmiemy się na antenie, zaczynając od Jędrzejowa, bo miasto Jędrzejów związane jest bardzo mocno z postacią postacią autora Kroniki Polaków, czyli błogosławionego Wincentego Kadłubka, który z nieznanych powodów zrezygnował z biskupstwa krakowskiego i od 1217 roku prowadził życie zakonne w klasztorze Cystersów w Jędrzejowie. Miejsce spoczynku błogosławionego w 1764 roku przez wieki nawiedzali królowie Polski i osobistości świeckie. My przejeżdżamy na szlaku świętokrzyskich literatów do Pińczowa, z którym związana jest postać Adolfa Dygasińskiego. W Muzeum Regionalnym w Pińczowie, rzecz jasna, zlokalizowana jest ekspozycja biograficzna autora. Są tam liczne pamiątki po pisarzu, takie jak fotografie, rękopisy, nowel i powieści, a także listy i pocztówki, i urządzono tam także salonik mieszczański z epoki oraz odtworzono izbę oficjalisty dworskiego. W Busku mamy oczywiście wszystkie związki z Wojciechem Bellonem, ponieważ właśnie Busko stało się miejscem zamieszkania rodziny Bellonów w 1965 roku. Wówczas to młody Wojciech Bellon chodził w Busku do szkoły i zaczął tam właśnie tworzyć. Wraz z założoną przez siebie w liceum Wolną Grupą Bukowina zadebiutował w 1971 roku. No i oczywiście mówiąc o pętli poniedziańskiej, nie możemy także zapomnieć o nagłowicach, które związane są z Mikołajem Rejem, a kilka słów o nagłowicach opowie nam Dorota Czesak, świętokrzyska przewodniczka.
3: Zbacza się troszeczkę za Jędrzejów i Rej pisał o narodzie polskim: niechaj wszystkie narody wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. Rejowi możemy naprawdę zawdzięczamy mu no właśnie to, że dzisiaj w szkole, no między innymi piszemy po polsku, tak, bo on był ojcem tej twórczości w języku polskim, także do nagłowic warto się wybrać, warto pamiętać, że tam coś takiego jest, bo stamtąd Rejowie pochodzili. No i tam tak naprawdę wszystko się zaczęło. Zaczęło się też takie słynne, bardzo popularne powiedzenie w języku polskim, no na przykład wypchać się sianem. To zapoczątkował Mikołaj Rej.
1: No proszę bardzo, czegóż to na antenie od czasu do czasu ciekawego dowiedzieć się można o nagłowicach, opowiadała Dorota Czesak.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Takie pytanie przyszło mi do głowy i absolutnie nie zawaham się tego pytania zadać. Jak się macie? Mam nadzieję, że wszystko jest u was w porządku. No i oczywiście pamiętajcie, że zawsze możecie skontaktować się z nami na przykład mailowo. Michał.pustuła bez polskich znaków, rzecz jasna, @radioagora.pl. To adres, pod którym na was czekam. A teraz chciałbym, żebyśmy troszeczkę sobie przenieśli się do świata wyobraźni, bo wyobraźcie sobie, że wpada wam do głowy jakiś pomysł. Ten pomysł najpierw delikatnie w głowie się pojawia, potem zaczyna kiełkować, ukorzeniać się, no i czas na jego realizację. I czasami pojawia się pytanie, gdzie pomysły różnorakie, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie artystyczne, można zrealizować. To już bez wyobrażania sobie tego, dziś zapraszam was właśnie do takiego miejsca, gdzie pomysły i wizje artystów po prostu przekształcają się w realne działania. Wydaje się dosyć abstrakcyjne, a mimo wszystko w Kielcach znajduje się takie właśnie miejsce, które pozwala po prostu artystom, krótko mówiąc, na wszelkiego rodzaju samorealizację. Jeżeli jesteście ciekawi, gdzie się znajduje i co to jest za miejsce, to koniecznie zostańcie z nami.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Świętokrzyskiego.
1: A dziś odwiedzamy wyjątkowe miejsce i tego słowa wyjątkowe absolutnie nie można się bać. Właściwie można by powiedzieć, że to jest ewenement na skalę całego naszego kraju, a być może i całej Europy. Ze mną wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa Wojciech Habdas. I właśnie o bazie zbożowej sobie dziś opowiemy. Witam cię, Wojtku.
4: Witam wszystkich.
1: Dlaczego baza zbożowa jest takim wyjątkowym miejscem?
4: Wydaje mi się, że baza zbożowa jest tak wyjątkowa, bo tak jak wspomniałeś, jest jedynym znanym nam w kraju miejscem, które działa na takich zasadach. Jest to miejsce, które jest finansowane w większości przez miasto, natomiast jest dane artystom używanie, tak bym to nazwał. To znaczy, że artyści tam tworzą, artyści nie mają swojego szefa, będąc tam, czyli nikt im nic nie nakazuje, nikt im też nie płaci, to jest istotne. Natomiast mają po prostu swoje miejsce i mogą realizować swoją sztukę, swoją pasję. Często jedynie dzięki właśnie temu, że mają to miejsce, bo na przykład trudno sobie wyobrazić, żeby kowale, czy też kilkadziesiąt zespołów muzycznych, albo ludzie chcąc się wspinać na ściance wspinaczkowej, mogli to robić gdzieś indziej w mieszkaniu na przykład, albo w garażu. A często ta chęć działania była, podejrzewam, ograniczona przez koszty wynajmu na przykład takich przestrzeni, a co istotne, w bazie zbożowej artyści nie płacą za to, że korzystają z danej przestrzeni.
1: Baza zbożowa jest również jeszcze z jednego powodu wyjątkowa, a mianowicie miejsca, samego miejsca, samych budynków, w którym się znajduje, bo to także jest historyczne miejsce, o którym warto by kilka słów opowiedzieć.
4: Nasze miejsce jest historyczne, no, pamięta czasy raczej niechlubne pewnie, bo przed 1989 rokiem mieściła się tam baza milicji obywatelskiej, stałe armatki wodne i wszystkie inne pojazdy, którymi milicja wtedy się poruszała. Więc no, taka jest geneza tego miejsca. To też uformowało, jak ono wygląda, bo no, nie jest to typowy obiekt kulturalny. Jest to obiekt, powiedziałbym, w tej chwili wyglądając na postindustrialny. Pewnie nie w każdym aspekcie dopasowany idealnie do tego, jaką funkcję pełni teraz, natomiast no, jest to obiekt, który istniał, który po tym, jak baza milicji przestała tam funkcjonować, stał pusty i został zagospodarowany przez artystów na tyle, na ile oni mają możliwości, na ile my mamy możliwości finansowe.
1: Te wszystkie przestrzenie, o których wspomnieliśmy, jeszcze pomilicyjne, są cały czas adaptowane przez artystów. Kogo tam na bazie można spotkać na co dzień? Kto tam tworzy? Powiedzieliśmy o tym, że mamy kowali. Powiedzieliśmy o tym, że mamy zespoły. Co tam na co dzień się dzieje? Jak wygląda ta praca twórcza? Bo to chyba taki trochę ośrodek pracy twórczej jest, prawda?
4: Tak, my ośrodek pracy twórczej mamy w nazwie wręcz. Więc w bazie działa około 600 osób miesiąc w miesiąc. I są to grupy głównie kulturalne, ale też mamy troszeczkę sportu. Jeśli chodzi o kulturę, mamy bardzo prężnie działającą ceramikę, pracownię ceramiczną Ceramika Nowa, która we wtorki i czwartki prowadzi warsztaty od godziny 16. Mamy fotografików skupionych wokół CKF-u, mamy dwa teatry, Teatr Zbożowy i Teatr Edyce Homo, które mają swoje sale teatralne i stawiają spektakle w bazie zbożowej właśnie. Mamy wspomniane wcześniej kowalstwo artystyczne w jednym z garaży, są to nasi najnowsi rezydenci, bo działają od kilku miesięcy. Zaadoptowali sobie jeden z garaży na pracownię kowalską, wstawili piec i łatwo poznać, gdzie jest ich siedziba, ponieważ nad ich garażem widać komin. Mamy klub historyczny Hirt, mamy także Muzeum Lotnicze Małe, Kielcer Collection. Spotykają się u nas fani motoryzacji pod szyldem Autopana Świętokrzyskie. Co dwa tygodnie można w niedzielne popołudnie zobaczyć cały przekrój motoryzacji, nie tylko świętokrzyskiej. Możemy też się pochwalić sportowcami, bo mamy kilka klub sportowych. Działał u nas Świętokrzyski Klub Alpinistyczny na ściance wspinaczkowej. Działa Fundacja Wyrolkowani z Kulkielce. Także działają piłkę-bolowcy. Od razu powiem, bo ja się dowiedziałem, co to za dyscyplina sportu, ten pickleball, dopiero wtedy, kiedy zgłosili się do nas ludzie, którzy chcieli właśnie u nas grać w tą grę.
1: No ja nie będę ukrywał, że o tej grze również dowiedziałem się podczas rozmowy z tobą. Wyjaśnijmy słuchaczom, co to jest pickleball.
4: Jest to gra, która łączy w sobie tenis ziemny i badminton. Jest to gra bardzo lekką piłeczką, więc jest to sport odpowiedni dla seniorów, bo nie obciąża tak stawów jak tenis ziemny, który wymaga cięższej piłeczki i cięższej. pierwszych palety. Więc bardzo szczegółowo wszedłem.
1: Myślę, że te szczegóły absolutnie na antenie również się przydadzą, ale ja wyłowiłem z twojej wypowiedzi bardzo ważną wiadomość, która myślę, że także jest absolutnie współmierna z tym, co dzieje się na bazie, czy w bazie zbożowej, a mianowicie takiej, że powiedziałeś, że przyszli, zgłosili się i działają. Czy to oznacza, że baza jest otwarta, czy można właśnie przyjść i potworzyć na bazie?
4: No, baza jest obiektem, niestety jak każdy obiekt, o ograniczonej przestrzeni, ale tak, naszym zadaniem, zadaniem federacji, która się opiekuje jak gdyby obiektem, bo tu trzeba rozgraniczyć i trochę poopowiadać o takich nudnych rzeczach, jak to właściwie jest zorganizowane. Baza jest obiektem miejskim, co znaczy, że budynki należą do miasta Kielce. Bazą zarządza wyłoniony w konkursie organ, czyli w tym wypadku Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa. Jak wspomniałem wcześniej, członkami tej federacji są prezydenci, którzy w bazie są od dłuższego czasu i właściwie tworzyli to miejsce na początku. Zadaniem tej federacji jest stworzenie jak najlepszych warunków tym artystom, którzy w bazie działają. Co oznacza, że musimy robić tak nudne rzeczy jak płacenie rachunków, płacenie trawy, płacenie podatku, robienie przeglądów budynku, przeglądów gaśnic i tak dalej, czyli całkowita administracja budynkiem. Natomiast wspomniałem wcześniej o rezydentach. Tak, rezydenci są to grupy formalne bądź nieformalne, fundacje, stowarzyszenia, które w bazie działają, mają swoje miejsce, mają podpisane oczywiście umowy na działanie w ramach bazy i my jako federacja nie narzucamy im absolutnie nic, znaczy nie jest tak, że ja mogę iść do teatru i powiedzieć, no to jeśli mam wystawić Szekspira, drodzy aktorzy. Te organizacje działają niezależnie w strukturze bazy, natomiast nie dostają też oczywiście żadnych funduszy z federacji, czyli z miasta tak z automatu. Każda z organizacji musi się sama starać o to. Jeśli potrzebuje jakichś funduszy, to musi się o nie wystarać. W ramach pewnego rodzaju konkursów, projektów nieograniczone są możliwości. Są to konkursy organizowane przez miasto, przez marszałka, przez ministerstwa i tak dalej. Także w skrócie, federacja zarządza budynkiem, rezydenci tworzą to, co ich interesuje.
1: A pośród tych wszystkich, chociaż jeszcze nie wszystkie wymieniliśmy, ale spośród tych wielu różnych dziedzin kultury i wszelkiego rodzaju tworzenia, wiem, że w bazie zbożowej rezyduje kilkadziesiąt zespołów muzycznych z całego naszego regionu, oczywiście na różnym stopniu zaawansowania, które także mają tam możliwość próbowania, ćwiczenia, no i szukania swojego stylu i sprawdzania swoich możliwości.
4: Na terenie bazy zbożowej są garaże i jeżeli ktoś myśli, że tam sobie na przykład zarząd trzyma samochody, to jest w dużym błędzie. W żadnym z tych garaży nie ma ani jednego samochodu. Są to pomieszczenia przekształcone na sale prób. W każdym z tych garaży zazwyczaj 2-3 zespoły mają po prostu swoje sale prób.
1: No dobrze, ale wracając do tego mojego pytania, które zadałem, czy jeżeli komuś do głowy by przyszło, że chciałby dołączyć do grona rezydentów, czy po prostu przyjść, potworzyć się na bazie, to jest taka możliwość?
4: Mamy stałych rezydentów, którzy w bazie działają, jedni dłużej, drugi dłużej. Natomiast jeśli ktoś byłby zainteresowany przyłączeniem się jakby do bazy, oczywiście musimy się spotkać, wszystko zaczyna się od spotkania, przedstawić sobie swoje oczekiwania, a my wtedy będziemy mogli się ustosunkować, dysponujemy możliwościami tych oczekiwań spełnienia. No niestety baza, tak jak wspomniałem wcześniej, jest budynkiem i terenem o ograniczonej pojemności, więc nie dysponujemy wolnymi, nazwijmy to, pomieszczeniami, które czekają na, które są puste i czekają na zapełnienie. Natomiast mamy plany takie, żeby takie przestrzenie współdzielone stworzyć kolejne, wyremontować jeszcze dwa pomieszczenia, które będą mogły pełnić rolę sali prób muzycznych, a drugie pomieszczenie plastyczne, czyli jeżeli jakiś na przykład malarz albo rzeźbiarz ma jakiś projekt do wykonania i oczywiście nie chce tego robić w domu, to oczywiście zapraszamy i postaramy się pomóc na jakiś czas przestrzeń udostępnić. Powiem tak, fantazja artystów jest tak duża, że trudno zapewnić, że tak spełnimy każde wymagania każdego artysty, bo tak jak mówię, jest bardzo specyficzna działalność, bardzo różne są oczekiwania też naszych rezydentów i naszym zadaniem jest spełnianie ich, ale powiedzmy sobie szczerze, jeszcze się nie urodził taki, który by wszystkie marzenia spełnił.
1: No pewnie się jeszcze nie urodził, ale są tacy, którzy próbują. Wojtek, mówimy o rzeźbiarzach, mówimy o malarzach, mówimy o fotografach. Jest Muzeum Lotnictwa, są teatry, są zespoły rockowe i chyba nie sposób wymienić wszystkich, bo jest również i wydawnictwo, są również fotograficy, są graficiarze i sportowcy, alpiniści i pikebolowcy, o których już wspomnieliśmy. To, jak powiedziałeś, jest około 600 osób, które codziennie tworzą i jak to artyści lubią także pokazywać efekty swojej pracy. Powiedz proszę, gdzie możemy znaleźć, czy gdzie szukać informacji o tym, co na co dzień dzieje się w Bazie Zbożowej?
4: No, najbardziej takim sztandarowym produktem, w cudzysłowie, który tworzy baza i który pozwala wszystkim zainteresowanym dotknąć właściwie tego, co w bazie się dzieje, jest coroczny festiwal Baza Kielce. I wtedy zapraszamy wszystkich chętnych do obejrzenia i do spotkania się z tymi, którzy w bazie działają, a ci, którzy w bazie działają, wtedy starają się pokazać z najlepszej strony. Natomiast oczywiście działamy w internecie, więc jesteśmy dostępni pod adresem strony internetowej baza-zbozowa.eu oraz mamy profil na Facebooku i tutaj polecam ten Facebook, bo on jest dzisiaj chyba takim medium bardziej dostępnym, bardziej przystępnym, bardziej pozwalającym informacji się rozejść.
1: No to my też się rozejdziemy, ale oczywiście w pokoju i zapraszamy do tego, żeby bazę odwiedzać i to nie tylko wirtualnie, ale także i osobiście, a o tym, co w Bazie Zbożowej i tym wyjątkowym na skalę na pewno naszego województwa miejscu opowiadał wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa Wojciech Habdas. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję również.
1: To ja do tego wszystkiego jeszcze dodam, tak dla przypomnienia, na wszelki wypadek, gdyby ktoś zapomniał, bo to szybko umykać potrafi taka informacja. Szczegóły na stronie baza-zbożowa, oczywiście bez polskich znaków.pl. No i aktualności wszelkiego rodzaju także znaleźć możecie na facebookowym profilu Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa, gdzie dziś właśnie z mikrofonem byliśmy. U Wojciecha Habdasa.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Jeżeli zastanawiacie się nad tym, co teraz dziać się będzie na antenie, to już spieszę z wyjaśnieniami. Po pierwsze, odwiedzimy wyjątkowo ciekawe, ale i jednocześnie wyjątkowo stare miejsce na jędrzejowskiej mapie, bo będziemy sięgać pamięcią do roku 1140. Być może ktoś z was już domyśla się, o czym będzie mowa, a jeżeli ktoś się nie domyśla, to ja zachęcam do tego, żeby po prostu zostać z nami. A później powiemy o czymś nieco bardziej współczesnym, ale również sięgającym no prawie historii sprzed wieku. Prawie dlatego, że do roku 1928. Mam nadzieję, że wasza ciekawość została choć trochę rozbudzona i dzięki temu zostaniecie z nami, do czego jak zwykle zachęcam, kłaniając się nisko. Michał Pustuła.
2: Poznaj historię regionu.
1: Dziś, moi drodzy, wybieramy się w niesamowitą podróż. Podróż do przeszłości. Nie, dlatego, że odwiedzamy archeopactwo. Archeopactwo Cystersów, czyli najstarszy klasztor Cystersów w Polsce, powstały w 1148 roku, czyli, szybciutko licząc, ponad 880, prawie 890 lat. Wyjątkowej historii, wyjątkowej obecności na ziemiach jędrzejowskich. A gdzie się wybieramy? Wybieramy się dokładnie pod ziemię, ponieważ zabieram was do barokowych piwnic, w których możemy zobaczyć wystawę prezentującą właśnie tę ponad 800-letnią historię i mnóstwo tradycji. O wystawie opowie nam ojciec Marek Żychowski.
5: Może zacznę od tego, że klasztor ojców Cystersów pochodzi od zakonu benedyktynów. Hasło Ora et Labora. I bardzo chętnie byli sprowadzani Cystersi przez królów i magnatów, ponieważ nie tylko, że zajmowali się modlitwą, życiem wspólnotowym, ale całą kulturę wysoką europejską nieśli ze sobą. I ci, którzy do nas przybywają do klasztoru, gdzie są relikwie błogosławionego Wincentego Kadłubka i zwiedzając klasztor możemy również zobaczyć piwnicę, gdzie się wchodzi od wieży przedcysterskiej, bo klasztor ma fundację 1140 rok, ale jak przybyli to 1110, to była już konsekracja kościoła przedcysterskiego pod wezwaniem świętego Wojciecha. A potem była również rozbudowa klasztoru i zwiedzający mogą wejść do piwnic, gdzie dawniej były kotłownia, miejsca gospodarcze, magazyny. I kiedy zostało to wszystko pięknie wyczyszczone, udostępnione, kiedy weszli konserwatorzy, mówią, jakie piękne miejsce. No i to właśnie miejsce zostało zaadaptowane, ażeby zwiedzający mogli zobaczyć tą kulturę cysterską.
1: A ta kultura, o czym także możemy się dowiedzieć odwiedzając wystawę, była samowystarczalną społecznością.
5: Można powiedzieć, klasztor cystersów to jak gdyby jedno wielkie miasto, którego mieszkańcy są cystersi. Nie trzeba wychodzić, aby wszystkie swoje potrzeby załatwić. Byli tam i kowale, byli tam i rzemieślnicy, byli tam również i młyny. Można powiedzieć, jak jeden wielki ul, czy też mrowisko. I zakonnicy wzajemnie się uzupełniali. I pierwsza scena, pierwsze pomieszczenie mówi o tych korzeniach. Makieta ukazuje benedyktynów i cystersów. Benedyktyni na szczycie, cystersi w dolinach, nad rzekami. I pokazuje, jak wielki jest dorobek. Tu są rysunki, między innymi w formie takich komiksów, ponieważ cała wystawa to ma taki wydźwięk bardziej edukacyjny. Wiele można by było opowiadać. Natomiast jeżeli weźmiemy, pokażemy, a zwłaszcza dzieci i młodzieżą, to wtedy do nich to dociera. Potem kolejna sala mówi o dorobku cystersów. Takie hasło piękne. Europa była kształtowana przez cystersów księgą i łukiem. Księga, symbol modlitwy, symbol pracy, mądrości. Natomiast łuk to jest właśnie szczególne prace wspólnotowe związane z ziemią. To, że mamy dzisiaj winogrona, że mamy jabłuszka, to, że zboża, to wszystko cystersi uczyli. Była tam również i apteka, i fabryka organów. No i kolejna sala, która zachwyca swoimi łukami, to jest mówienie o chlebie jako miejscu wyżywienia człowieka, ale chlebie eucharystycznym, jak również wypiekano chleb, okładki robiono, czy też kultura związana z chlebem. Tak samo architektura, bardzo bogata, piękna, dorobek różnych pokoleń i narzędzia. Niektórzy zapoznają się z tymi narzędziami, może gdzieś kiedyś się spotykali, nawet nie wiedzą, do czego to służą, ale wielka radość jest niektórych, którzy mówią, no rzeczywiście u nas to samo, babcia tym robiła, to jest narzędzie, które pamiętam z dzieciństwa. To jest takie wejście, piękną historię mojego dzieciństwa, przypomnienie sobie. No i bardzo ważna dziedzina, piśmiennictwo. Były tam skryptoria w klasztorach, ale również iluminacja, zdobnictwo. Tą dziedzinę przypomina ekspozycja pokazująca skryptorium zakonnika, który gęsim piórem pisze księgę. Księga jest przykuta łańcuchem, ponieważ była tak cenna, że nawet kilka wsi ona kosztowała.
1: A jeżeli już przy tym temacie jesteśmy, to z wystawy możemy dowiedzieć się również o tym, w jaki sposób mierzona była wielkość wsi i tu może być zaskoczenie dla niektórych, bo ta miara była zupełnie inna niż obecnie.
5: Jak mierzono wielkość wsi? Dzisiaj to wedle numerów 1, 2, 20, a przedtem wedle dymów. Jeżeli była rodzina, to byli starsi, seniorowie, dzieci, wnuki. Jeżeli wioska liczyła 5 dymów, no to była taka niewielka. A jak 25 dymów, To znaczy, że było 25 rodzin, 25 klanów, wszystko robiono ręcznie, to wtedy ta wioska taka duża mogła dużo ziemi obrobić. Była wioską bogatą, dostojną, która rozwijała się. I to wszystko jest pokazane u nas w piwnicach jako dorobek bardzo ważny cystersów.
1: Oglądając wystawę, docieramy do ostatniego pomieszczenia, które ma trochę inną funkcję niż te pozostałe wystawiennicze, ponieważ służy integracji lokalnej społeczności.
5: Tam w tym ostatnim miejscu możemy się spotykać. Są kręgi biblijne, spotkania przy kominku, spotkania anonimowych alkoholików, którzy gromadzą się tutaj na wspólnych spotkaniach z okazji Dnia Kobiet i tu się buduje również taką wspólnotę. Także cały szlak wędrowania przez piwnicę jest naznaczony szlakiem Bożego Słowa, bo idąc przez piwnicę możemy zobaczyć w skrzyniach albo też powieszone Słowo Boże. Ono przemawia do tych, którzy tam się pochylą i wezmą to Słowo Boże, przeczytają. Na przykład z Księgi Przysłów: lepszy jest gęs chleba w zgodzie, aniżeli dostatnie uczty pełne waśni i kłótni. A kiedy już zwiedzający będą wychodzili z naszego klasztoru, z piwnic, to wtedy znowu przeczytają piękne Słowo Boże na zakończenie. Panie Boże, strzeż naszych kroków, czuwaj nad nami i broń nas od wszelkich zbójników. Myślę, że zwiedzanie klasztoru, a potem piwnic, przybliży nam i kulturę cysterską, i dorobek europejski ważny w rozwoju całej Europy, ale który włożyli cystersi swoją pracą i modlitwą.
1: A wystawa, o której opowiadał ojciec Marek Rzychowski, oczywiście jest do zobaczenia w arcyopactwie cystersów w Jędrzejowie.
2: Sportowe świętokrzyskie.
1: A dziś trochę o sporcie, moi kochani, sobie opowiemy, ale nie będziemy mówić o wynikach sportowych, chociaż może też troszeczkę. Nie będziemy na pewno mówić o aktualnych wydarzeniach na boiskach. O, może tak powinienem był powiedzieć, tylko powiemy o pięknej historii. Historii klubu, który chyba znają wszyscy. Mowa o drużynie Naprzód Jędrzejów. Ale czy Naprzód Jędrzejów zawsze był naprzodem Jędrzejów? O tym m.in. opowie nam Jerzy Putowski, pełniący obowiązki kierownika drużyny Naprzód Jędrzejów. Czy Naprzód Jędrzejów, panie Jerzy?
6: Myślę, że Naprzód Jędrzejów.
1: To jeżeli te wątpliwości mamy już rozwiane, to zacznijmy może od tego, żebyśmy opowiedzieli, jak to się wszystko zaczęło, jeżeli chodzi o drużynę. Jaki był jej początek? No i czy Naprzód od samego początku nazywał się Naprzód?
6: No jak chyba wszyscy, że tak powiem, którzy kibicują Naprzodowi, wiedzą, że klub powstał, zresztą mamy to w nazwie, w logo Naprzodu w 1928 roku. To był założony z inicjatywy takich miejscowych działaczy sportowych, którzy coś chcieli zrobić tu dla społeczności. Widzieli, że tu jest dużo chętnych do, że tak powiem, kopania w piłkę. No i powstał ten klub. Tu taka ciekawostka, że on powstał z połączenia dwóch klubów, no, Świtu i Łysku. Wtedy powstała drużyna, tylko że tu jest, myślimy wszyscy może, że od początku nazywał się klub Naprzód. No nie tak było. Właśnie klub przyjmował, że tak powiem, różne nazwy. Początkowo występował pod nazwą Spak, gdzie zaczynaliśmy w rozgrywki w A-klasie. Później były zmiany wielokrotne, zmiany nazwy, Warmia, Spółnia, Sparta. No, tak można powiedzieć, taką już końcową nazwę Naprzód przyjął od 1950 roku.
1: Wobec tego w roku 2028 klub będzie obchodził swoje setne urodziny. Do tych obchodów jeszcze wrócimy, ale powiedzmy również o tym, że w przeciągu tych kilkudziesięciu lat działalności klub może się poszczycić całkiem niezłymi wynikami.
6: Klub w całej swojej historii w rozgrywkach uczestniczył na różnym poziomie. Tak, były i momenty, gdzie graliśmy nawet w C-klasie, ale najczęściej były to rozgrywki okręgowe, czwartej ligi. Pierwszym takim sukcesem dużym był awans właśnie do trzeciej ligi i było to w sezonie 1977-1978. pierwszy raz, to był taki pierwszy historyczny awans zespołu do trzeciej ligi. Wtedy drużynę prowadził trener Władysław Jata. Jeszcze oprócz tego pierwszego awansu, o którym wspomniałem, to klub jeszcze dwa razy awansował do trzeciej ligi. Było to w sezonie 2006-2007, gdzie graliśmy od tego momentu praktycznie trzy sezony graliśmy w tej trzeciej lidze. W sezonie 2024-2025 znowu awansowaliśmy po ciężkich barażach do trzeciej ligi, w której obecnie występujemy.
1: Czy z klubu wywodzili się jacyś znani, słynni piłkarze?
6: No, było paru takich zawodników, zostali wyróżnieni. Jeden z takich pierwszych zawodników, który został dostrzeżony, to był Sławek Adamus. Początkowo poszedł do Korony, gdzie grał w drugiej lidze, a później poszedł do Stali Stalowa Wola. Nie można tu nie wspomnieć o Andrzeju Hendryku, który również poszedł do Korony, gdzie grał w drugiej lidze. Z takich naszych jeszcze wychowanków był w świętej pamięci już Dzwonek, który grał w Krakowie.
1: Piłka nożna i historia na przodu Jędrzejów to nie tylko wydarzenia na boisku, ale chyba przede wszystkim również wspaniała publiczność, która dopinguje nie tylko na jędrzejowskim stadionie.
6: Muszę jeszcze powiedzieć, że mamy wspaniałą publiczność. Nie tylko kibicują nas podczas meczu, że powiem, domowych, ale również bardzo często jeżdżą z nami na dalekie miasta. Chciałem im bardzo gorąco podziękować w imieniu zawodników i całego zarządu.
1: 1928-2028, czy szykujecie się jakoś do tych okrąglutkich, setnych urodzin klubu?
6: No, myślę, że przede wszystkim myślimy o utrzymaniu klubu dalej w trzeciej lidze.
1: A o historii, sukcesach, a także planach na przyszłość drużyny na przodu Jędrzejów opowiadał kierownik drużyny Jerzy Putowski.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Michał Pustuła, zapraszam. Dziś odwiedzamy na antenie świętokrzyską Toskanię, bo tak przez niektórych nazywany jest obszar geograficzny, czyli po prostu Ponidzie. Niektórzy kochają na zabój właśnie te okolice, innych nie zachwyca, a jak będzie z naszym dzisiejszym gościem, którym jest Dorota Czesak, czyli świętokrzyska przewodniczka, o tym przekonamy się za momencik. Dzień dobry, witam na antenie.
7: Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
1: Dorota, czy Ty zgadzasz się z tym stwierdzeniem, że Ponidzie to jest taka świętokrzyska Toskania? Wiem, że również jesteś przewodniczką, która nieraz bywała i oprowadzała turystów we Włoszech, więc czy to można jakoś porównywać?
7: Można porównywać jak najbardziej, natomiast rzeczywiście różnic też jest troszeczkę. Jeżeli chodzi o geologię, czy o wygląd tych dwóch regionów, no to podobnie, to jest popalowane. Nie mamy co prawda gaju poliwnych, ani wybrysów, ale mamy na przykład rzekę Nidę, więc skupmy się może na tym, żeby pochwalić swoje, bo Toskania, jeżeli chodzi o Włochy, o kraj, o Europę jest wypromowana, a my promujmy swoje, naszą nadmiedziańską, przepiękną Ukrainę.
1: No to w takim razie promujmy. Drugie pytanie się pojawia. Dlaczego właśnie Ponidzie jest takie wyjątkowe? Jest uwielbiane przez fotografów, jest uwielbiane przez podróżników. No i ja na początku trochę skłamałem, bo nie znam osoby, która powiedziałaby, że Ponidzie jest brzydkie, nie podoba mi się i nigdy więcej tu nie wrócę. Wprost przeciwnie. Dlaczego tak właśnie jest?
7: Ponidzie jest magiczne, przepiękne, cudowne. Myślę, że jednym z powodów jest fakt, że jest jeszcze nieznany i nierozeptany przez turystów. W tym zbiorku dnia codziennego, w pędzie dnia codziennego, w tych sytuacjach w życiu, kiedy jesteśmy ciągle zabiegani, ciągle nie mamy czasu, Ponidzie jest taką absolutną odskocznią, taką krainą, można powiedzieć, dzieciństwa się z kości. Krainą, którą być może pamiętamy z wakacji u babci, gdzie nikt się nie spieszył, gdzie czas płynął wolniej. I rzeczywiście Ponidzie ma w sobie coś z takiej wizyty babci. Ja też nie znam osoby, której Ponidzie by się nie podobało.
1: No to w takim razie pojedźmy na to Ponidzie. Wybierzmy się, żeby pooglądać, popatrzeć, co twoim zdaniem na Ponidziu koniecznie trzeba zobaczyć, które miejsca trzeba odwiedzić, jak w ogóle zabrać się za zwiedzanie Ponidzia.
7: Być może na początku powinniśmy nazwać tą krainę, wskazać ją na mapie, gdzie to tak naprawdę to Ponidzie jest, bo na pewno wielokrotnie też słuchacze o tym słyszeli, ale tak nie do końca końca wiedzą, jak to ugryźć. Geograficznie od zamku w Chęcinach, bo tam łączą nam się nidy, czyli rzeka Czarna Nida z Białą Nidą i obwoda zamku w Chęcinach w miejscowości Wierniki się łączą i od tego momentu płyną jako Nida. Tak naprawdę możemy zacząć nazywać ten region od właśnie okolic zamku w Chęcinach. No i dalej możemy sobie płynąć rzeką Nidą, dlatego że od rzeki Nidy, która nam tutaj pięknie w tej krainie meandruje, cały ten region nazwany jest po Nidzie. I takie główne miasto tego regionu już Pisa, Puszko-Zdrój, Solec, chociaż Puszko-Zdrój i Solec nie leżą bezpośrednio nad Nidą. Natomiast gdybyśmy chcieli na przykład spotkać samochód i zwiedzić po Nidzie, to zdecydowanie musimy też zahaczyć o Puszko-Zdrój i Solec.
1: Po Nidzie lepiej zwiedzać samochodem, czy być może korzystać z jakiejś komunikacji publicznej, czy być może, jeżeli już mówimy o rzece, to wsiąść w kajak, bo przecież taka możliwość też jest, i po prostu popłynąć z nurtem. Oczywiście nie zapominając o wiośle.
7: Namawiam wszystkich oczywiście bardzo serdecznie do zwiedzania regionu świętokrzyskiego, Ponidzia, właśnie z poziomu kajaka, bo wygląda to zwiedzanie absolutnie magicznie. Jednak z poziomu kajaka widzimy więcej rzeczy, których normalnie byśmy nie zauważyli. Widzimy ważki, żuczki, widzimy łabędzie, które pojawiają się na rzece, widzimy nawet zimorodki. Przepiękne, kolorowe ptaki. Także kajak to jest dobry pomysł, żeby zwiedzić Ponidzie właśnie tym środkiem, nazwijmy go, transportu. Jeżeli chodzi o komunikację publiczną, to absolutnie nie polecam. Dlaczego? Dlatego, że nie chcę użyć tego określenia wykluczenie komunikacyjne, ale naprawdę jest bardzo duży problem z komunikacją publiczną. Busy, jeżeli jeżdżą, to jeżdżą bardzo rzadko, więc albo rzeczywiście kajak, albo własny środek transportu. No ewentualnie grupa zorganizowana.
1: To jeżeli już wiemy czym, to powiedzmy, gdzie i jak zwiedzać Ponidzie, od czego zacząć, co koniecznie powinno znaleźć się na trasie naszej wycieczki.
7: Ponieważ mieszkam w gminie Chęciny, zamek w gminie swojego podwórka, więc z racji tej mojej miłości do mojej małej ojczyzny, powinniśmy moim zdaniem zacząć ewentualnie uwzględnić miejscowość Chęciny i zamek w Chęcinach. Potężna twierdza, twierdza, która ma niemalże 800 lat, bo pierwsze wzmianki, tam ponad 700, pochodzą z 1306 roku. Na pewno wielu z naszych słuchaczy zamek w Chęcinach widzieli. Pewnie wielu zamek w Chęcinach już odwiedziło, ale też myślę, że mnóstwo osób przejeżdża tutaj na trasie E7. Widzi zamczysko, ale jakoś nigdy na ten zamek nie udało im się dotrzeć. Myślę, że warto to zmienić, bo widok z wieży zamkowej, widok z zamku robi naprawdę niesamowite wrażenie. Widać spokojnie na 50 km, a czasami, zwłaszcza w okresie zimowym, widać nawet w zamku Tatry. I zamek wiele widział, wiele słyszał, był świadkiem bardzo wielu oczywiście historycznych wydarzeń. Warto tutaj wspomnieć o początkach zjazdu szlachty, które miały miejsce w średniowieczu. Także myślę, że zamek w Chęcinach naprawdę godzien jest uwagi. I ja zawsze moim turystom, opowiadając o zamku, to jak już jesteśmy na zamku, mówię o Królowej Woni. Jak będziecie Państwo jeść w niedzielę rosół i w tym rosole będzie pływało, tak jak dzieci mówią, zielone, to pamiętajcie o Królowej Woni, o moim zdaniem wyjątkowej, wspaniałej kobiecie, która urozmaiciła naszą polską dietę, sprowadzając do Polski właśnie włoszczyznę. I młodym dziewczynom też zawsze o niej opowiadam, ponieważ ona była bardzo, bardzo mądra, zaradna przedsiębiorca, bardzo lubiła się uczyć, bardzo bym chciała, żeby nasze młode słuchaczki też zmysł biznesowy to wszystko miały, właśnie patrząc na zamek w Chęcinach, pamiętały o Królowej Woni.
1: Dobrze, że powiedziałaś o Królowej Bonie, bo jak zaczęłaś o rosole, to przypomniało mi się, że ostatnio z moim synem zaczęliśmy czytać Mikołajka, a tam, jak wiadomo, jest rosół i on właśnie, to znaczy mój syn przy niedzielnym rosole stwierdził, że już wie, dlaczego rosół z Mikołajka nazywa się, a właściwie ma ksywkę rosół. Ale to taka moja dygresyjka. Wróćmy do zwiedzania naszego pięknego Ponidzia, bo przecież na taką wycieczkę można się, jeżeli już jesteśmy przy temacie, na przykład właśnie po niedzielnym rosole wybrać, prawda?
7: Zdecydowanie tak. Jak już mamy kwestię kulinarną tutaj na tapecie, to warto udać się, płynąc z nurtem rzeczki Nidy do skansenu ziemi kieleckiej w tokarni. dlatego że mamy tam bardzo dużo imprez związanych z naszymi regionalnymi kulinariami. Dużo turystów, z którymi rozmawiam do naszego skansenu przyjeżdża po to, żeby właśnie poczuć się jak u babci, bo od tego zaczęliśmy. Skansen jest miejscem, w którym możemy poczuć klimat dawnej bieleckiej wsi. Wsi, której stety albo niestety, bo są plusy i minusy, jak zawsze już nie ma. Natomiast skansen jest miejscem wyjątkowym, jest tuż przyjdzie. Płynąc kajakiem możecie Państwo do skansenu wejść, dlatego że przystań jest właśnie nieopodal skansenu. Ziemia kielecka kłania się.
1: Kłania się i my także Ziemi Kieleckiej kłaniamy się bardzo, bardzo nisko. No to mamy ten początek naszej podróży, czyli park etnograficzny w Tokarni, o którym wspomniałaś, czyli Chęciny i Zamek Królewski. No ale płyniemy dalej. Gdzie ten nurt nas zabiera?
7: Ten nurt zabiera nas zdecydowanie do dwóch niezwykle ważnych miast, do Wiślicy i do Pniechowa. I nie wiem, czy jesteśmy wszyscy tutaj świadomi tego, że Wiślica w początkach państwa polskiego była bardzo ważnym miastem. Obok Krakowa, obok Sandomierza, Wiślica była w czasach komunarki wczesnopiastowskiej najpotężniejszym grodem. Jeżeli Państwo jeszcze w Wiślicy nie byliście, albo byliście dawno temu, to od 2022 roku mamy przepiękną trasę podziemną, która prowadzi w podziemiach kolegiaty Wiślicy. Miejsce niezwykłe, miejsce niesamowite. Dlaczego? Dlatego, że w tym miejscu możemy zobaczyć pozostałości po dwóch kościołach. I to w kościołach naprawdę bardzo starych, bo z XI i XII wieku, z genialnym zabytkiem, z tak zwaną płytą Orantów. To jest płyta gipsowa, która stanowiła posadzkę jednego z tych kościołów. I to jest unikat na skalę europejską. Także warto o Wiślicy pamiętać. Warto też pamiętać o Stratowie, dlatego że Stratów położony jest to Wiślicy. W czasach tej monarchii wczesnopiastowskiej był największym grodem obronnym. O tym nie pamiętamy, dlatego że ten gród, albo nie mówimy, ten gród spłonął w XI wieku, natomiast miał bagatela 25 hektarów powierzchni. I te zdjęcia, o których, Michale, wspominałeś na początku, bardzo często robione są właśnie w grodzie w Stradowie. Przepięknie wygląda ten gród, zwłaszcza na wiosnę, kiedy no, przede wszystkim dzikie, to się nazywa termina. One mają taki biały kolor, a ziemia w Stradowie jest wtedy czarna. Zaczyna pojawiać się pierwsza trawa, nad Stradowem unoszą się mgły. Te przepiękne zdjęcia właśnie są robione wtedy. Że Stradów jako potężna baza obronna, ośrodek administracyjny, na niej raczej każdy z nas powinien zobaczyć.
1: No przyznam ci się szczerze, że ja jeszcze w Stradowie nie byłem, ale namówiłaś mnie, pojadę na pewno. Nie wiem jeszcze kiedy, ale pojadę z całą pewnością. Może zrobić wiosenną fotkę, tego jeszcze nie wiem. Przejdźmy w takim razie do kolejnej miejscowości, która na Ponidziu warta jest odwiedzenia, bo nie wiem czy słusznie, ale mnie z Ponidziem bardzo mocno kojarzy się także Pińczów.
7: Zdecydowanie tak. Pińczów uważany jest za taką nieformalną stolicę Ponidzia. I dzisiaj jak jeździmy do Pińczowa, bo nie ukrywam, że kilka razy w roku w Pińczowie jestem, no to bardzo często od turystów słyszę może nie jakieś takie niezadowolenie czy rozczarowanie, natomiast no Pińczów no jest maleńkim miastem w tym momencie, natomiast warto wspomnieć o naprawdę gigantycznej historii tego miejsca, dlatego że jeżeli Państwu powiem, że w Pińczowie był zamek wybudowany przez ród Myszkowski. W tym zamku była łaźnia. Ta łaźnia była wykonana z marmuru i w tej łaźni znajdowały się postaci. No, na przykład była kobieta, z której w marmurowej piersi płynęło mleko. Były zwierzęta, czyli psy, które szczekały, machały ogonami i były też ptaki, które śpiewały.
1: Ale poczekaj, że marmurowe psy szczekały?
7: Dokładnie tak. Taka była łaźnia.
1: Ciężko mi w to uwierzyć, przyznam się szczerze, ale wierzę na słowo.
7: Znaczy, marmur może się nie ruszał, natomiast był jakiś mechanizm, który sprawiał, że te psy szczekały, machały ogonami. Więc my mówimy o takim przepychu. bo być może słyszeliście Państwo o zamku Krzysztofur w Ujeździe, tam gdzie były te marmurowe żłoby, kryształowe lustra, i ten zamek do tej pory istnieje jako trwała ruina, natomiast niestety z zamku Myszkowskich w Krzysztofie nie zostało nic. Natomiast my mówimy o tak wspaniałej budowli, z której niestety tak naprawdę oprócz resztek pawilonu ogrodowego nic nie zostało, bo ten zamek został rozebrany przez kolejny możny ród, czyli ród wielopolskich na przełomie XVIII i XIX wieku, ale mówimy o Kluczowie jako o potężnym mieście. I warto powiedzieć, że w Kluczowie mieliśmy ordynację kluczowską. I co to w ogóle było? Była to trzecia w historii Polski ordynacja rodowa, która założona została na początku wieku XVII. I ta ordynacja skupiała w sobie kilkadziesiąt wsi, miasto, między innymi Pięczów. Do tej sobie wyjechało, że było takie powiedzenie: to ma Pięczów chrobę szaniec, może iść z królową w stanie. Czyli
1: w łaźni.
7: No na przykład niech będzie w łaźni. Natomiast mówimy o założeniu bardzo bogatych magnatów polskich. Więc Pięczów kiedyś był potężnym miastem. Warto też powiedzieć o Pięczowie w czasach braci polskich, czyli Arian. W Pięczowie działała jedna z największych, najprężniej działających szkół ariańskich w Polsce. To w Pięczowie, między innymi przy udziale Mikołaja Reja, przetłumaczone na język polski Biblię.
1: I tutaj na razie postawimy kropkę w naszej podróży i opowieści o Poniedziu, do której pewnie jeszcze kiedyś wrócimy. Moim i waszym gościem była Dorota Czesak. Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
8: Radio Złote Przeboje.

0: Mam ochotę na safari.
1: Na safari to trochę daleko.
0: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
1: A ile można upolować?
0: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
1: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Reklama.
3: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
4: Jeżeli zastanawiacie się, co teraz dziać się będzie na antenie, to już spieszę z tłumaczeniami i wyjaśnieniami. Już za momencik odwiedzimy Jędrzejowski Ratusz, a to dlatego, że nie wiem, czy wiecie, że już niedługo. No dobra, może nie tak bardzo niedługo, bo prace mają zakończyć się w roku 2029. Jędrzejowski Rynek będzie przechodzić prawdziwą metamorfozę, prawdziwą rewitalizację, czyli moje ulubione słowo. Jak się zmieni, co się zmieni, no i jakie to będzie mieć konsekwencje dla mieszkańców Jędrzejowa, o tym za chwilkę wiceburmistrz Jędrzejowa Robert Kruk. Odwiedzimy za momencik także Urban Lab Kielce i spokojnie, jeżeli ta nazwa jeszcze nic wam nie mówi, to właśnie za momencik będziemy wyjaśniać, co oznacza, co się tam dzieje i z czym to się je i do kogo jest skierowane Urban Lab Kielce. I to oczywiście nie wszystko, co dziać się będzie na antenie.
3: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
4: A dziś opowiemy sobie o jednej z największych inwestycji, które planowane są w Jędrzejowie w najbliższych latach. Duże pieniądze, bo blisko 26 milionów złotych. Projekt, o którym będziemy mówić, zakłada gruntowną przebudowę nawierzchni oraz układu drogowego, a także pieszego, ale co najważniejsze, inwestycja obejmuje plac Tadeusza Kościuszki, a także fragmenty okolicznych ulic. Co się zmieni? Jak się zmieni? Jak będzie wyglądać jędrzejowski rynek? O tym opowie nam wiceburmistrz Jędrzejowa Robert Kruk, który jest teraz z nami. Panie burmistrzu, witamy na antenie.
5: Witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa. Rzeczywiście całkowita wartość projektu to blisko 26 milionów, z czego dofinansowanie, które otrzymaliśmy w ramach programu Rewitalizacja Miast, z Urzędu Marszałkowskiego, to jest 15 milionów złotych dofinansowania.
4: Panie burmistrzu, co w Jędrzejowie się zmieni? Co zmieni się na jędrzejowskim rynku?
5: Tak naprawdę zmieni się wszystko to, co teraz

0: część tego placu zostanie wyłączona z ruchu. Tutaj mówimy o Pierzei Południowej, tak aby mieszkańcy mogli bezpiecznie korzystać z tego placu. To ta część właśnie w stronę południowej przy Muzeum imienia Przytkowskich, Muzeum Zegarów w Niczejowie, zostanie wyłączona z ruchu. To będzie tylko taki ruch lokalny dla mieszkańców ewentualnie do zaopatrzenia. I z tego miejsca mieszkańcy bezpiecznie będą mogli się przemieszczać na ten główny plac. Czyli tak jak mówiłem, przebudowa układu komunikacyjnego, przebudowa i rozbudowa sieci uzbrojenia terenu, czyli to, co wszystko w ziemi jest niewidoczne, ale to też wymagało gruntownej przebudowy i modernizacji. Mówimy tutaj o instalacji tam deszczowej, gazowej, elektroenergetycznej, teledetekcyjnej, przebudowa i budowa instalacji oświetleniowej, czyli iluminacji, oraz chcieliśmy też wykorzystać wody opadowe z tego całego dużego placu, wybudować tam taki zbiornik i instalację buforowania wód opadowych. Po to, żeby można było tą zieleń, która powstanie też w obrębie tego placu, później wykorzystać tą wodę do podlewania właśnie tej zieleni.
1: No właśnie, panie burmistrzu, bo mówimy o tych rzeczach, których gołym okiem nie widać, no może poza latarniami, o których pan wspomniał, ale ja wiem, że ten projekt zakłada także nową, małą architekturę, bo jeżeli już przy wodzie jesteśmy, to zaplanowano między innymi budowę fontanny, ale nie tylko. Co jeszcze będzie tam nowego na tym rynku?
0: No tak, oczywiście też obiekty nowej architektury, to fontanny, rzeźby, wiatry siedliskowe. Planujemy też posadowienie tam skarbenki z taką makietą dawnego ratusza, który znajdował się ówcześnie właśnie w rynku. Replikę stówki, ławki, takie kosze na śmieci przypominające historyczne zarysy Jurajowa, stojaki rowerowe, urządzenia multimedialne dla potrzeb turystycznych, tablice informacyjne, no, jakaś tam strefa zagospodarowania dla dzieci, mini place zabaw i ogródki, jak przy każdych rynkach mają miejsce.
1: Czyli naprawdę pięknie będzie ten jędrzejowski nowy rynek wyglądał, ale żeby on wyglądał, to musimy na to jeszcze poczekać. Kiedy te prace, o których mówimy, się zakończą i czy dużo jest przewidziane utrudnień po prostu dla jędrzejowian? Czy będzie trzeba jakieś objazdy wprowadzać, chodzić innymi drogami, czy jednak wszystko jest zaplanowane tak, żeby te utrudnienia były jak najmniej uciążliwe?
0: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o termin rozpoczęcia prac, to planujemy go rozpocząć w trzecim kwartale 2027 roku. Wszystko zależy od tego, jak dokumentacja zostanie przygotowana. My będziemy starać się jak najmniej, aby ta inwestycja utrudniła życie mieszkańcom, natomiast no, jest to ścisłe centrum miasta i ten układ komunikacyjny, który jest obecnie, no, trzeba będzie delikatnie pewnie wyprowadzić sam, przynajmniej na okres budowy, albo troszkę go ograniczyć. Na pewno pewne utrudnienia będą. Jak przy każdej inwestycji, zawsze pewne utrudnienia, ale efekt będzie myślę na tyle zadowalający, że te utrudnienia będą niższe w porównaniu z tym, co się okaże później.
1: To powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, kiedy już ta inwestycja zostanie zakończona na dobre i będzie można cieszyć się zarówno tymi wszystkimi instalacjami nowoczesnymi, które będą pod ziemią, jak i tą małą architekturą, o której wspomnieliśmy. Jak długo trzeba będzie na to czekać?
0: W termin realizacji, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie, mamy do 31 grudnia 2029 roku. Chcielibyśmy to skończyć w miarę sprawnie i szybko, żeby utrudnienia, które tam powstaną, to były jak naj... niedotkliwe i żeby ten efekt był jak
1: najszybszy. I czekamy w takim razie zarówno na rozpoczęcie prac, jak i na ich zakończenie, a o rewitalizacji jędrzejowskiego placu Tadeusza Kościuszki oraz fragmentów okolicznych ulic opowiadał wiceburmistrz Robert Kruk. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Świętokrzyskiego.
1: Z Jędrzejowa przenosimy się do Kielc i wyjaśniamy, cóż to takiego jest Urban Lab Kielce. Z nami Barbara Biskup, właśnie z kieleckiego Urban Labu. Cóż to takiego jest i co kryje się pod tą nazwą?
3: Urban Lab, czyli od urban od miasto i lab od laboratorium, więc jest to laboratorium innowacji miejskich. że brzmi to mniej skomplikowane niż sama nazwa, chyba jeszcze nie. Natomiast chodzi o to, że chcemy w tym miejscu spotykać się z młodymi ludźmi po to, żeby rozpracowywać i opracowywać nowe pomysły na nasze miasto. Czyli testować różne rozwiązania, rozmawiać o problemach, które to miasto ma i szukać kreatywnych, fajnych, ciekawych rozwiązań przede wszystkim na temat taki, że młodzi ludzie stąd wyjeżdżają i często nie chcą wracać.

0: No dobrze, no ale jeżeli wyjechali, to z kim tu rozmawiać? To jest takie pytanie, które mi się nasunęło teraz.
1: Ci, którzy wyjechali, myślę, że bardzo chętnie będą nas odwiedzać, dlatego że mamy też kontakt z osobami, które działają w różnych przestrzeniach, też w innych miastach. Po pierwsze, naszym zadaniem jest ściąganie i wciąganie w naszą inicjatywę ludzi, którzy chcą w tym mieście coś ciekawego zrobić, ale też tych młodych ludzi, którzy są teraz w liceum albo studiują w Kielcach, zachęcać do tego, żeby byli aktywnymi obywatelami, obywatelkami i żeby widzieli w tym mieście swoją przyszłość, żeby po prostu zbudować ich związek z miastem i zbudować ich relacje z innymi ludźmi.
0: Czyli rozumiem, że z tego, co pani mówi, to Urban Lab przeznaczony jest przede wszystkim dla młodych osób. Czy to jest jakiś przedział wiekowy i jak w ogóle to wygląda, współpraca z tymi młodymi ludźmi? Czy oni sami przychodzą, czy wy wychodzicie do szkół, do uczelni, czy do chociażby przedszkoli, bo nie wiem, czy to ten zakres również wiekowy.
1: To jest trochę tak, że cały nasz projekt się nazywa Urban Lab Miasto dla Młodych, ale zawsze podkreślamy, że to nie jest tylko przestrzeń dla osób młodych. Generalnie nasza główna grupa docelowa to są osoby w wieku 13-35, czyli właśnie te, które albo się zastanawiają, czy zostać tutaj dłużej, albo już założyły rodziny i brakuje im czegoś w Kielcach, co zresztą zdiagnozowaliśmy. Bo pierwsze, co muszę powiedzieć, a nie powiedziałam na początku, to, że jest to jednostka Urzędu Miasta, więc jest prowadzona przez Wydział Dialogu Społecznego. Pracowaliśmy nad tym, żeby zdiagnozować przyczyny, dlaczego młodzi ludzie nie czują związku z tym miastem i dlaczego wypowiadają się o Kielcach tak w najlepszym wypadku z dużą taką dozą no miasto jak miasto, ale nic ciekawego się tu nie dzieje, więc my chcemy odpowiedzieć na tą potrzebę, że to ciekawe, co ma się tu dziać, możemy tworzyć wspólnie. Czyli chcemy ludzi zachęcać, dawać im możliwości do tego, żeby realizowali swoje inicjatywy i mamy ku temu szereg różnych działań i środków, więc pytanie, czy spotkaliśmy się z młodymi ludźmi? Tak, pracowaliśmy od samego początku z Młodzieżową Radą Miasta, odwiedziliśmy wszystkie szkoły, wszystkie wydziały na uczelni i mamy dosyć już konkretną grupę, która zdecydowała się działać na stałe w Urban Labie i która zdecydowała się tam realizować swoje pierwsze inicjatywy, stawiać pierwsze kroki też w pisaniu projektów społecznych. Część z nich dostała już dofinansowanie na swoje pomysły, także Urban Lab jest taką kompleksową odpowiedzią na potrzeby Kielczan i Kielczanek.
0: Czy ja dobrze rozumiem, że jeżeli młody człowiek ma jakiś pomysł, chciałby coś zmienić, coś wypracować, poznać nowych ludzi, to właśnie do Urban Lab powinien przyjść?
1: Tak jest. Na ten moment zgłaszały się do nas osoby głównie przez social media, bo dosyć mocno też promowaliśmy, że jesteśmy już dostępni i realizowaliśmy też cykl różnych wydarzeń w przestrzeni miejskiej. I pikniki, i koncerty, spotkania, ale również cały cykl warsztatów i szkoleń takich specjalistycznych, gdzie młodzi ludzie mogli się nauczyć, jak pisać właśnie swoje projekty. Także zapraszam do kontaktu. Naprawdę chcemy, żeby tam się też odbywały inicjatywy, które łączą różne grupy mieszkańców.
0: Mówiła Barbara Biskup z Urban Lab Kielce, a przed nami ciąg dalszy naszego dzisiejszego spotkania.
2: Co słychać w Świętokrzyskiem?
0: My już teraz z Kielc ponownie przenosimy się do Jędrzejowa, ponownie odwiedzamy Jędrzejowski Ratusz i ponownie spotykamy się z wiceburmistrzem Robertem Krukiem, ale tym razem porozmawiamy sobie o Jędrzejowskim Centrum Kultury. Powiemy sobie o tym, jak zmieni się Centrum Kultury w Jędrzejowie, ponieważ już niedługo rozpocznie się naprawdę duża przebudowa zarówno centrum, jak i całego otoczenia centrum, łącznie z amfiteatrem, a o tym wszystkim opowie nam nasz gość, Robert Kruk, wiceburmistrz Jędrzejowa. Był już kilka chwil temu z nami. Odwiedzamy gabinet znów, zaczynając nowy temat. Panie burmistrzu, no to pojawia się pytanie szybciutkie. Jak zmieni się zarówno Centrum Kultury, jak i otoczenie Centrum Kultury?
3: No, pewnie tylko, że szanowni państwo, gmina Jędrzejów pisała umowę na dofinansowanie projektu wybudowa budynku Centrum Kultury oraz budowa wiaty, zaznaczenia nad przestrzenią wielokulturową w miejscu istniejącego amfiteatru plenerowego. W ramach właśnie podniesienia atrakcyjności Centrum Kultury w Jędrzejowie planujemy wydatkować na ten cel ponad 8 100 000 zł, z czego uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 7,5 miliona złotych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
0: Proszę powiedzieć, co się zmieni, jak te pieniądze i na co zostaną wydane?
3: W ramach tego zadania planujemy przebudowę właśnie budynku Centrum Kultury oraz budowę takiego zadaszenia nad przestrzenią wielofunkcyjną w miejscu istniejącego teraz amfiteatru plenerowego. Chcielibyśmy przebudować i objąć termomodernizacją istniejący budynek Centrum Kultury wraz z remontem tam pokrycia dachowego, montażem instalacji fotowoltaicznej, takie drobne rzeczy, które do tej pory nie zostały wykonane, a z tego działania chcieliśmy to wykonać. Co istotne, chcieliśmy zmienić całkowicie zagospodarowanie terenu, przynajmniej tutaj od strony południowej, gdzie istnieje obecnie taki mini amfiteatr zewnętrzny. Tutaj chcieliśmy poddać przebudowie i korekcie usytuowania istniejącego amfiteatru wraz z budową wiaty w technologii lekkiej, budowie zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie gotowych elementów takich kontenerowych z podpiłczeniem. Niewielkiej rozbudowie też chcieliśmy poddać istniejącą infrastrukturę techniczną, czyli tam przyłącza, to co się dzieje tam wewnątrz ziemi, a nie widać, a jest bardzo potrzebne. Chcieliśmy też przygotować scenę na stronie wschodniej, czyli zmienić orientację tego amfiteatru, to jest w chwili obecnej, zmienić jego miejsce, tak aby był bardziej funkcjonalny i więcej osób było z niego korzystać. Jeżeli chodzi o termin rozpoczęcia i zakończenia prac, to planujemy w roku 2027.
0: Czyli Dni Jędrzejowa w 2028 roku już w nowej przestrzeni. Panie burmistrzu, dziękuję bardzo za rozmowę i za te wszystkie informacje. Moim i waszym gościem był wiceburmistrz Jędrzejowa Robert Kruk.
3: Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: Nieśmiało zerkam i spoglądam na nasz studyjny zegar i widzę, że nastała pora, żeby już zaczynać tę część naszego spotkania w dzisiejszym magazynie. Niezmiennie od lat Michał Pustła i niezmiennie cały czas na antenie zapraszam i zachęcam do tego, żeby zostać z nami. Tym bardziej, że za momencik będziemy rozmawiać o poważnych sprawach, na poważne tematy, o czymś, co jest tak naprawdę najważniejsze dla każdego z nas. Tak, dobrze myślicie. Porozmawiamy sobie o naszym zdrowiu, a dokładnie to o programie realizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników. Ale żeby nie było zbyt poważnie, to odwiedzimy dziś, i to dosłownie za moment, również Jędrzejowskie Muzeum imienia Przypkowskich. I razem z dyrektorem Janem Przypkowskim trochę na temat historii sobie porozmawiamy, ale również porozmawiamy o tym, co wspólnego z Jędrzejowskim Muzeum ma król Stanisław August Poniatowski, a także co z tym wszystkim wspólnego ma Rubens. Tak, ten Rubens od rubensowskich kształtów.
2: Zdrowe Świętokrzyskie.
0: Wybieramy się z wizytą do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. Moim i waszym gościem jest dyrektor, pani Katarzyna Przemirska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Pani dyrektor, witam na antenie. Bardzo się cieszę, że odwiedziła pani nasze studio. Tak jak powiedziałem, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o ważnym i jednocześnie bardzo ciekawym projekcie, który teraz realizujecie, a mianowicie jest to projekt pod nazwą Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników. Może zacznijmy od samego początku. Co kryje się pod tą nazwą?
4: Bardzo duży projekt ukierunkowany na pomoc pracownikom z terenu naszego województwa w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia.
0: No właśnie, czyli tak naprawdę badamy pracowników, żeby byli zdrowi, żeby byli zdolni do pracy, żeby po prostu zadbali o siebie. Na czym polega ten projekt?
4: Tak, badamy pracowników, a wiadomo, że pracownicy z wiekiem również ulegają różnym problemom zdrowotnym, dopadają ich tak zwane choroby cywilizacyjne i to bardzo często rzutuje na ich zdolność do pracy, rzutuje na ich absencję chorobową, na wcześniejsze odchodzenie z rynku pracy. Jest to szczególnie dotkliwe w naszym województwie, dlatego też powstał nasz projekt i projekt ten jest ukierunkowany na to, aby pracownikom, tym, którzy ukończyli 40 rok życia, pokazać, jak mogą dbać o swoje zdrowie tak, aby jak najlepiej się czuć, jak najdłużej pracować, no i korzystać tym samym z pełni życia. Bo wiadomo, że emeryci mają już tutaj mniejsze możliwości korzystania z pełni życia.
0: Tutaj jest bardzo jedna ważna, istotna sprawa, o której wspomnieliśmy, ten wiek. Ten projekt skierowany jest dla pracowników powyżej 40 roku życia.
4: Tak. Przystąpić do niego mogą wszyscy pracownicy, którzy pracują na terenie naszego województwa i mieszkają na terenie naszego województwa, a skończyli 40 lat. Jest też dedykowany osobom samozatrudniającym się, ale takim, którzy mają siedzibę swojej działalności na terenie naszego województwa. Jest też dedykowany rolnikom z terenu naszego województwa. Tak więc grono osób, które mogą z niego skorzystać, jest bardzo szerokie.
0: No to jeżeli już wiemy, kto może skorzystać z projektu Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników, to opowiedzmy troszeczkę o przebiegu tego całego procesu, bo rozumiem, że jeżeli na przykład ja chciałbym się przebadać, chciałbym sprawdzić stan swojego zdrowia, to po prostu wybieram się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach i co dalej?
4: Bardzo chętnie będziemy pana gościć w naszych murach albo w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, ponieważ jest to nasz partner, który również przyjmuje osoby w ramach projektu, ale proponujemy lepiej umówić się telefonicznie najpierw na wizytę, ponieważ do tej wizyty trzeba się troszkę przygotować, ponieważ w czasie wizyty są między innymi pobierane badania laboratoryjne z krwi, wobec czego trzeba być na czczo.
0: Pani dyrektor, nasuwa się pytanie z perspektywy pacjenta, patrząc, czy pracownika w tym przypadku, jakie korzyści osoba przystępująca do tego projektu może z niego osiągnąć?
4: Przede wszystkim dowiaduje się dużo o swoim stanie zdrowia, ponieważ wszyscy pracownicy, którzy przystąpią do udziału w projekcie, wypełniają takie ankiety dotyczące swojego stanu zdrowia, ukierunkowane na problemy z układem krążenia, z układem ruchu, ukierunkowane na problemy onkologiczne i na podstawie tych ankiet oraz na podstawie pewnych pomiarów, ponieważ przy przystąpieniu do projektu osoby mają mierzone ciśnienie, konsultanci są w stanie ocenić, czy mają osoby prawidłową wagę, czy występuje u nich otyłość. No i wreszcie robiony jest bardzo szeroki panel badań laboratoryjnych, takich, których praktycznie lekarz pierwszego kontaktu, tak normalnie w ramach wizyty, no nie ma możliwości zlecenia, bo jest 14 różnych badań laboratoryjnych pobieranych.
0: A możemy opowiedzieć, jakie to są badania?
4: Morfologia z rozmazem, poziom glukozy, cały lipidogram, czyli z podziałem na ten dobry cholesterol, zły cholesterol, z wyliczeniem wskaźnika takiego zagrożenia miażdżycą. Są badane również wskaźniki czynności wątroby, wskaźniki czynności nerek, wskaźniki procesu zapalnego. Jest również badany poziom witaminy D3, a także jest badany poziom hormonu TSH, który też nam mówi o problemach z tarczycą. Więc zakres tych badań jest bardzo szeroki.
0: Pani dyrektor, jest jeszcze jedna ważna sprawa, o której my nie wspomnieliśmy, a warto to także podkreślić, chociaż wydaje się to oczywiste, wszystkie te badania, które są wykonywane w ramach projektu, te badania wykonywane są całkowicie bezpłatne, nie całkowicie za darmo. Do kiedy ten projekt będzie trwać?
4: Projekt będzie trwać do 2029 roku. No projekt unikalny w skali nie tylko naszego kraju, ale i na skalę Europy.
0: Mówiła Katarzyna Przemirska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. A jeżeli już zadbaliśmy o nasze ciało, o nasze zdrowie, to pora, żebyśmy zadbali także i o naszego ducha. Dlatego już teraz wybieramy się wprost do Muzeum imienia Przypkowskich. W Jędrzejowie, rzecz jasna.
2: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
0: O tym, że Jędrzejów z zegarów słynie, a to za sprawą znajdującego się w Jędrzejowie Muzeum imienia Przypkowskich, chyba nie trzeba nikomu przypominać. No ale myślę, że warto przypomnieć sobie to, skąd te zegary i całe muzeum w Jędrzejowie się wzięły. A o tym opowie nam dyrektor Muzeum Przypkowskich w Jędrzejowie, Jan Przypkowski.
5: No wiąże się to z osobami założycieli kolekcji, a przede wszystkim z doktorem Feliksem Przypkowskim, który pod koniec XIX wieku był lekarzem powiatowym w Jędrzejowie. Był lekarzem cenionym, wziętym, bardzo dobrze zarabiającym i rzeczywiście mógł realizować swoje zainteresowania. Kupować zegary słoneczne, kupować coraz lepszy sprzęt do obserwacji nieba. A w 1922 roku na dachu swojej kamienicy zbudował kopułę obserwatorium astronomicznego z porządnym wielkim teleskopem w środku. I ta kopuła obserwatorium jest takim charakterystycznym motywem wznoszącym się nad dawną kamienicą Przypkowskich. Jego syn Tadeusz, urodzony w 1905 roku, przejął zainteresowania po swoim ojcu, też interesował się astronomią, też interesował się gnomoniką i taki pierwszy duży zegar słoneczny sam zrobił w wieku 19 lat. Ten zegar znajduje się dziś w ogrodzie czasu za muzeum. No i cóż, kolekcja zegarów słonecznych, która potem się wzbogacała, kiedy muzeum stało się już państwowe, jest obecnie z pewnością największą kolekcją w Polsce i jedną z największych kolekcji zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych na świecie.
0: Panie dyrektorze, my dziś mówimy trochę o historii i o tym, jak to wszystko się zaczęło w Jędrzejowie, ale zdaje się, że poza zegarami w muzeum możemy zobaczyć również inne eksponaty, w tym jeden bardzo ciekawy obraz. Obraz, który ma wyjątkową historię.
6: W salonie malinowym zwraca uwagę piękny, pokaźnych rozmiarów obraz, portret astronoma. Obraz przedstawia brodatego mężczyznę, nieco starszego, takich w szlachetnych rysach i zamyślonym wyrazie twarzy. Astronom siedzi przy, jest przedstawiony w pozycji siedzącej i ma obok siebie fragment stołu, trzyma w ręku cyrkiel, ma księgi i globus nieba. Duży globus, na którym można rozpoznać gwiazdozbiory i personifikację tych poszczególnych gwiazdozbiorów. Obraz sam sobie jest bardzo piękny, widać na oko, że jest to malarstwo barokowe, natomiast bardzo ciekawa była jego historia. Historia zresztą nie do końca rozwiązana. Otóż obraz został zakupiony do zbiorów muzeum w 1968 roku od niejakiego pana Włodzimierza Grabowskiego z Krakowa. Nazwisko niby popularne i powszechne, natomiast nie był to zwykły pan Grabowski, lecz potomek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Polski. I według przekazu rodzinnego tenże obraz, portret astronoma, należał kiedyś do kolekcji Stanisława Augusta. Więc fakt posiadania obrazu z kolekcji królewskiej jest już bardzo intrygujący, jako że kolekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego została rozproszona. I teraz poszczególne jej obrazy są tropione przez badaczy, ale to nie wszystko. Ponieważ do tego dochodziła jeszcze bardzo duże emocje, polegające na tym, że według tego ustnego przekazu ten obraz miał być zakupiony we Włoszech dla króla przez jego nadwornego malarza Marcello Bacciarellego jako, uwaga, dzieło Petera Paula Rubensa, flamandzkiego malarza barokowego, którego ceny obrazów są niebotyczne. Do tego obrazu sprzedający dołączył również dokument. Była to odręcznie napisana opinia z 1922 roku, gdzie profesor Wilhelm von Bode z Berlina entuzjastycznie napisał, że według jego wiedzy i po obejrzeniu obrazu jest on absolutnie przekonany, że mamy do czynienia z prawdziwym dziełem Pietera Paula Rubensa. No więc emocje były dosyć duże, bo okazałoby się wtedy, że no, jesteśmy w czołówce muzeów polskich, mając taki obraz. No niestety na początku lat 70. obraz został oddany do konserwacji, gdzie został dokładnie prześwietlony, sprawdzono wszystkie jego warstwy malarskie, okazało się, że był on trochę przycięty. No w każdym razie na pewno wykluczono autorstwo flamandzkiego mistrza. Określono wówczas jego powstanie jako szkoła hiszpańska z XVII wieku. No i nic. Okazało się, że nie mamy Rubensa, ale nie zmienia to faktu, że obraz jest bardzo piękny.
0: O czym na antenie opowiedział nam dyrektor Muzeum imienia Przybkowskich w Jędrzejowie, Jan Przybkowski.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: A tym razem w naszym spotkaniu na antenie chciałbym, żebyśmy odwiedzili piękne, urokliwe, świętokrzyskie miasteczko, jakim są z całą pewnością Chęciny, i spojrzeli na nie aż z trzech perspektyw. Po pierwsze gospodarza Chęcin, czyli burmistrza Roberta Jaworskiego. Po drugie, żebyśmy spojrzeli na Chęciny no niemalże z lotu ptaka, bo z wieży zamkowej, i dostrzegli to, co niekoniecznie na pierwszy rzut oka może być właśnie dla oka widoczne. I w tym pomoże nam przewodniczka świętokrzyska Dorota Czesak. No, oprócz tego chciałbym, żebyśmy kilka słów o Chęcinach dowiedzieli się także od mieszkańca Chęcin, a jednocześnie pisarza, autora książki Odmęt, czyli Jacka Łukawskiego. To wszystko przez najbliższych kilkanaście minut na antenie właśnie odbywać się będzie. Ja w dalszym ciągu zapraszam was, kłaniając się nisko, Michał Pustuła.
2: Co słychać w Świętokrzyskiem?
0: Chęciny, jak wiadomo, znajdują się tak mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Jędrzejowem a Kielcami, albo Kielcami a Jędrzejowem, zależy w którą stronę się jedzie, no ale nie sposób Chęcin nie zauważyć, przejeżdżając obok zwłaszcza Zamku Królewskiego w Chęcinach, który w ostatnich latach wypiękniał, zrobił się jakby trochę wyższy, ale nadal jest tych samych rozmiarów. A dlaczego odnosimy takie wrażenie, nie patrząc na zamek, o tym opowie nam burmistrz Robert Jaworski.
7: Zamek został odsłonięty, ponieważ przez ostatnie lata został przysłonięty samosiejkami, które wyrastały na zboczu góry zamkowej, ale jednocześnie poprzez realizację stosunkowo dużego projektu finansowanego z regionalnego programu operacyjnego dokonało się bardzo wiele przemian na zamku i wokół zamku. Sam zamek został odpowiednio zagospodarowany, ale również powstała tam infrastruktura wokół turystyczna, między innymi parking został rozbudowany pod zamkiem, powstała restauracja na parkingu, czyli takie miejsce, które jest niezbędne w dzisiejszym ruchu turystycznym, ponieważ każdy z nas wie, że turysta dzisiaj potrzebuje napić się kawy, zjeść coś ciepłego, i to jest naturalne i powszechne. Oprócz tego aleja, która prowadzi na zamek, została wybrukowana, powstały elementy mojej architektury, ciąg figur drewnianych, postaci związanych z Chęcinami, z miastem królewskim, poczynając od Wacława II, kończąc niemalże na królowej Bonie. I te figury również powodują uatrakcyjnienie tego korytarza prowadzącego na zamek. One bardzo ładnie zrobione, ze stosownym opisem, i tak jak powiedziałem, szereg postaci legendarnych, historycznych, związanych z Chęcinami. Na samym zamku został zagospodarowany dolny zamek, również górny zamek, dziedziniec, i powstały między innymi stragany stylizowane do zamku. Została zabudowana studnia, która w przeszłości była takim, że tak powiem, wyrobiskiem, które nie kojarzyło się w żaden sposób ze studnią. Natomiast dzisiaj została ona ładnie zabudowana i myślę, że dzisiaj jest taką atrakcją i takim elementem małej architektury na samym zamku. Co najważniejsze również, jedna z wież, która przez długie lata właściwie nie była udostępniona, w ostatnich latach wskutek wyładowania atmosferycznego jeszcze została uszczerbiona, mówię tu o kwadratowej wieży. Dzisiaj ta wieża została odrestaurowana, odpowiednio zabudowana. Można z tej wieży obserwować panoramy i okolice zamku i panoramy gminy. Natomiast został również odrestaurowany skarbiec, również kaplica. I ważny element, który został zmieniony, to jest zmiana iluminacji.
0: I to właśnie między innymi dzięki tej nowej iluminacji zamek jest tak dobrze widoczny, czy to jadąc od Jędrzejowa w stronę Kielc, czy od Kielc do Jędrzejowa nie sposób nie spojrzeć, nie zwrócić uwagi na wzgórze zamkowe, bo po prostu dzięki temu, zwłaszcza jadąc wieczorem albo nocą, zamek jest po prostu lepiej widoczny. Od czasu do czasu tam także na zamkowych murach, dzięki tej iluminacji pojawiają się kolory.
7: Zobaczymy barwne kolory oświetlające zamek. Te kolory będą się pojawiały w szczególnych wypadkach, okolicznościach, czyli zamek będzie oświetlany tylko i wyłącznie wówczas, kiedy będą jakieś święta narodowe, czy też święta gminy, miasta. Natomiast na co dzień te kolory będą białe, więc no musimy jakieś urozmaicenie wprowadzić, żeby nie zdewaluować, że tak powiem, tej atrakcji. Natomiast również powstały różnego rodzaju ścieżki spacerowe po samym górnym, dolnym zamku. Powstał szlak prowadzący od miasta do zamku, między innymi też po to, żeby ten ruch turystyczny, żeby go ukierunkować również na miasto. Idea moja od początku była taka, aby turystę zatrzymać nie tylko na chwilę, pokazać mu powszechnie podziwiany zamek, ale aby go poprowadzić na rynek zrewitalizowany, jeden rynek, drugi rynek. Wszak miasto Chęciny uległo również przeobrażeniu poprzez rewitalizację. Również uległa odrestaurowaniu nasza zabytkowa kamieniczka renesansowa z 1570 roku. Myślę tutaj o naszej perełce, jaką jest słynna Niemczówka. Dzisiaj jest taką perełką. Tam też mieści się Biuro Informacji Turystycznej.
0: Panie burmistrzu, musimy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że Chęciny to nie tylko znany w całej Polsce Zamek Królewski w Chęcinach. To nie tylko miasto, które może poszczycić się tym, że ma dwa rynki, ten górny i ten dolny. To nie tylko zabytkowa kamienica Niemczówka, która także, jak pan wspomniał, została odnowiona, zrewitalizowana i znajduje się tam obecnie informacja turystyczna, ale jest także z Chęcinami związany jeden twór, czy też produkt turystyczny, który no lepiej, żeby odnawiany nie był. Co z Białą Damą? Czy ona nadal pojawia się na Zamku Królewskim w Chęcinach? Nocami? Na murach?
7: Panie redaktorze, powiem tak. Nasz produkt turystyczny, który stworzyliśmy parę lat temu, czyli legendarna Biała Dama, która, jak legenda mówi, pojawia się pod osłoną nocy na murach zamku, będzie cyklicznie pojawiać się w weekendy na murach, kiedy przyjadą do nas turyści. Na pewno zechce niekoniecznie oko w oko, ale z daleka pokazać się turystom, szczególnie młodym turystom, aby jeszcze bardziej upiększyć historię, legendy naszego miasta i wzbudzić tą tajemniczość wokół no, naszej twierdzy, naszego zamku. No wszyscy lubimy, że tak powiem, przenieść się w odległe czasy i Biała Dama jest takim naszym produktem turystycznym kojarzonym z zamkiem w Chęcinach i z całą pewnością, może nie każdy, bo na pewno trzeba będzie mieć też szczęście, ale pewnie wielu będzie mogło zobaczyć postać Białej Damy na murach naszego zamku.
0: To my może nie z białą damą, ale z przewodniczką świętokrzyską Dorotą Czesak na zamku w Chęcinach zostaniemy i popatrzymy z wieży zamkowej na okolice. A co tam dokładnie dostrzeżemy, o tym już teraz na antenie.
8: Chęciny to górnicze miasto. Jak stoimy na zamku, widzimy panoramę Chęcin. Widać w naszej panoramie to górnictwo odkrywkowe, z którego Chęciny bogaciły się i dzięki temu były w swojej historii, miały taki okres, kiedy były popularniejsze, silniejsze i bogatsze od Kielc. Także warto o tym pamiętać.
0: I kiedy stoimy sobie na przykład na wieży zamkowej w Chęcinach i spojrzymy na północny zachód, tak przynajmniej mi się wydaje, że to właśnie w tym kierunku, to dostrzec możemy pobliską górę Miedziankę, którą moim zdaniem także warto odwiedzić, bo tam także czegoś ciekawego możemy się dowiedzieć i oczywiście także coś ciekawego zobaczyć.
8: To jest miejsce, które warto odwiedzić, o które walczymy od kilku lat. Walczymy w takim sensie, że bardzo byśmy chcieli sztolnię pogórniczą udostępnić dla Państwa. Apeluję, proszę, żebyście nie wchodzili na własną rękę, bo amatorów zwiedzania jest niestety bardzo, bardzo wielu. Stan tych tras podziemnych jest niestety bardzo kiepski i niebezpieczny, także bardzo proszę nie wchodzić na własną rękę. Jeżeli ktoś wejdzie, czym zamierza wejść, potrzebna jest zgoda konserwatora przyrody. Ale warto wybrać się na część naziemną, na górę Miedziankę, dlatego że jest pięknie wykoszona, jest odkryta grań, no i można znaleźć lazuryt i malachit.
0: Czyli bardzo charakterystycznego takiego niebieskawego koloru skały. To jest jeden z punktów, który możemy zobaczyć, czy też odwiedzić, będąc w Chęcinach i okolicach, czyli Góra Miedzianka. No ale jest również nieopodal kolejne niewielkie, ale bardzo, bardzo ciekawe wzgórze.
8: Uwielbiam Górę Zalejową. Bardzo blisko Chęcin, to jest rezerwat geologiczny. Też pięknie ostatnio wyczyszczony z dwoma kamieniołomami, w których wydobywano marmur o nazwie Różanka Zalejowska. Jak pojedziecie na Wawel, jak pojedziecie na Zamek Królewski w Warszawie czy na Święty Krzyż i zobaczycie marmur o takiej bardzo ciekawej barwie różowo-bordowej z takimi właśnie żółkami, to będzie to Różanka Zalejowska. Jedyny marmur tutaj od nas z Gór Świętokrzyskich, który zdążył przekrystalizować. No i na Zalejowej właśnie był do lat 60. wydobywany. Także warto jedyną w Polsce granią wysokogórską, która jest z naszej części województwa, przejść się, przespacerować. Cudowny widok na zamek w Chęcinach. Jest projekt, plan, mam nadzieję, że się kiedyś zrealizuje, wybudowanie na Zalejowej platform widokowych, po to, żeby turyści podziwiali na przykład zamek w Chęcinach w promieniach zachodzącego słońca.
0: A te wszystkie widoki, o których my dzisiaj mówimy, mogą także pojawić się w naszych głowach i w naszych wyobraźniach. A to dlatego, że o Chęcinach w swoim kryminale Odmęt napisał również Jacek Łukawski i tam właśnie umieścił akcję swojego kryminału. Czy łatwo się pisało o Chęcinach i czy udało się oddać ten chęciński klimat na kartach książki? Oto zapytałem samego autora.
9: No, z jednej strony, to jest taka odpowiedź nic nie mówiąca, czyli z jednej strony łatwo się pisało, z drugiej strony trudno. Ale tak poważnie, bo to żartobliwie mówię, poważnie mówiąc, ja opisywałem Chęciny, chciałem opisać, marzyłem o tym, żeby opisać Chęciny właśnie, żeby przedstawić je tak, jak ja je widzę. I tu miałem obawy, czy ta moja wizja, czy to moje spojrzenie na Chęciny, które no niby ze środka, ale jednak trochę z zewnątrz, czy ono będzie wiarygodne nie tyle dla czytelników, którzy nie widzieli Chęcin, czy po prostu odwiedzili Chęciny raz w życiu i na tym się skończyło, tylko dla osób, które mieszkają tutaj. Bo to jest taki dla autora, wydaje mi się, największy sprawdzian tego, czy dobrze oddał, prawda, realia, czy dobrze oddał dane miejsce. I przyznam się, że to chyba była największa taka, dla mnie najbardziej taka stresująca rzecz związana z tą książką po jej premierze, gdy czekałem na to, jak zostanie odebrana właśnie przez tutaj mieszkańców Chęcin i okolic oczywiście. No i na szczęście to był taki kamień wielki z serca mi spadł, jak się okazało, że ta opisana rzeczywistość działalność książkowa została przez nich przyjęta, byli pod ogromnym wrażeniem, jak udało się opisać te chęciny właśnie takie, jakimi no w sumie są, czy można je odebrać.
0: A jak wiadomo, najtrudniej jest być prorokiem we własnym kraju i najciężej chyba poddać się ocenie tych, którzy właśnie na co dzień także w Chęcinach mieszkają. Cieszymy się, że to się udało. Ja oczywiście odsyłam was po więcej, zarówno jeżeli chodzi o treść, jak i fabułę, do książki Odmęt, której, przypomnę, akcja rozgrywa się w Chęcinach, a o tym, jak opisał Chęciny, opowiadał przed momentem sam autor, czyli mój gość Jacek Łukawski, który kilka słów także o Chęcinach nam dziś opowiedział na naszej antenie.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: A ta część naszego dzisiejszego spotkania w naszym dzisiejszym magazynie będzie poświęcona w całości naszemu regionowi, rzecz jasna, regionowi świętokrzyskiemu. Będziemy co prawda mówić w dużej części o tym, co kiedyś działo się w Kielcach, bo porozmawiamy sobie o złotych czasach kieleckiego teatru, ale powiemy także to wszystko w kontekście całego naszego województwa. Będziemy również mówić o wyjazdach w latach 50. Teatru Stefana Żeromskiego, między innymi w okolice Jędrzejowa, ale o tym nieco później. Jak na razie zapraszam na spotkanie z moim pierwszym gościem, a później powiemy sobie również troszeczkę na temat historii naszego świętokrzyskiego sportu i odwiedzimy Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce. Michał Pustuła, zapraszam.
2: Pasjonująca historia naszego regionu.
0: Odwiedzamy dziś również Teatr Stefana Żeromskiego, a tam można by powiedzieć, że w każdym kącie kryje się jakaś ciekawa historia. Kiedyś na antenie z moim gościem, którym jest Paulina Drozdowska i którą za chwilkę oficjalnie powitamy na antenie, rozmawialiśmy o tym, jak to wszystko się zaczęło, skąd teatr się wziął, historia pięknej miłości. No a dziś porozmawiamy sobie o tak zwanych złotych czasach kieleckiego teatru, czyli tym, co działo się w latach 50. ubiegłego wieku. Dzień dobry, witam cię, Paulino.
10: Dzień dobry, witam.
0: Czy ja dobrze powiedziałem na wstępie, że to właśnie będzie tematem naszej dzisiejszej teatralnej historii, ten złoty wiek kieleckiego teatru?
10: Tak, rzeczywiście na te dyrekcje Ireny i Tadeusza Byrskich mówi się złote czasy kieleckiej sceny, dokładnie tak.
0: No i zdradziłaś wszystko, że będziemy mówić o właśnie dyrektorach i o tym, co się wtedy działo w teatrze. Zacznijmy sobie w takim razie od samego początku, bo jest o tym właśnie złotym czasie właściwie dwa wątki są do poruszenia, bo i to, co działo się na teatralnej scenie i na deskach teatru, a także to, co działo się przy teatrze, czyli w studium teatralnym.
10: No, historia, myślę, jest ciekawa. Studium teatralne działało w Kielcach w 1955, ruszyło, działało do 1958 roku z inicjatywy Ireny Byrskiej, która wiemy, że oprócz tego, że była oczywiście reżyserką, aktorką, dyrektorką teatrów, to również była pedagogą teatralną i tę inspirację jeszcze z młodych lat, kiedy właśnie inspirowała się redutą obsterwy, właśnie wyniosła, sama bardzo się tym interesowała i miała takie marzenie, taką ideę, żeby założyć własną szkołę aktorską. Ta szkoła była o tyle właśnie nietypowa, że mówi się, że była pierwszą średnią szkołą aktorską w Polsce. I właśnie z tego marzenia, z inicjatywy Ireny Byrskiej.
0: No, a czy źródła historyczne wspominają coś na temat tego, ilu kandydatów zgłosiło się do tego pierwszego, no i zarazem jedynego rocznika, który ukończył kieleckie studium teatralne?
10: Szkoła, do kandydatów do szkoły zgłosiło się 434, przyjęto 26 osób, a ukończyło ją tylko 18.
0: Rozumiem, że to działało w ten sposób, że po prostu adepci szkoły, adepci studium występowali również na scenie, tak?
10: Idea była taka, że te osoby, które ukończą szkołę, wzmocnią zespół kielecki i rzeczywiście w większości z nich się tak potoczyło ta kariera, że zostali aktorami. kilkoro też aktorami Teatru Żeromskiego, jak Regina Rybińska, Zenon Kubiec, Jarosław Strzemień. Wśród tych takich znanych słuchaczy też Andrzej Antkowiak czy Joanna Rawik, piosenkarka. No a niektórzy po prostu grali w innych teatrach, czy razem z Polskimi też opuścili Kielce. Studium o tyle było takie ciekawe, że wszystko miało się odbywać w idei pokory dla sztuki, dla sceny. Nawet jeżeli ktoś był z Kielc czy z regionu, musiał mieszkać w teatrze. W teatrze był internat, stołówka. W dawnej bibliotece było też takie miejsce, taka przestrzeń na scenę. Co ciekawe, nie tylko uczono się tamtych umiejętności, którymi powinien odznaczać się dobry aktor, jak na przykład umiejętność mówienia wiersza, tak? Ale również ci słuchacze chcieli tym teatrem żyć 24 godziny na dobę, więc sprzątali, gotowali, sami pracowali nad tekstem, sami wykonywali sobie kostiumy, sami przygotowywali scenografię. Obserwowali też to, co dzieje się w innych teatrach, a wyjazdy do tych innych teatrów organizowała jeszcze Monika Żeromska, córka Stefana Żeromskiego. A że Żebyrscy mieli właśnie wspaniałe relacje z przedstawicielami znakomitymi czy świata literatury, nauki, kultury, dlatego na ich zaproszenie wykłady miały same znakomitości. Aktorzy jak Jacek Woszczerowicz, Władysław Woźnik, reżyserzy jak Bogdan Korzeniewski czy Wilan Korzyca, krytycy Artur Sandauer, badacze, wykładowcy Irena Sławińska, Roman Ingarden, Władysław Tatarkiewicz, Zbigniew Raszewski, Bolesław Taborski, Stefan Srebrny, krytycy literacy jak Julian Rogoziński chociażby czy Jerzy Hordyński. Więc same znakomitości, nawet istnieje taka legenda, że sam Tadeusz Kantor dawał tu kiedyś wykład. Więc szkoła działała naprawdę na wysokim poziomie. No, wypuściła tylko jeden rocznik, bo jak wiemy też tutaj polityka wówczas zmieszała się w działania teatru i Żebyrscy musieli opuścić Kielce, ale mieliśmy taki epizod i do dzisiaj w teatrze są drzwiczki od kominka wystawione w naszym tutaj latnidarium w nowym foyer, co zawsze przypomina mi o tym, że na tym drugim piętrze kiedyś istniało to studium teatralne.
0: No proszę bardzo, to jest piękna naprawdę opowieść i piękna historia. Z tego, co mówisz, właściwie już to wynika, ale ja muszę zapytać, czy w związku właśnie z tym, że studium działało, czy w związku z tym, że mieliśmy tak znakomitych wykładowców, że ten jeden rocznik opuścił i ten jeden rocznik opuścił szkołę, rzecz jasna, i oni, tak jak powiedziałaś, pracowali te 24 godziny na dobę, byli dostępni, może nie tyle pracowali, co byli dostępni, to właśnie dlatego ten okres jest nazywany złotym okresem kieleckiego teatru, czy być może na scenie również działy się właśnie tak wspaniałe rzeczy.
10: Nie tylko dlatego. Tak, to studium teatralne było jedną z takich głównych inicjatyw. Słuchacze tego studium dali też kilka przedstawień, które podobały się bardzo publiczności. Chodzono na te spektakle Wieczór Liryki Greckiej, Pokój Arystofaneca, Ocalenie Antygony, Krystyny Berlińskiej czy Dzieje Tristana i Izoldy, Romeo i Julię, Wesele Wyspiańskiego. I te spektakle rzeczywiście się podobały, ale to nie są najważniejsze dokonania Żebyrskich. Sama ich droga repertuarowa, wyznaczanie sobie ambitnych celów, współpraca ze świetlicami wiejskimi, no, co było takim prototypem, można by powiedzieć, Teatru Polska, tego programu, kiedy teatry objeżdżają te miejscowości, w których nie ma scen teatralnych. Ale mówię, przede wszystkim ta walka o ambitny, wymykający się co z realizmu i teatr i spektakle, o których mówiono w całej Polsce i pisano w całej Polsce, spektakle samych Żebyrskich właśnie, czyli te najważniejsze spektakle to Pluskwa Włodzimierza Majakowskiego w reżyserii Ireny Żebyrskiej, Kaligura Alberta Camus w reżyserii Tadeusza Żebyrskiego i Powrót Odysa Wyspiańskiego, który wyreżyserowali wspólnie. To takie sztandarowe spektakle z tej dyrekcji właśnie, które zwróciły oczy krytyków z całej Polski na ten prowincjonalny wówczas Teatr Kielecki tak postrzegany. Więc takie pierwsze też bardzo ważne wydarzenia artystyczne.
0: Ale Teatr Byrskich i to, co robili na scenie, czy też poza sceną, ucząc nowych aktorów swojego fachu, to nie wszystko. I nie wszystko, co świadczy o tym złotym wieku Kieleckiego Teatru, bo to także była praca nad publicznością.
10: Byrscy budowali publiczność niemalże od zera. Budowali też środowisko takie zainteresowane teatrem. Rozmawiali z tymi ludźmi, organizowali takie właśnie spotkania, herbatki i budowali to środowisko tych ludzi zainteresowanych teatrem. Ale niestety nie wszystkie te działania, zwłaszcza takie wymykające się tym wtedy socjalistycznym działaniom ze strony państwa, się podobały i dlatego też ta bardzo odważna działalność Byrskich, która też sięgała wyżej, oni mieli kolejne plany i te horyzonty sobie coraz dalej przesuwali.
0: I to również, że ten teatr wyjeżdżał, tak jak powiedziałaś, do tych mniejszych miejscowości w naszym regionie, bo pewnie i Chmielnik był odwiedzony, pewnie Chęciny, pewnie Jędrzejów, pewnie Małogoszcz, czy też na przykład Oksa, bo tam teatr pewnie też zawitał prędzej czy później. A o tym, jak skończyła się ta historia, jak skończył się ten złoty wiek, złoty okres Kieleckiego Teatru, opowiemy sobie kiedy indziej. Za dzisiejszą opowieść dziękuję bardzo. Moim i waszym gościem była Paulina Drozdowska z Teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. A przed nami rzecz jasna ciąg dalszy naszego magazynu. Zapraszam serdecznie.
2: Sportowe Świętokrzyskie.
0: Trochę o sporcie sobie porozmawiamy, a właściwie o historii świętokrzyskiego i kieleckiego sportu. Ze mną Anna Benicewicz-Miazga, koordynator Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce. Witam na antenie, pani Aniu.
11: Dzień dobry.
0: Pani Aniu, jak się mają sprawy w muzeum, które zdaje się, że właściwie z każdym sezonem i z każdym dniem, miesiącem rozrasta się w nowe eksponaty? Czy ta kolekcja jest już kolekcją skończoną, czy możemy się jeszcze spodziewać tego, że ona jeszcze będzie sobie rosnąć?
11: Niemalże co tydzień coś nowego dochodzi. Jednym z ostatnich eksponatów jest na przykład złoty medal Mistrzostw Polski z Superligi, ale też i co chwilę ktoś przychodzi z jakimś fajnym elementem, który przyjmujemy i umieszczamy w naszym muzeum, ale to się rozrasta. Mam nadzieję, że co roku będą jakieś trofea, które będzie można dokładać.
0: No a oprócz tych trofeów, które dochodzą sukcesywnie w miarę tego, co zdobywa ciągle drużyna, co oprócz tego wszystkiego możemy znaleźć w gablotach?
11: No najważniejszy to jest dokument, który potwierdza powstanie klubu 1 września 1965 roku, czyli pierwsza umowa z pierwszym trenerem oraz chyba z pierwszym zawodnikiem, czyli panem Wacławem Mozerem, który już niestety którego nie ma już wśród nas. Też cała masa dokumentów pozostałych trenerów, czy na przykład Gwizdek Edwarda Strząbały, czy naprawdę cała masa różnych notatek, rysunków, strategii, taktyk naszych trenerów, więc tutaj jest bardzo, bardzo dużo eksponatów, które są różnorodne, bo od strojów, szalików, poprzez trofea, kończywszy właśnie na jakichś osobistych dokumentach, legitymacjach, czy po prostu przedmiotach użytku codziennego na hali.
0: Oprócz tego wiem, że także są odciski dłoni niektórych zawodników klubu.
11: Tak, są odciski dłoni zawodników obecnie grających, ale też i ważnych historycznie dla klubu z różnych dekad. Niestety nie dało się wszystkich zrobić, bo by hali i ścian zabrakło, gdybyśmy chcieli naprawdę wszystkich uhonorować tymi odciskami. Ale naprawdę ich można około 60 oglądać na ścianie i przymierzać własną dłoń, sprawdzać, kto ma większe, dłuższe palce.
0: No to żeby poprzymierzać, żeby sprawdzić, to trzeba również do muzeum się wybrać. Przypomnijmy, jak działa muzeum.
11: Muzeum działa w momencie, kiedy jest otwarta hala Legionów. Wstęp jest oczywiście bezpłatny. Można umówić się na zwiedzanie z przewodnikiem. No, muzeum jest zamknięte na takie wolne zwiedzanie, ale tylko w okresach meczowych, no ale to wtedy kibice, którzy mają karnet lub bilet, mogą spokojnie wejść i oglądać gabloty, ponieważ one są sytuowane na korytarzu.
0: A niezależnie od tego, czy chcemy pooglądać gabloty, czy chcemy po prostu popatrzeć albo odcisnąć sobie i przyłożyć te nasze ręce, to zachęcamy wszystkich do tego, żeby kibicować drużynie i oczywiście odwiedzać także muzeum. Pani Aniu, dziękuję bardzo za te wszystkie informacje.
11: Dziękuję bardzo.
0: Moim i waszym gościem była koordynatorka Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce, Anna Benicewicz-Miazga.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
0: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
9: Pora zaczynać tę część naszego dzisiejszego spotkania w naszym dzisiejszym magazynie. Nadal Michał Pustuła, kłaniam się i oczywiście zapraszam. Jeżeli zapytałbym was o to, z jaką dyscypliną sportową kojarzy wam się województwo świętokrzyskie, to pewnie część osób na przykład odpowiedziałaby, że z boksem, część być może, że z piłką nożną za sprawą Korony Kielce, ale myślę, że największa liczba pytanych odpowiedziałaby, że zdecydowanie z piłką ręczną. No i właśnie o piłce ręcznej dziś sobie porozmawiamy, ale nie będziemy mówić o tym, co zawodnicy robią aktualnie na boisku, tylko będziemy mówić o tym, jak to kiedyś na boiskach bywało, a dokładnie to, jak to było przez ponad już 60 lat, bo przecież tyle istnieje klub, a opowiemy sobie o książce Historia Mistrzów.
8: Sportowe Świętokrzyskie.
9: Można by powiedzieć, że Świętokrzyskie sportem stoi na pewno, jeżeli chodzi o jedną dyscyplinę sportu, czyli o piłkę ręczną. I właśnie o piłce ręcznej dziś będziemy sobie rozmawiać, ale nie w kontekście uprawiania tego sportu, tylko pisania o tym sporcie, tylko mówienia o pięknej historii mistrzów. Bo tak właśnie nazywa się książka, której autorka jest teraz z nami, Anna Benicewicz-Miazga. Witam na antenie pani Aniu.
10: Dzień dobry.
9: Pani Aniu, Historia Mistrzów. Pierwsze wydanie opisujące 50 lat istnienia klubu, czyli 1965-2015. No i jeszcze mamy te dodatkowe 10 lat, czyli można by powiedzieć o drugim wydaniu książki 1965-2025. Postaramy się dzisiaj porozmawiać i o jednej, i o drugiej, dlatego że ta pierwsza zawiera wszystko to, co druga, tylko druga jeszcze dodatkowe 10 lat. Mam nadzieję, że zbytnio od tego nie zagmatwałem i że słuchacze wiedzą, o co chodzi. A ja mam pierwsze pytanie. Te kilkadziesiąt lat, 60 lat historii klubu, oczywiście, które pani opisała, ciężko się pisało? Ciężko było znaleźć te wszystkie materiały potrzebne do stworzenia takiej publikacji?
10: Tak, generalnie pierwsza 50 lat Historia Mistrzów powstała właśnie na 50-lecie, no i to powiedzmy kosztowało mnie pół roku życia, bo przez pół roku zbierałam wszystkie materiały, odwiedzałam całą masę ludzi, miejsc i szperałam w różnych archiwach. Publikacja na 60-lecie już była tylko uzupełnieniem rzeczami, które znalazłam przez ostatnią dekadę do tych 50 lat, plus ostatnie 10, które no wiadomo najłatwiej było mi to

0: którzy gdzieś to chomikowali u siebie w domu. No i po prostu udało mi się pouzupełniać czasami naprawdę fajne informacje, które wcześniej po prostu no nie miał, których nie było wcześniej.
1: No to przejdźmy w takim razie do tego, co znajdziemy w środku, w książce. Czy to są statystyki, czy to są historie, czy to jest opis poszczególnych sezonów? Jak to wszystko wygląda?
0: Starałam się potraktować tą historię porówno dla każdej dekady, dla każdego sezonu. Generalnie książka jest skonstruowana na zasadzie opisu każdego sezonu, każdego z 60 sezonów, które miały miejsce. I tak jak powiedziałam, starałam się sprawiedliwie porówno każdy sezon potraktować, ponieważ no każdy sezon jakby przyłożył się, ludzie, którzy występowali czy pracowali dla klubu we wszystkich tych dekadach, tak samo mieli ważny wkład w rozwój tej historii i w późniejsze sukcesy.
1: A czy któraś z tych dekad opisywanych była taka szczególna? No bo oczywiście nie ukrywajmy tego, że po tym, co działo się w roku 2016, mam nadzieję, że nie pomyliłem daty, bo przecież zdobycie Mistrzostwa Ligi Mistrzów to było dodatkowe paliwo dla naszej drużyny, to był dodatkowy impuls. Ta historia oczywiście trwa do dziś, pisze się cały czas, ale czy te wcześniejsze dekady, które pani opisała, tam można wyróżnić szczególnie jakiś okres?
0: Każdą dekadę w zasadzie można by w jakiś sposób scharakteryzować. Pierwsze 10 lat, no to wiadomo, to jest zalążek, to jest początek, bez którego by dalszych sukcesów po prostu nie było. Potem lata 70-80 to jest działalność pod szyldem Korony, w której wiadomo, no troszkę więcej było wtedy funduszy, większe wsparcie miasta, więc ówczesna Korona mogła odnosić swoje pierwsze sukcesy, czyli awans do pierwszej ligi, awans do ekstraklasy, tak? Pierwsze jakieś tam sukcesy typu brązowy medal czy zdobycie Pucharu Polski pierwszego. Potem sławne lata 90., kiedy znowu była iskra i wtedy były pierwsze mistrzostwa, pierwsze złote medale. No i wiadomo, era Vive, gdzie no, ten największy sukces, czyli zdobycie Ligi Mistrzów.
1: Czy jakaś historia, którą pani znalazła, do której pani udało się dotrzeć, wzbudziła w pani szczególne emocje i jest ona opisana w książce?
0: Na pewno cała historia tak zwanej Świętej Wojny. Tych meczów sensacyjnych pomiędzy Płockiem a Kielcami, gdzie okazuje się, że kiedyś te święte wojny były pomiędzy na przykład Krakowem a Kielcami, tak? Bo w zależności od tego, kto był na szczycie, to ten wzbudzał takie emocje. Cała masa różnych transferów, które się odbywały pomiędzy tymi dwoma klubami w obydwie strony tak naprawdę, o których młodzi kibice teraz na przykład nie wiedzą lub no po prostu nie mieli znikąd informacji, a które na przykład podsycają te emocje pomiędzy klubami. Też na pewno duże było zaskoczenie, że pierwsi obcokrajowcy to nie byli ludzie, którzy grali w latach 90., tylko w 70., bodajże w pierwszym roku, z tego co pamiętam, był pierwszy Niemiec w klubie, o którym też mało kto pamięta. Nie będę zdradzać w jakich okolicznościach, odsyłam do książki. Co jeszcze? Na pewno historia jednego z największych trenerów, tak, czyli Edwarda Strzembały, który tak naprawdę tworzył ten klub. Czy historia pierwszego trenera i jednocześnie pierwszego zawodnika, którego umowę można zobaczyć zarówno w książce, jak i w muzeum, pana Wacława Mozera, już nieżyjącego, który też opowiadał mi bardzo dużo ciekawych rzeczy związanych z tym, jak to powstawało, jak to funkcjonowało. Teraz takie warunki pracy klubu byłyby po prostu nie do pomyślenia.
1: Mówi się, i to chyba nie bez przyczyny, że Kielce są naszą polską stolicą piłki ręcznej. Zgodzi się pani z tym?
0: Tak, na pewno. Szczególnie, że w tych początkowych latach można było to zauważyć, bo osoby, z którymi rozmawiałam, które w tamtym czasie na przykład pracowały dla klubu lub po prostu byli kibicami, opowiadali, co się działo na przykład przed halą na Krakowskiej, gdzie ludzie potrafili z drabinami przechodzić przez okna, oglądać mecz, bo się już nie mogli dostać do środka. I no naprawdę to już było widać w latach 60. i 70.
1: My przenieśmy

0: Przejdźmy się do roku 2025, bo właśnie wtedy wyszło to wznowienie książki, czyli 60 lat istnienia klubu, historia mistrzów, no ale ta historia jest pisana cały czas. Czy nadal planuje pani wydawanie kolejnych takich książek, takich wznowień, które będą opisywać historię klubu?
1: Zakończyłam 60 lat końcem sezonu i epilogiem do niego, ponieważ jeszcze dosyć ważne wydarzenia działy się w zasadzie tuż przed 1 września, kiedy były urodziny klubu. Tak naprawdę struktura książki, która polega właśnie na opisywaniu po kolei każdego sezonu, każdej tej takiej grupy sezonów, no bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że najpierw była grupa Iskry, potem Korony, potem znowu Iskry, potem Vive i teraz znowu jest klub Iskra. Tak naprawdę można dokładać te sezony w zależności od potrzeb. Być może wydam kolejną publikację, na przykład za kolejne 10 lat.
0: No, to już będzie wtedy 70 na karku naszych mistrzów. Oczywiście życzymy tego, żeby była to 70 również mistrzowska i żeby również klub sportowy, niezależnie od tego, jak będzie się nazywać, czy będzie to być może Iskra, czy będzie to być może znów Korona, czy być może Vive, żeby także mogli się
1: albo
0: zawodnicy...
1: Albo coś nowego. Tak?
0: Albo coś nowego, dokładnie. Żeby znów zawodnicy mogli oczywiście poszczycić się tym, że są w ekstraklasie naszych rozgrywek i oczywiście, żeby także tych trofeów europejskich było na koncie naszych zawodników jeszcze więcej. Pani Aniu, my kiedyś rozmawialiśmy o Muzeum Historii Klubu Iskra, które jest w Hali Legionów. Czy książkę tam także można zobaczyć, obejrzeć, zapoznać się z nią, czy po prostu gdzieś indziej jest ona dystrybuowana?
1: W gablocie jest poprzednia edycja 50 lat historii mistrzów.
0: Pani Aniu, no to w takim razie ja trzymam kciuki za kolejne wydanie książki na 70, a może na 65, kto wie, może będzie naprawdę dużo materiału i będzie o czym pisać. Pani Aniu, dziękuję bardzo za wszystkie informacje.
1: Dziękuję.
0: Odsyłamy oczywiście do Muzeum Historii Klubu Iskra, znajdującego się w Hali Legionów. Odsyłamy również do książki. No i przechodzimy do dalszego ciągu naszego dzisiejszego spotkania.
2: Co słychać w Świętokrzyskiem?
0: Zależy oczywiście, gdzie przyłoży się ucho, ale ponieważ my rozpoczęliśmy dziś od spotkania z książkami, to będziemy tę podróż właśnie w ten sposób kontynuować. Nie wiem, czy wiecie, że dookoła Jędrzejowa jest tak zwana pętla poniedziańska Świętokrzyskiego Szlaku Literackiego. I tym właśnie przez kilka minut zajmiemy się na antenie, zaczynając od Jędrzejowa, bo miasto Jędrzejów związane jest bardzo mocno z postacią autora Kroniki Polaków, czyli błogosławionego Wincentego Kadłubka, który z nieznanych powodów zrezygnował z biskupstwa krakowskiego i od 1217 roku prowadził życie zakonne w klasztorze Cystersów w Jędrzejowie. Miejsce spoczynku błogosławionego w 1764 roku przez wieki nawiedzali królowie Polski i osobistości świeckie. My przejeżdżamy na szlaku świętokrzyskich literatów do Pińczowa, z którym związana jest postać Adolfa Dygasińskiego. W Muzeum Regionalnym w Pińczowie, rzecz jasna, zlokalizowana jest ekspozycja biograficzna autora. Są tam liczne pamiątki po pisarzu, takie jak fotografie, rękopisy, nowel i powieści, a także listy i pocztówki. I urządzono tam także salonik mieszczański z epoki oraz odtworzono izbę oficjalisty dworskiego. W Busku mamy oczywiście wszystkie związki z Wojciechem Belonem, ponieważ właśnie Busko stało się miejscem zamieszkania rodziny Belonów w 1965 roku. Wówczas to młody Wojciech Belon chodził w Busku do szkoły i zaczął tam właśnie tworzyć. Wraz z założoną przez siebie w liceum Wolną Grupą Bukowina zadebiutował w 1971 roku. No i oczywiście mówiąc o pętli poniedziańskiej, nie możemy także zapomnieć o Nagłowicach, które związane są z Mikołajem Rejem, a kilka słów o Nagłowicach opowie nam Dorota Czesak, świętokrzyska przewodniczka.
3: zbacza się troszeczkę za Jędrzejów. I Rej pisał o narodzie polskim: niechaj wszystkie narody wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. Rejowi możemy naprawdę zawdzięczać, zawdzięczamy mu dużo, zawdzięczamy mu, no właśnie, to, że dzisiaj w szkole, no między innymi piszemy po polsku, tak, bo on był ojcem tej twórczości w języku polskim, także do Nagłowic warto się wybrać, warto pamiętać, że tam coś takiego jest, bo stamtąd Rejowie pochodzili. No i tam tak naprawdę wszystko się zaczęło. Zaczęło się też takie słynne, bardzo popularne powiedzenie w języku polskim, no na przykład wypchać się sianem. To zapoczątkował Mikołaj Rej.
0: No proszę bardzo, czegóż to na antenie od czasu do czasu ciekawego dowiedzieć się można o Nagłowicach, opowiadała Dorota Czesak.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: Takie pytanie przyszło mi do głowy i absolutnie nie zawaham się tego pytania zadać. Jak się macie? Mam nadzieję, że wszystko jest u was w porządku. No i oczywiście pamiętajcie, że zawsze możecie skontaktować się z nami na przykład mailowo. Michał.pustuła bez polskich znaków, rzecz jasna, @radioagora.pl. To adres, pod którym na was czekam. A teraz chciałbym, żebyśmy troszeczkę sobie przenieśli się do świata wyobraźni, bo wyobraźcie sobie, że wpada wam do głowy jakiś pomysł. Ten pomysł najpierw delikatnie w głowie się pojawia, potem zaczyna kiełkować, ukorzeniać się, no i czas na jego realizację. I czasami pojawia się pytanie, gdzie pomysły różnorakie, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie artystyczne, można zrealizować. To już bez wyobrażania sobie tego, dziś zapraszam. Zapraszam was właśnie do takiego miejsca, gdzie pomysły i wizje artystów po prostu przekształcają się w realne działania. Wydaje się dosyć abstrakcyjne, a mimo wszystko w Kielcach znajduje się takie właśnie miejsce, które pozwala po prostu artystom, krótko mówiąc, na wszelkiego rodzaju samorealizację. Jeżeli jesteście ciekawi, gdzie się znajduje i co to jest za miejsce, to koniecznie zostańcie z nami.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Świętokrzyskiego.
0: A dziś odwiedzamy wyjątkowe miejsce i tego słowa wyjątkowe absolutnie nie można się bać. Właściwie można by powiedzieć, że to jest ewenement na skalę całego naszego kraju, a być może i całej Europy. Ze mną wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa Wojciech Habdas. I właśnie o bazie zbożowej sobie dziś opowiemy. Witam cię, Wojtku.
4: Witam wszystkich.
0: Dlaczego baza zbożowa jest takim wyjątkowym miejscem?
4: Wydaje mi się, że baza zbożowa jest tak wyjątkowa, bo tak jak wspomniałeś, jest jedynym znanym nam w kraju miejscem, które działa na takich zasadach. Jest to miejsce, które jest finansowane w większości przez miasto, natomiast jest dane artystom używanie, tak bym to nazwał. To znaczy, że artyści tam tworzą, artyści nie mają swojego szefa, będąc tam, czyli nikt im nic nie nakazuje, nikt im też nie płaci, to jest istotne. Natomiast mają po prostu swoje miejsce i mogą realizować swoją sztukę, swoją pasję. Często jedynie dzięki właśnie temu, że mają to miejsce, bo na przykład trudno sobie wyobrazić, żeby kowale, czy też kilkadziesiąt zespołów muzycznych, albo ludzie chcąc się wspinać na ściance wspinaczkowej, mogli to robić gdzieś indziej w mieszkaniu na przykład, albo w garażu. A często ta chęć działania była, podejrzewam, ograniczona przez koszty wynajmu na przykład takich przestrzeni, a co istotne, w bazie zbożowej artyści nie płacą za to, że korzystają z danej przestrzeni.
0: Baza zbożowa jest również jeszcze z jednego powodu wyjątkowa, a mianowicie miejsca, samego miejsca, samych budynków, w którym się znajduje, bo to także jest historyczne miejsce, o którym warto by kilka słów opowiedzieć.
4: Nasze miejsce jest historyczne, no, pamięta czasy raczej niechlubne pewnie, bo przed 1989 rokiem mieściła się tam baza milicji obywatelskiej, stałe armatki wodne i wszystkie inne pojazdy, którymi milicja wtedy się poruszała. Więc no, taka jest geneza tego miejsca. To też uformowało, jak ono wygląda, bo no, nie jest to typowy obiekt kulturalny. jest to obiekt, powiedziałbym, w tej chwili wyglądając na postindustrialny. Pewnie nie w każdym aspekcie dopasowany idealnie do tego, jaką funkcję pełni teraz, natomiast no, jest to obiekt, który istniał, który po tym, jak baza milicji przestała tam funkcjonować, stał pusty i został zagospodarowany przez artystów na tyle, na ile oni mają możliwości, na ile my mamy możliwości finansowe.
0: Te wszystkie przestrzenie, o których wspomnieliśmy, jeszcze pomilicyjne, są cały czas adaptowane przez artystów. Kogo tam na bazie można spotkać na co dzień? Kto tam tworzy? Powiedzieliśmy o tym, że mamy kowali. Powiedzieliśmy o tym, że mamy zespoły. Co tam na co dzień się dzieje? Jak wygląda ta praca twórcza? Bo to chyba taki trochę ośrodek pracy twórczej jest, prawda?
4: Tak, my ośrodek pracy twórczej mamy w nazwie wręcz. Więc w bazie działa około 600 osób miesiąc w miesiąc. I są to grupy głównie kulturalne, ale też mamy troszeczkę sportu. Jeśli chodzi o kulturę, mamy bardzo prężnie działającą ceramikę, pracownię ceramiczną Ceramika Nowa, która we wtorki i czwartki prowadzi warsztaty od godziny 16. Mamy fotografików skupionych wokół CKF-u, mamy dwa teatry, Teatr Zbożowy i Teatr Cechomo, które mają swoje sale teatralne i stawiają spektakle w bazie zbożowej właśnie. Mamy wspomniane wcześniej kowalstwo artystyczne w jednym z garaży, są to nasi najnowsi rezydenci, bo działają od kilku miesięcy. Zaadoptowali sobie jeden z garaży na pracownię kowalską, wstawili piec i łatwo poznać, gdzie jest ich siedziba, ponieważ nad ich garażem widać komin. Mamy klub historyczny Hirt, mamy także Muzeum Lotnicze Małe, Kielcer Collection. Spotykają się u nas fani motoryzacji pod szyldem Autopana Świętokrzyskie. Co dwa tygodnie można w niedzielne popołudnie zobaczyć cały przekrój motoryzacji, nie tylko świętokrzyskiej. Możemy też się pochwalić sportowcami, bo mamy kilka klubów sportowych. Działa u nas Świętokrzyski Klub Alpinistyczny na Ściance Wspinaczkowej. Działa Fundacja Wyrolkowani z Kulkielce. Także działają pikleballowcy. Od razu powiem, bo ja się dowiedziałem, co to za dyscyplina sportu, ten pickleball, dopiero wtedy, kiedy zgłosili się do nas ludzie, którzy chcieli właśnie u nas grać w tą grę.
0: No ja nie będę ukrywał, że o tej grze również dowiedziałem się podczas rozmowy z tobą. Wyjaśnijmy słuchaczom, co to jest pickleball.
4: Jest to gra, która łączy w sobie tenis ziemny i badminton. Jest to gra bardzo lekką piłeczką, więc jest to sport odpowiedni dla seniorów, bo nie obciąża tak stawów jak tenis ziemny, który wymaga cięższej piłeczki i cięższej palety.
0: Myślę, że te szczegóły absolutnie na antenie również się przydadzą, ale ja wyłowiłem z twojej wypowiedzi bardzo ważną wiadomość, która myślę, że także jest absolutnie współmierna z tym, co dzieje się na bazie, czy w bazie zbożowej, a mianowicie takiej, że powiedziałeś, że przyszli, zgłosili się i działają. Czy to oznacza, że baza jest otwarta, czy można właśnie przyjść i potworzyć na bazie?
4: No, baza jest obiektem, niestety jak każdy obiekt, o ograniczonej przestrzeni, ale tak, naszym zadaniem federacji, która się opiekuje jak gdyby obiektem, bo tu trzeba rozgraniczyć i trochę poopowiadać o takich nudnych rzeczach, jak to właściwie jest zorganizowane. Baza jest obiektem miejskim, co znaczy, że budynki należą do miasta Kielce. Bazą zarządza wyłoniony w konkursie organ, czyli w tym wypadku Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa. Jak wspomniałem wcześniej, członkami tej federacji są prezydenci, którzy w bazie są od dłuższego czasu i właściwie tworzyli to miejsce na początku. Zadaniem tej federacji jest stworzenie jak najlepszych warunków tym artystom, którzy w bazie działają. Co oznacza, że musimy robić tak nudne rzeczy jak płacenie rachunków, płacenie trawy, płacenie podatku, robienie przeglądów budynku, przeglądów gaśnic i tak dalej, czyli całkowita administracja budynkiem. Natomiast wspomniałem wcześniej o rezydentach. Tak, rezydenci są to grupy formalne bądź nieformalne, fundacje, stowarzyszenia, które w bazie działają, mają swoje miejsce, mają podpisane oczywiście umowy na działanie w ramach bazy i my jako federacja nie narzucamy im absolutnie nic, znaczy nie jest tak, że ja mogę iść do teatru i powiedzieć, no to jeśli mam wystawić Szekspira, drodzy aktorzy. Te organizacje działają niezależnie w strukturze bazy. Natomiast nie dostają też oczywiście żadnych funduszy z federacji, czyli z miasta, tak do automatu. Każda z organizacji musi się sama starać o to. Jeśli potrzebuje jakichś funduszy, to musi się o nie starać. W ramach różnego rodzaju konkursów, projektów nieograniczone są możliwości. Są to konkursy organizowane przez miasto, przez marszałka, przez ministerstwa i tak dalej. Także w skrócie, federacja zarządza budynkiem, rezydenci tworzą to, co ich interesuje.
0: A pośród tych wszystkich, chociaż jeszcze nie wszystkie wymieniliśmy, ale spośród tych wielu różnych dziedzin kultury i wszelkiego rodzaju tworzenia, wiem, że w bazie zbożowej rezyduje kilkadziesiąt zespołów muzycznych z całego naszego regionu, oczywiście na różnym stopniu zaawansowania, które także mają tam możliwość próbowania, ćwiczenia, no i szukania swojego stylu i sprawdzania swoich możliwości.
4: Na terenie bazy zbożowej są garaże i jeżeli ktoś myśli, że tam sobie na przykład zarząd trzyma samochody, to jest w dużym błędzie. W żadnym z tych garaży nie ma ani jednego samochodu. Są to pomieszczenia przekształcone na sale prób. W każdym z tych garaży zazwyczaj 2-3 zespoły mają po prostu swoje sale prób.
0: No dobrze, ale wracając do tego mojego pytania, które zadałem, czy jeżeli komuś do głowy by przyszło, że chciałby dołączyć do grona rezydentów, czy po prostu przyjść, potworzyć się na bazie, to jest taka możliwość?
4: Mamy stałych rezydentów, którzy w bazie działają, jedni dłużej, inni dłużej. Natomiast jeśli ktoś byłby zainteresowany przyłączeniem się jakby do bazy, oczywiście musimy się spotkać, wszystko zaczyna się od spotkania, przedstawić sobie swoje oczekiwania, a my wtedy będziemy mogli się ustosunkować, czy dysponujemy możliwościami tych oczekiwań spełnienia. No niestety baza, tak jak wspomniałem wcześniej, jest budynkiem i terenem o ograniczonej pojemności, więc nie dysponujemy wolnymi, nazwijmy to, pomieszczeniami, które czekają na, które są puste i czekają na zapełnienie. Natomiast no, mamy plany takie, żeby takie przestrzenie współdzielone stworzyć kolejne, wyremontować jeszcze 2 pomieszczenia, które będą mogły pełnić rolę sali prób muzycznej, a drugie pomieszczenie plastyczne, czyli jeżeli jakiś na przykład malarz albo rzeźbiarz ma jakiś projekt do wykonania i oczywiście nie chce tego robić w domu, to oczywiście zapraszamy i postaramy się pomóc na jakiś czas przestrzeń udostępnić. Powiem tak, fantazja artystów jest tak duża, że trudno zapewnić, że tak spełnimy każde wymagania każdego artysty, bo tak jak mówię, no jest bardzo specyficzna działalność, bardzo różne są oczekiwania też naszych rezydentów i naszym zadaniem jest spełnianie ich, ale no, powiedzmy sobie szczerze, jeszcze się nie urodził taki, który by wszystkie marzenia spełnił.
0: No pewnie się jeszcze nie urodził, ale są tacy, którzy próbują. Wojtek, mówimy o rzeźbiarzach, mówimy o malarzach, mówimy o fotografach. Jest Muzeum Lotnictwa, są teatry, są zespoły rockowe i chyba nie sposób wymienić wszystkich, bo jest również i wydawnictwo, są również fotograficy, są graficiarze i sportowcy, alpiniści i pikebolowcy, o których już wspomnieliśmy. To, jak powiedziałeś, jest około 600 osób, które codziennie tworzą i jak to artyści lubią także pokazywać efekty swojej pracy. Powiedz proszę, gdzie możemy znaleźć, czy gdzie szukać informacji o tym, co na co dzień dzieje się w bazie zbożowej?
4: No, najbardziej takim standardowym produktem, w cudzysłowie, który tworzy baza i który pozwala wszystkim zainteresowanym dotknąć właściwie tego, co w bazie się dzieje, jest coroczny festiwal Baza Kielce. I wtedy zapraszamy wszystkich chętnych do obejrzenia i do spotkania się z tymi, którzy w bazie działają, a ci, którzy w bazie działają, wtedy starają się pokazać z najlepszej strony. Natomiast oczywiście działamy w internecie, więc jesteśmy dostępni pod adresem strony internetowej baza-zbozowa.eu oraz mamy profil na Facebooku i tutaj polecam ten Facebook, bo on jest dzisiaj chyba takim medium bardziej dostępnym, bardziej przystępnym, bardziej pozwalającym informacji się rozejść.
0: No to my też się rozejdziemy, ale oczywiście w pokoju i zapraszamy do tego, żeby bazę odwiedzać i to nie tylko wirtualnie, ale także i osobiście, a o tym, co w bazie zbożowej i tym wyjątkowym na skalę na pewno naszego województwa miejscu opowiadał wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa Wojciech Habdas. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję również.
0: To ja do tego wszystkiego jeszcze dodam, tak dla przypomnienia, na wszelki wypadek, gdyby ktoś zapomniał, bo to szybko umykać potrafi taka informacja. Szczegóły na stronie baza-zbożowa, oczywiście bez polskich znaków.pl. No i aktualności wszelkiego rodzaju także znaleźć możecie na facebookowym profilu Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa, gdzie dziś właśnie z mikrofonem byliśmy u Wojciecha Habdasa.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: Jeżeli zastanawiacie się nad tym, co teraz dziać się będzie na antenie, to już spieszę z wyjaśnieniami. Po pierwsze, odwiedzimy wyjątkowo ciekawe, ale i jednocześnie wyjątkowo stare miejsce na jędrzejowskiej mapie, bo będziemy sięgać pamięcią do roku 1140. Być może ktoś z was już domyśla się, o czym będzie mowa, a jeżeli ktoś się nie domyśla, to ja zachęcam do tego, żeby po prostu zostać z nami. A później powiemy o czymś nieco bardziej współczesnym, ale również sięgającym no prawie historii sprzed wieku. Dlatego, że do roku 1928. Mam nadzieję, że wasza ciekawość została choć trochę rozbudzona i dzięki temu zostaniecie z nami, do czego jak zwykle zachęcam, kłaniając się nisko. Michał Pustuła.
2: Poznaj historię regionu.
0: Dziś, moi drodzy, wybieramy się w niesamowitą podróż. Podróż do przeszłości. Nie, dlatego, że odwiedzamy archiopactwo. Archiopactwo Cystersów, czyli najstarszy klasztor Cystersów w Polsce, powstały w 1148 roku, czyli, szybciutko licząc, ponad 880, prawie 890 lat. Wyjątkowej historii, wyjątkowej obecności na ziemiach jędrzejowskich. A gdzie się wybieramy? Wybieramy się dokładnie pod ziemię, ponieważ zabieram was do barokowych piwnic, w których możemy zobaczyć wystawę prezentującą właśnie tę ponad 800-letnią historię i mnóstwo tradycji. O wystawie opowie nam ojciec Marek Żychowski.
5: Może zacznę od tego, że klasztor ojców Cystersów pochodzi od zakonów benedyktynów. Hasło Ora et Labora. I bardzo chętnie byli sprowadzani Cystersi przez królów i magnatów, ponieważ nie tylko, że zajmowali się modlitwą, życiem wspólnotowym, ale całą kulturę wysoką europejską nieśli ze sobą. I ci, którzy do nas przybywają do klasztoru, gdzie są relikwie błogosławionego Wincentego Kadyka, i zwiedzając klasztor, możemy również zobaczyć piwnicę, gdzie się wchodzi od wieży przedcysterskiej, bo klasztor ma fundację 1140 rok, ale jak przybyli, to 1110 to była już konsekracja kościoła przedcysterskiego pod wezwaniem świętego Wojciecha. A potem była również rozbudowa klasztoru i zwiedzający mogą wejść do piwnic, gdzie dawniej były kotłownia, miejsca gospodarcze, magazyny. I kiedy zostało to wszystko pięknie wyczyszczone, udostępnione, kiedy weszli konserwatorzy, mówią, jakie piękne miejsce. No i to właśnie miejsce zostało zaadaptowane, ażeby zwiedzający mogli zobaczyć tą kulturę cysterską.
0: A ta kultura, o czym także możemy się dowiedzieć, odwiedzając wystawę, była samowystarczalną społecznością.
5: Można powiedzieć, klasztor Cystersów to jak gdyby jedno wielkie miasto, którego mieszkańcy są Cystersi. Nie trzeba wychodzić, aby wszystkie swoje potrzeby załatwić. Byli tam i kowale, byli tam i rzemieślnicy, byli tam również i młyny. Można powiedzieć, jak jeden wielki ból, czy też mrowisko. I zakonnice wzajemnie się uzupełniają. I pierwsza scena, pierwsze pomieszczenie mówi o tych korzeniach. Makieta ukazuje benedyktynów i cystersów. Benedyktyni na szczycie, cystersi w dolinach, nad rzekami. I pokazuje, jak wielki jest dorobek. Tu są rysunki, między innymi w formie takich komiksów, ponieważ cała wystawa to ma taki wydźwięk bardziej edukacyjny. Wiele można by było opowiadać, natomiast jeżeli weźmiemy pokażemy, a zwłaszcza dzieci i młodzieżą, to wtedy do nich to dociera. Potem kolejna sala mówi o dorobku cystersów, takie hasło piękne. Europa była kształtowana przez cystersów księgą i łukiem. Księga, symbol modlitwy, symbol pracy, mądrości. Natomiast łuk to jest właśnie szczególne prace wspólnotowe związane z ziemią. To, że mamy dzisiaj winogrona, że mamy jabłuszka, to, że zboża, to wszystko cystersi uczyli. Była tam również i apteka, i fabryka organów. No i kolejna sala, która zachwyca swoimi łukami, to jest mówienie o chlebie jako miejscu wyżywienia człowieka, ale chlebie eucharystycznym, jak również wypiekano chleb, kładki robiono, czy też kultura związana z chlebem. Tak samo architektura, bardzo bogata, piękna, dorobek różnych pokoleń i narzędzia. Niektórzy zapoznają się z tymi narzędziami, może gdzieś kiedyś się spotykali, nawet nie wiedzą, do czego to służą, ale wielka radość jest niektórych, którzy mówią, to rzeczywiście u nas to samo, babcia tym robiła. To jest narzędzie, które pamiętam z dzieciństwa. To jest takie wejście, piękną historię mojego dzieciństwa, przypomnienie sobie. No i bardzo ważna dziedzina, piśmiennictwo. Były tam skryptoria w klasztorach, ale również iluminacja, zdobnictwo. Tą dziedzinę przypomina ekspozycja pokazująca skryptorium zakonnika, który gęsim piórem pisze księgę. Księga jest przykuta łańcuchem, ponieważ była tak cenna, że nawet kilka wsi ona kosztowała.
0: A jeżeli już przy tym temacie jesteśmy, to z wystawy możemy dowiedzieć się również o tym, w jaki sposób mierzona była wielkość wsi i tu może być zaskoczenie dla niektórych, bo ta miara była zupełnie inna niż obecnie.
5: Jak mierzono wielkość wsi? Dzisiaj to wedle numerów 1, 2, 20, a przedtem wedle dymów. Jeżeli była rodzina, to byli starsi, seniorowie, dzieci, wnuki. Jeżeli wioska liczyła 5 dymów, no to była taka niewielka. A jak 25 dymów, to znaczy, że było 25 rodzin, 25 klanów, wszystko robiono ręcznie, to wtedy ta wioska taka duża mogła dużo ziemi obrobić. Była wioską bogatą, dostojną, która rozwijała się. I to wszystko jest pokazane u nas w piwnicach jako dorobek bardzo ważny cystersów.
0: Oglądając wystawę, docieramy do ostatniego pomieszczenia, które ma trochę inną funkcję niż te pozostałe wystawiennicze, ponieważ służy integracji lokalnej społeczności.
5: Tam, w tym ostatnim miejscu, możemy się spotykać. Są kręgi biblijne, spotkania przy kominku, spotkania anonimowych alkoholików, którzy gromadzą się tutaj na wspólnych spotkaniach z okazji Dnia Kobiet i tu się buduje również taką wspólnotę. Także cały szlak wędrowania przez piwnicę jest naznaczony szlakiem Bożego Słowa, bo idąc przez piwnicę możemy zobaczyć w skrzyniach albo też powieszone Słowo Boże. Ono przemawia do tych, którzy tam się pochylą i wezmą te Słowo Boże, przeczytają. Na przykład z księgi Przysłów: lepszy jest gęs chleba w zgodzie, aniżeli dostatnie uczty pełne waśni i kłótni. A kiedy już zwiedzający będą wychodzili z naszego klasztoru, z piwnic, to wtedy znowu przeczytają piękne Słowo Boże na zakończenie. Panie Boże, strzeż naszych kroków, czuwaj nad nami i broń nas od wszelkich zbójników. Myślę, że zwiedzanie klasztoru, a potem piwnic przybliży nam i kulturę cysterską, i dorobek europejski ważny w rozwoju całej Europy, ale który włożyli cystersi swoją pracą i modlitwą.
0: A wystawa, o której opowiadał ojciec Marek Rzychowski, oczywiście jest do zobaczenia w arcyopactwie cystersów w Jędrzejowie.
2: Sportowe świętokrzyskie.
0: A dziś trochę o sporcie, moi kochani, sobie opowiemy, ale nie będziemy mówić o wynikach sportowych, chociaż może też troszeczkę. Nie będziemy na pewno mówić o aktualnych wydarzeniach na boiskach. O, może tak powinienem był powiedzieć, tylko powiemy o pięknej historii. Historii klubu, który chyba znają wszyscy. Mowa o drużynie Naprzód Jędrzejów. Ale czy Naprzód Jędrzejów zawsze był naprzodem Jędrzejów? O tym m.in. opowie nam Jerzy Putowski, pełniący obowiązki kierownika drużyny Naprzód Jędrzejów. Czy Naprzód Jędrzejów, panie Jerzy?
6: Myślę, że Naprzód Jędrzejów.
0: To jeżeli te wątpliwości mamy już rozwiane, to zacznijmy może od tego, żebyśmy opowiedzieli, jak to się wszystko zaczęło, jeżeli chodzi o drużynę. Jaki był jej początek? No i czy Naprzód od samego początku nazywał się Naprzód?
6: No jak chyba wszyscy, że tak powiem, którzy kibicują Naprzodowi, wiedzą, że klub powstał, zresztą mamy to w nazwie, w logo Naprzodu w 1928 roku. To był założony z inicjatywy takich miejscowych działaczy sportowych, którzy coś chcieli zrobić tu dla społeczności. Widzieli, że tu jest dużo chętnych do, że tak powiem, kopania w piłkę. No i powstał ten klub. Tu taka ciekawostka, że on powstał z połączenia dwóch klubów, no, Świtu i Błysku. Wtedy powstała drużyna, tylko że tu jest, myślimy wszyscy może, że od początku nazywał się klub Naprzód. No nie tak było. Właśnie klub przyjmował, że tak powiem, różne nazwy. Początkowo występował pod nazwą Spak, to zaczynaliśmy w rozgrywki w A-klasie. Później były zmiany wielokrotne, zmiany nazwy, Partia, Spółnia, Sparta. No tak można powiedzieć, taką już końcową nazwę Naprzód przyjął od 1950 roku.
0: Wobec tego w roku 2028 klub będzie obchodził swoje setne urodziny. Do tych obchodów jeszcze wrócimy, ale powiedzmy również o tym, że w przeciągu tych kilkudziesięciu lat działalności klub może się poszczycić całkiem niezłymi wynikami.
6: Klub w całej swojej historii w rozgrywkach uczestniczył w różnych, na różnym poziomie. Tak, były momenty, gdzie graliśmy nawet w C-klasie, ale najczęściej były to rozgrywki okręgowe, czwartej ligi. Pierwszym takim sukcesem dużym był awans właśnie do trzeciej ligi i było to w sezonie 1977-1978. Pierwszy raz to był taki pierwszy historyczny awans zespołu do trzeciej ligi. Wtedy drużynę prowadził trener Władysław Jaka. Jeszcze oprócz tego pierwszego awansu, o którym wspomniałem, to klub jeszcze dwa razy awansował do trzeciej ligi. Było to w sezonie 2006-2007, gdzie graliśmy od tego momentu praktycznie trzy sezony graliśmy w tej trzeciej lidze. W sezonie 2024-2025 znowu awansowaliśmy po ciężkich barażach do trzeciej ligi, w której obecnie występujemy.
0: Czy z klubu wywodzili się jacyś znani, słynni piłkarze?
6: No, było paru takich zawodników, zostali wyróżnieni. Jednym z takich pierwszych zawodników, który został dostrzeżony, to był Sławek Adamus. Początkowo poszedł do Korony, gdzie grał w drugiej lidze, a później poszedł do Stali Stalowa Wola. Nie można tu nie wspomnieć o Andrzeju Pendryku, który również poszedł do Korony, gdzie grał w drugiej lidze. Z takich naszych jeszcze wychowanków był w świętej pamięci już Dzwonek, który grał w Krakowie.
0: Piłka nożna i historia Naprzodu Jędrzejów to nie tylko wydarzenia na boisku, ale chyba przede wszystkim również wspaniała publiczność, która dopinguje nie tylko na jędrzejowskim stadionie.
6: Muszę jeszcze powiedzieć, że mamy wspaniałą publiczność. Nie tylko kibicują nas podczas meczów, które powiem, domowych, ale również bardzo często jeżdżą z nami na dalekie wyjazdy. Chciałem im bardzo gorąco podziękować w imieniu zawodników i całego zarządu.
0: 1928, 2028, czy szykujecie się jakoś do tych okrąglutkich, setnych urodzin klubu?
6: No, myślę, że przede wszystkim myślimy o utrzymaniu klubu dalej w trzeciej lidze.
0: O historii, sukcesach, a także planach na przyszłość drużyny Naprzodu Jędrzejów opowiadał kierownik drużyny Jerzy Putowski.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: Michał Pustuła, zapraszam. Dziś odwiedzamy na antenie świętokrzyską Toskanię, bo tak przez niektórych nazywany jest obszar geograficzny, czyli po prostu Ponidzie. Niektórzy kochają na zabój właśnie te okolice, innych nie zachwyca. A jak będzie z naszym dzisiejszym gościem, którym jest Dorota Czesak, czyli świętokrzyska przewodniczka, o tym przekonamy się za momencik. Dzień dobry, witam na antenie.
7: Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
0: Dorota, czy Ty zgadzasz się z tym stwierdzeniem, że Ponidzie to jest taka świętokrzyska Toskania? Wiem, że również jesteś przewodniczką, która nieraz bywała i oprowadzała turystów we Włoszech, więc czy to można jakoś porównywać?
7: Można porównywać jak najbardziej, natomiast rzeczywiście różnic też jest troszeczkę. Jeżeli chodzi o geologię, czy o wygląd tych dwóch regionów, no to podobnie, to jest popalowane. Nie mamy co prawda gaju poliznych, ani dobrosów, ale mamy na przykład rzekę Nidę, więc skupmy się może na tym, żeby pochwalić swoje, bo Toskania, jeżeli chodzi o Włochy, o kraj, o Europę, jest wypromowana, a my promujemy swoje, naszą nadmiedziańską, przepiękną krainę.
0: No to w takim razie promujmy. Drugie pytanie się pojawia. Dlaczego właśnie Ponidzie jest takie wyjątkowe? Jest uwielbiane przez fotografów, jest uwielbiane przez podróżników. No i ja na początku trochę skłamałem, bo nie znam osoby, która powiedziałaby, że Ponidzie jest brzydkie, nie podoba mi się i nigdy więcej tu nie wrócę. Wprost przeciwnie. Dlaczego tak właśnie jest?
7: Ponidzie jest magiczne, przepiękne, cudowne. Myślę, że jednym z powodów jest fakt, że jest jeszcze nieznany i nierozdeptany przez turystów. W tym zbiełku dnia codziennego, w pędzie dnia codziennego, w tych sytuacjach w życiu, kiedy jesteśmy ciągle zabiegani, ciągle nie mamy czasu, Ponidzie jest taką absolutną odskocznią, taką krainą, można powiedzieć, dzieciństwa sielskości, krainą, którą być może pamiętamy z wakacji u babci, gdzie nikt się nie spieszył, gdzie czas płynął wolniej. I rzeczywiście Ponidzie ma w sobie coś z takiej wizyty babci. Ja też nie znam osoby, której Ponidzie by się nie podobało.
0: No to w takim razie pojedźmy na to Ponidzie. Wybierzmy się, żeby pooglądać, popatrzeć, co twoim zdaniem na Ponidziu koniecznie trzeba zobaczyć, które miejsca trzeba odwiedzić, jak w ogóle zabrać się za zwiedzanie Ponidzia.
7: Być może na początku powinniśmy nazwać tą krainę, wskazać ją na mapie. Gdzie to tak naprawdę to Ponidzie jest, bo na pewno wielokrotnie też słuchacze o tym słyszeli, ale tak nie do końca wiedzą, jak to ugryźć. Geograficznie, od zamku w Chęcinach, bo tam łączą nam się Nidy, czyli rzeka Czarna Nida z Białą Nidą i opodal zamku w Chęcinach w miejscowości Żerniki się łączą i od tego momentu płyną jako Nida. Tak naprawdę możemy zacząć nazywać ten region od właśnie okolic zamku w Chęcinach. No i dalej możemy sobie płynąć rzeką Nidą, dlatego że od rzeki Nidy, która nam tutaj pięknie w tej krainie meandruje, cały ten region nazwany jest Ponidziem. I takie główne miasto tego regionu, Puszko-Zdrój, Solec, chociaż Puszko-Zdrój i Solec nie leżą bezpośrednio nad Nidą, natomiast gdybyśmy chcieli na przykład wstawić samochód i zwiedzić Ponidzie, to zdecydowanie musimy też zahaczyć o Puszko-Zdrój i Solec.
0: Ponidzie lepiej zwiedzać samochodem, czy być może korzystać z jakiejś komunikacji publicznej, czy być może, jeżeli już mówimy o rzece, to wsiąść w kajak, bo przecież taka możliwość też jest, i po prostu popłynąć z nurtem, oczywiście nie zapominając o wiośle.
7: Namawiam wszystkich oczywiście bardzo serdecznie do zwiedzania regionu świętokrzyskiego, Ponidzia, właśnie z poziomu kajaka, bo wygląda to zwiedzanie absolutnie magicznie. Jednak z poziomu kajaka widzimy więcej rzeczy, których normalnie byśmy nie zauważyli. Widzimy ważki, żuczki, widzimy łabędzie, które pojawiają się na rzece, widzimy nawet zimorodki. Przepiękne, kolorowe ptaki, także kajak to jest dobry pomysł, żeby zwiedzić Ponidzie właśnie tym środkiem, nazwijmy go transportu. Jeżeli chodzi o komunikację publiczną, to absolutnie nie polecam. Dlaczego? Dlatego, że no nie chcę użyć tego określenia wykluczenie komunikacyjne, ale naprawdę jest bardzo duży problem z komunikacją publiczną. Busy, jeżeli jeżdżą, to jeżdżą bardzo rzadko. Więc albo rzeczywiście kajak, albo własny środek transportu. No ewentualnie grupa zorganizowana.
0: To jeżeli już wiemy czym, to powiedzmy gdzie i jak zwiedzać Ponidzie, od czego zacząć, co koniecznie powinno znaleźć się na trasie naszej wycieczki.
7: Ponieważ mieszkam w gminie Chęciny, zamek widzimy swojego podwórka, więc z racji tej mojej miłości do mojej małej ojczyzny, powinniśmy moim zdaniem zacząć ewentualnie uwzględnić miejscowość Chęciny i zamek w Chęcinach. Potężna twierdza, która ma niemalże 800 lat, bo pierwsze wzmianki, tam ponad 700, pochodzą z 1306 roku. Na pewno wielu z naszych słuchaczy zamek w Chęcinach widzieli. Pewnie wielu zamek w Chęcinach już odwiedziło, ale też myślę, że mnóstwo osób przejeżdża tutaj na trasie E7. Widzi zamczysko, ale jakoś nigdy na ten zamek nie udało im się dotrzeć. Myślę, że warto to zmienić, bo widok z wieży zamkowej, widok z zamku robi naprawdę niesamowite wrażenie. Widać spokojnie na 50 km, a czasami, zwłaszcza w okresie zimowym, widać nawet w zamku Tatry. I zamek wiele widział, wiele słyszał, był świadkiem bardzo wielu historycznych wydarzeń. Warto tutaj wspomnieć o początkach zjazdów szlachty, które miały miejsce w średniowieczu. Także myślę, że zamek w Chęcinach naprawdę godzien jest uwagi. I ja zawsze moim turystom opowiadając o zamku, to jak już jesteśmy na zamku, mówię o Królowej Goni. Jak będziecie Państwo jeść w niedzielę rosół i w tym rocole będzie wpływało, tak jak dzieci mówią, zielone, to pamiętajcie o Królowej Goni. O moim zdaniem wyjątkowej, wspaniałej kobiecie, która urozmaiciła naszą polską dietę, sprowadzając do Polski właśnie włoszczyznę. I młodym dziewczynom też zawsze o niej opowiadam, ponieważ ona była bardzo, bardzo mądra, zaradna przedsiębiorca. Bardzo lubiła się uczyć, bardzo bym chciała, żeby nasze młode słuchaczki też tak zmysł biznesowy to się wspomniały, właśnie patrząc na zamek w Chęcinach. Pamiętały o Królowej Goni.
0: Dobrze, że powiedziałaś o Królowej Bonie, bo jak zaczęłaś o rosole, to przypomniało mi się, że ostatnio z moim synem zaczęliśmy czytać Mikołajka, a tam jak wiadomo jest rosół i on właśnie, to znaczy mój syn przy niedzielnym rosole stwierdził, że już wie, dlaczego rosół z Mikołajka nazywa się, a właściwie maksywkę rosół. Ale to taka moja dygresyjka. Wróćmy do zwiedzania naszego pięknego Ponidzia, bo przecież na taką wycieczkę można się, jeżeli już jesteśmy przy temacie, na przykład właśnie po niedzielnym rosole wybrać, prawda?
7: Zdecydowanie tak. Jak już mamy kwestię kulinarną tutaj na tapecie, to warto udać się, płynąc z nurtem rzeczniczy do spasenu ziemi kieleckiej w tokarni, dlatego, że mamy tam bardzo dużo imprez związanych z naszymi regionalnymi kulinariami. Dużo turystów, z którymi rozmawiam, do naszego skansenu przyjeżdża po to, żeby właśnie poczuć się jak u babci, bo od tego zaczęliśmy. Skansen jest miejscem, w którym możemy poczuć klimat dawnej kieleckiej wsi. Wsi, której stety albo niestety, bo są plusy i minusy, jak zawsze już nie ma. Natomiast skansen jest miejscem wyjątkowym, jest tuż przy Nidzie. Płynąc kajakiem możecie Państwo do skansenu wejść, dlatego że przystań jest właśnie nieopodal skansenu. Ziemia kielecka kłania się.
0: Kłania się i my także ziemi kieleckiej kłaniamy się bardzo, bardzo nisko. No to mamy ten początek naszej podróży, czyli park etnograficzny w Tokarni, o którym wspomniałaś, czyli Chęciny i Zamek Królewski. No ale płyniemy dalej. Gdzie ten nurt nas zabiera?
7: Ten nurt zabiera nas zdecydowanie do dwóch niezwykle ważnych miast, do Wiślicy i do Kniechowa. I nie wiem, czy jesteśmy wszyscy tutaj świadomi tego, że Wiślica w początkach państwa polskiego była bardzo ważnym miastem. Obok Krakowa, obok Sandomierza, Wiślica była w czasach monarchii wczesnopiastowskiej najpotężniejszym grodem. Jeżeli Państwo jeszcze w Wiślicy nie byliście, albo byliście dawno temu, to od 2022 roku mamy przepiękną trasę podziemną, która prowadzi w podziemiach kolegiaty w Wiślicy. Miejsce niezwykłe, miejsce niesamowite. Dlaczego? Dlatego, że w tym miejscu możemy zobaczyć pozostałości po dwóch kościołach. I to w kościołach naprawdę bardzo starą, bo z XI i XII wieku, z genialnym zabytkiem, z tak zwaną płytą orantów. To jest płyta gipsowa, która stanowiła posadzkę jednego z tych kościołów i to jest unikat na skalę europejską. Także warto o Wiślicy pamiętać. Warto też pamiętać o Stratowie, dlatego że Stratów położony dosyć blisko Wiślicy w czasach tej monarchii wczesnowiastowskiej był największym grodem obronnym. O tym nie pamiętamy, dlatego że ten gród, albo nie mówimy, ten gród spłonął w XI wieku, natomiast miał bagatela 25 hektarów powierzchni. I te zdjęcia, o których, Michale, wspominałeś na początku, bardzo często robione są właśnie w grodzie w Stradowie. Przepięknie wygląda ten gród, zwłaszcza na wiosnę, kiedy no, przede wszystkim dzikie, to się nazywa termina. One mają taki biały kolor, a ziemia w Stradowie jest wtedy czarna. Zaczyna pojawiać się pierwsza trawa, nad Stradowem unoszą się mgły. Te przepiękne zdjęcia właśnie są robione wtedy. Że Stradów jako potężna baza obronna, ośrodek administracyjny, najmniej raz w życiu każdy z nas powinien zobaczyć.
0: No przyznam ci się szczerze, że ja jeszcze w Stradowie nie byłem, ale namówiłaś mnie, pojadę na pewno, nie wiem jeszcze kiedy, ale pojadę z całą pewnością, może zrobić wiosenną fotkę, tego jeszcze nie wiem. Przejdźmy w takim razie do kolejnej miejscowości, która na Poniedziu warta jest odwiedzenia, bo nie wiem czy słusznie, ale mnie z Poniedziem bardzo mocno kojarzy się także Pińczów.
7: Zdecydowanie tak. Pińczów uważany jest za taką nieformalną stolicę Poniedzia. I dzisiaj jak jeździmy do Pińczowa, bo nie ukrywam, że kilka razy w roku w Pińczowie jestem, no to bardzo często od turystów słyszę może nie jakieś takie niezadowolenie czy rozczarowanie, natomiast no Pińczów no jest maleńkim miastem w tym momencie, natomiast warto wspomnieć o naprawdę gigantycznej historii tego miejsca, dlatego że jeżeli Państwu powiem, że w Pińczowie był zamek wybudowany przez ród Myszkowski. W tym zamku była łaźnia. Ta łaźnia była wykonana z marmuru i w tej łaźni znajdowały się postaci. No, na przykład była kobieta, z której w marmurowej piersi płynęło mleko. Były zwierzęta, czyli psy, które szczekały, machały ogonami i były też ptaki, które śpiewały.
0: Ale poczekaj, że marmurowe psy szczekały?
7: Dokładnie tak. Taka była łaźnia.
0: Ciężko mi w to uwierzyć, przyznam się szczerze, ale wierzę na słowo.
7: Znaczy, marmur może się nie ruszał, natomiast był jakiś mechanizm, który sprawiał, że te psy szczekały, machały ogonami. Więc my mówimy o takim przepychu. Bo być może słyszeliście Państwo o zamku Krzysztofu w Ujeździe, tam gdzie były te marmurowe żłoby, kryształowe lustra. I ten zamek do tej pory istnieje jako trwała ruina, natomiast niestety z zamku Myszkowskich w Krzysztofie nie zostało nic. Natomiast my mówimy o tak wspaniałej budowli. Budowli, z której niestety tak naprawdę oprócz resztek pawilonu ogrodowego nic nie zostało, bo ten zamek został rozebrany przez kolejny możny ród, czyli ród wielopolski na przełomie XVIII i XIX wieku, ale mówimy o Pińczowie jako o potężnym mieście. I warto powiedzieć, że w Pińczowie mieliśmy ordynację pińczowską. I co to w ogóle było? Była to trzecia w historii Polski ordynacja rodowa, która założona została na początku wieku XVII. I ta ordynacja skupiała w sobie kilkadziesiąt wsi, miasto, między innymi Pińczów. Dobrze sobie wyjechało, że było takie powiedzenie. To ma Pińczów, chrobę szaniec, może iść z królową w stanie. Czyli
0: w łaźni.
7: No na przykład niech będzie w łaźni. Natomiast mówimy o założeniu bardzo bogatych magnatów polskich. Więc Pińczów kiedyś był potężnym miastem. Warto też powiedzieć o Pińczowie w czasach braci polskich, czyli Arian. W Pińczowie działała jedna z największych, najprężniej działających szkół ariańskich w Polsce. To w Pińczowie, między innymi przy udziale Mikołaja Reja, przetłumaczone na język polski Biblię.
0: I tutaj na razie postawimy kropkę w naszej podróży i opowieści o Poniedziu, do której pewnie jeszcze kiedyś wrócimy. Moim i waszym gościem była Dorota Czesak. Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Kidster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda?
1: No.
7: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. W niedzielę o godzinie 9 zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
10: Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w ukraińskiej stolicy. Z zarzutami motocyklista, który na Lubelszczyźnie potrącił policjanta. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Marcin Krzamiński, kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Friedrich Merz zadeklarował na miejscu pełne wsparcie dla Ukrainy i zapowiada konkretną pomoc wojskową. Marcin Starzec.
11: Merz przyjechał do Kijowa razem z szefami niemieckich firm zbrojeniowych i energetycznych. Spotka się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jak napisała agencja DPA, opierająca się na źródłach rządowych, Niemcy mają wkrótce dostarczyć Ukrainie 1000 dronów przechwytujących, a także przyspieszyć produkcję broni dalekiego zasięgu. Na ten cel ma trafić 1 miliard euro. Kolejne 350 milionów przeznaczono na odbudowę ukraińskiej energetyki. Wizyta Merca rozpoczęła się zaledwie dzień po tym, jak Rosjanie ponowili apel do obcokrajowców i dyplomatów o opuszczenie miasta.
10: Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiada tymczasem prezydent Ukrainy. To odpowiedź na nową doktrynę Moskwy, której celem jest zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów, mówił Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją Reutera. Zarzut spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia usłyszał 22-letni motocyklista, który potrącił policjanta podczas kontroli drogowej w Krężnicy Jarej na Lubelszczyźnie. Miał też cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Grozi mu do 5 lat więzienia. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku naszych piłkarzy w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
12: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji. Pewno będzie brakować, aczkolwiek mamy 2 dni na to, żeby poszukać zastępstwa.
10: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni już dziś zameldują się w Bośni na stadionie Bilino Poli w Zenicy. Tam o 17.30 trening, a jutro o 20.45 mecz. Tymczasem w elicie ligi, czyli w dywizji A, w trzeciej kolejce po grom w wykonaniu Anglii, wygrała na wyjeździe w Rijece z Chorwacją 7-0. To najwyższa porażka w historii chorwackiej reprezentacji.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Trochę chmur teraz w Wielkopolsce i w centrum kraju, ale zaczyna się rozpogadzać w zachodniopomorskim. Po południu już wszędzie bardziej słonecznie, 18 stopni na północy, 20 w centrum, do 22, 3 na południu kraju. I tam słońce cały czas. Idealna niedziela na spacery zatem. Kasper Sosnowski, witam pięknie, a w tej godzinie, jeżeli chodzi o muzykę, będzie o wspólnym występie połowy członków grupy Queen.
14: Radio Złote Przeboje.
9: Będzie też o tym, jak przechwycić od nas 1000 złotych. O, to by się przydały, prawda? 1000 złotych na początek następnego tygodnia. Pet Shop Boys to muzycznie już teraz, a potem m.in. Cher.

Szer w Radiu Złote Przeboje 10 minut po godzinie 9. A teraz złote od złotych, czyli jak przejąć 1000 złotych od nas. No można. Najpierw trzeba wejść na stronę złoteprzeboje.pl. Tam w specjalnym formularzu napisać, co kupicie za pierwsze 100 złotych wygrane w naszej zabawie. Co kupicie i dlaczego. I te najbardziej kreatywne odpowiedzi będziemy wybierać. I już jutro po 9, dokładnie o 9.30, zadzwonimy do kogoś, zadamy 3 pytania. Za każde pytanie 300 zł dodatkowo będzie można zgarnąć, oprócz gwarantowanych 100 zł. No i tak sumując te pieniążki, można się 1000 zł dorobić. Czego wam oczywiście życzę. Czyli dzisiaj marzymy o 1000 zł, a jutro te marzenia, mam nadzieję, się zrealizują. Ryszard Rynkowski o marzeniach.

0: John Lennon w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej piosenki o wolności. No to będzie George Michael i Freedom, który z tą piosenką próbował uwolnić się od wytwórni, z którą miał podpisany kontrakt. Nie chciał wizerunku idola, takim idolem go kreowano. W teledysku do tej piosenki nawet nie pojawił się w ogóle. Wpadł na pomysł, żeby wystąpiły w nim modelki starające się go naśladować. No i przed kamerami stanęły m.in. Cindy Crawford, Naomi Campbell czy Linda Evangelista. Piosenka przez lata cieszyła się powodzeniem, była wykorzystywana w licznych serialach, filmach. Sięgnął po nią też Robbie Williams, gdy odszedł z Take That i chciał sobie o wolności trochę zaśpiewać. No to była właśnie wersja Williamsa. No ale my gramy oryginał, skoro dzisiaj w Złotej Piątce o wolności. George Michael.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
0: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Queen w Radiu Złote Przeboje w niedzielny poranek. A dwaj członkowie zespołu znów pojawili się na scenie razem. Perkusista Roger Taylor, który teraz koncertuje w związku z wydaniem swojej solowej płyty. Na koncert w Londynie na bis zaprosił gitarzystę Queen Briana Maya. No i razem wykonali dwie piosenki, m.in. usłyszane przed chwilą Radio Gaga. Taka namiastka koncertów królowej, a obaj muzycy myślą, czy nie zrobić czegoś w rodzaju multimedialnego show ABBA Voyage, gdzie awatary artystów wyświetlane na ekranach sprawiają wrażenie realnego występu. Tak byśmy mieli wrażenie uczestnictwa w prawdziwym koncercie. Pożyjemy, zobaczymy, jak to się skończy. A tu już Beata Kozidrak, taka Warszawa.

0: September w Radiu Złote Przeboje. Niby słońce świeci, ciepło jest, zachęca ta pogoda do wyjścia na spacery, ale jak idziemy w góry, to uważajmy. W Tatrach akurat ostatnio sporo wypadków i o nich powiemy w naszych wiadomościach o 10:00.
1: Autopromocja.
2: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 złotych, a teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
3: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
2: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 złotych. Szybka kasa czeka na odważnych.
4: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do

0: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Reklama. Radio Złote Przeboje gra dla Was w niedzielę o godzinie 10. Czas na wiadomości.
5: Seria dramatycznych wypadków w Tatrach, za chwilę rady ratowników, potem kierowcy, o tym, kto odpowiada za ceny paliw, i Hubert Hurkacz w półfinale turnieju w Pekinie. Marcin Krzemiński. Seria poważnych wypadków w Tatrach. W rejonie Zawratu zginął wczoraj turysta, który upadł na zlodowaciałym śniegu. Do upadków z dużej wysokości na twardy śnieg doszło też m.in. w rejonie Koziej Przełęczy i Źlebu Kulczyńskiego. Obaj poszkodowani z ciężkimi obrażeniami zostali przetransportowani śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Ratownicy interweniowali także po urazie nogi na Przełęczy Małołąckiej oraz podczas ewakuacji turystki ze szlaku między Zawratem a Świnicą. Ratownicy pomagali również turystom na Rysach w Dolinie Kondratowej i na Hali Gąsienicowej. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
6: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
5: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż jeszcze w piątek. Od wczoraj działa rządowy program ceny paliw niżej. Na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
7: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
8: Aby dawno powinien spać, jakby rząd by opuścił ceny, wie pan. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
5: Przypomnę, że w czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, skierował ją jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał ją w trybie następczym. Hubert Hurkacz w półfinale turnieju tenisowego w Pekinie to dzięki wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem 7-6-6-2. Wrocławianin zagrał finał ze zwycięzcą meczu Rosjanina Andrija Rublowa z Australijczykiem Aleksem de Minorem. I ruszyli. Godzinę temu w Poznaniu rozpoczęła się jubileuszowa 25. edycja maratonu. Ponad 5000 zawodników wystartowało spod poznańskich targów. Na MTP zlokalizowana jest też meta. W tym roku pierwszy raz od 18 lat trasa biegu wjedzie przez Stary Rynek. Jego uczestnicy będą też m.in. na Placu Wolności czy na Enea Stadionie.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Są chmury teraz na zachodzie, idą do centrum, ale po południu już sporo słońca wszędzie. Najwięcej na południu kraju. Na Podlasiu późnym popołudniem może pokropić. Od 18 stopni nad morzem, przez 20 w centrum, po 23 w górach. Wczoraj nasi słuchacze pięknie recytowali lalkę i sypali cytatami z powieści Prusa.
10: Jest pan Ham!
4: Okej, a dziś też będzie można wygrać bilety na ten film.
11: Radio Złote Przeboje.
4: Jak ten cytat jeszcze raz w całości szedł?
10: Panie Wokulski, jest pan Ham!
4: Okej, dziękuję. A dzisiaj zadanie związane z biletami będzie chyba trochę prostsze. Proszę słuchać nas cały czas. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.

głośnikach Radio Złote Przeboje, a w kinach Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. No właśnie, nie muszę chyba też przypominać, że gra tam m.in. Marek Kondrat, który powrócił na wielki ekran. No i mam podwójne zaproszenie do dowolnego kina Helios w całej Polsce. Na Lalkę właśnie, wystarczy, że zadzwonicie i powiecie, dlaczego chcielibyście na Lalkę pójść. Czy to była jakaś szczególna dla was pozycja literacka, czy też lektura, a może wyjaśnienie jest zupełnie inne. Te najciekawsze, najlepiej uargumentowane telefony będę nagradzał. 22 44 30. Nagrywamy się na naszą sekretarkę. Czekam 40 minut.

one.

0: Radośnie w Radiu Złote Przeboje nam się zrobiło, bo nie ma teraz...
1: Złota Piątka.
0: To będzie piękna ballada Beatlesów z 94 roku. Tak, tak, z 94, bo choć John Lennon nagrał ten utwór jako demo w 77 roku, to wyciągnięto ten materiał za zgodą Yoko Ono kilkanaście lat później. Pozostali członkowie Beatlesów dołożyli swoje partie, trochę dośpiewali i powstała zupełnie nowa piosenka, która stała się przebojem na całym świecie, dochodząc do drugiej pozycji na brytyjskiej liście przebojów. Dzisiaj w Złotej Piątce w piosenkach o wolności Free as a Bird, wolny jak ptak, z piękną zwrotką i pytaniem: cóż stało się z życiem, które kiedyś znaliśmy? No, u nas sobie do tego dawnego życia i muzyki z lat 80. i 90. chętnie powracamy.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
11: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
12: A w dodatku można go podać również na noc.
11: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
10: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
13: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
17: Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł.

0: nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje, znany ze swego przywiązania do szympansa, którego nazwał Bubbles, z którym mieszkał. Ponoć zwierzę jadło nawet obiady przy stole z innymi domownikami i było traktowane jak członek rodziny. A Jackson wziął szympansa nawet na światową trasę koncertową. Ale jak szympans był dorosły, to stawał się nieco agresywny. Chciał bardziej wolności, chciał mieszkać na wolności, no i trzeba było go oddać. Ale Jackson go stale odwiedzał, a szympans Jacksona rozpoznawał. Co ciekawe, Bubbles żyje do dziś i ma 43 lata. To trochę starszy duet. Kylie Minogue i Jason Donovan w Radiu Złote Przeboje.

0: Elektryczne gitary w Radiu Złote Przeboje. Po 11 rozstrzygnięcie naszego konkursu z biletami na kinową Lalkę, a za 2 minuty w naszych wiadomościach trochę tenisa i dobre wyniki Mai Chwalińskiej.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 11. 11 w tym momencie, czas na wiadomości.
9: Cyberkaretka kontra hakerzy, za chwilę o nowej pomocy w służbie zdrowia, potem o zatrzymaniu w Niemczech poszukiwanego członka gangu. Będzie też o wyborach na Łotwie i turnieju tenisowym w Pekinie. Marcin Krzemiński. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-zdrowia zakupiło cyberkaretkę, ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-zdrowia.
10: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
9: Koszty cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak zaznaczają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. 5 lat ukrywał się przed policją, wpadł w Niemczech. Policjanci z łódzkiego Wydziału Poszukiwań pomogli w zatrzymaniu 56-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna powinien być w więzieniu, w przeszłości działał w gangu. Przed ucieczką usłyszał wyrok 13 lat więzienia, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński.
11: Między innymi za uszkodzenie ciała, pobicia, porwanie czy kradzieże ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupu w zamian za ich oddanie.
9: Mężczyzna jest już w Polsce, trafił do zakładu karnego. Proeuropejska i wspierająca Ukrainę Zjednoczona Lista wygrywa wybory parlamentarne na Łotwie. Partia premiera Andrisa Kulbergsa zdobyła ponad 35% głosów, ale będzie potrzebowała koalicjantów. Drugie miejsce zajęła populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu, a trzecie suwerenna władza. To ugrupowania znacznie bardziej sceptyczne wobec dalszego finansowania Ukrainy. Maja Chwalińska w drugiej rundzie debla w Pekinie. Polska tenisistka i Czeszka Nicola Bartunkowa pokonała Amerykankę Katie McNally i Indonezyjkę Janice Tien 6-2, 6-2. Jutro o 1/8 finału singla z kolei w stolicy Chin zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Chorwatka Donna Vekić. Jest też kolejna sensacja w Pekinie. Z turnieju odpadła w trzeciej rundzie światowa dwójka Aryna Sabalenka. Przegrała z Czeszką Nicolą Bartunkową 4-6, 3-6.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
0: Jakie liczby dziś na termometrach po południu? 17 stopni w Koszalinie, Białymstoku, 18 w Gdańsku, Poznaniu, 19 w Bydgoszczy, Warszawie, 21 w Częstochowie, 22 w Rzeszowie. Na południu najwięcej słońca, w centrum i na zachodzie będzie się rozpogadzać.
12: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: A w związku z konkursem dotyczącym lalki dzwonią do mnie postacie z tego filmu.
13: Jestem pani Łęcka. Proszę pana, chciałam z panem się umówić na kawę.
0: Wybacz bać panna, ale kawy nie pijam, poza tym audycję prowadzę.
14: Radio Złote Przeboje.
0: No właśnie, a w tej sytuacji za kilka minut poznacie, kto wejście na lalkę zdobędzie.

0: Diane Warwick w Radiu Złote Przeboje. Wy dzwoniliście i mówiliście, dlaczego to właśnie wy powinniście dostać podwójne zaproszenia na lalkę do kina.
1: Ale dzień dobry, bardzo chciałabym pójść na ekranizację lalki, ponieważ to pierwsza książka, którą całą przeczytałam.
0: A to nie była czasem lektura w drugiej czy trzeciej klasie liceum?
2: Cześć, tu Marek. Chciałem wyskoczyć z córką moją, licealistką, która jest w klasie maturalnej, na lalkę, żeby utrwaliła sobie materiał. Przygotowała się dobrze do matury i zdała maturę z Polaka rozszerzonego na pionę. Dajcie te dwa bileciki.
0: No dobra, maturzystom to trzeba pomagać, prawda?

prawda? No to Marku, dla ciebie i dla twojej córy podwójne zaproszenie na lalkę do kina i miłego seansu życzę. Dzisiaj jeszcze z tymi biletami chyba wrócimy po południu, także słuchajcie nas uważnie.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Mans, Zermer Low w Radiu Złote Przeboje.
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś piosenki o wolności. No to Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność, ze słowami nieżyjącego już Bogdana Łyszkiewicza. Powstała pod koniec lat 80. ta piosenka, niedługo przed upadkiem komunizmu, kiedy sprzeciw wobec tego systemu był już wyraźny, no i czuło się ten wiatr zmian. Ale utwór wydano już w roku 90. w wolnej Polsce, czyli można było go słuchać i publicznie odtwarzać do woli. Bogdan Łyszkiewicz bardzo lubił dbać o ludzi, i tych bliskich, i tych, których dobrze nie znał. Kiedyś, jak pojechał do zakładu karnego i zagrał charytatywnie taki mały koncert dla osadzonych, no to przy piosence Kocham Wolność zapadła wtedy na sali największa cisza.

0: euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgon.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% Projekt Gazeta.pl i Wyborcza.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
17: Taniej kupować.
15: A no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
19: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
20: Reklama.
21: To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Sandra w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej piosenki o wolności. No to Scorpions, którzy w 1990 roku stworzyli słynne Wind of Change, które było takim hymnem i muzycznym tłem do zmian zachodzących w Europie w czasie rozpadu ZSRR. Co ciekawe, utwór napisano rok wcześniej podczas pobytu w Moskwie. Niemiecki zespół zagrał, słuchajcie, tam na moskiewskim festiwalu pokoju. No właśnie, Scorpionsi byli nawet nieco zaskoczeni bardzo dobrym przyjęciem, a teraz, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, zespół zmienił słowa utworu o spacerze wzdłuż rzeki Moskwy na takie, które wspierają Ukrainę. No to Wind of Change.

Mercy w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie południe. W naszych wiadomościach przeniesiemy się do Poznania. Tam dziś maraton. Proszę uważać na utrudnienia. Ale Marcin opowie też o nowym dworcu, który w mieście się szykuje. Kiedy? Szczegóły za chwilę. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam. Za chwilę tutaj Wojciech Babiarczyk też będzie miał bilety na lalkę.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja.
2: Weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 12:00. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Kolejny atak Rosjan na Kijów, w tle wizyta niemieckiego kanclerza. Potem śledztwo po zamieszkach podczas protestów francuskich uczniów. Będzie też o pierwszym kroku w sprawie nowego dworca w Poznaniu. Marcin Krzamiński. Wojska rosyjskie ponownie w ten weekend uderzyły w most północny w Kijowie, uszkadzając jego nawierzchnię. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych i rannych, ale na nagraniach wideo zamieszczonych w sieci widać, że przeprawą poruszało się kilkanaście samochodów, a władze miasta informują, że na miejsce zmierzają służby ratunkowe. Na wszystko to w momencie, gdy z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie przybywa kanclerz Niemiec. Oświadczył, że jego przyjazd to gest wsparcia w obliczu nasilających się ataków Rosji na Ukrainę. Dodajmy, że rosyjskie drony uderzyły też w piątek w Kijowie w most południowy. We Francji rusza śledztwo w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów. Marcin Starzec.
4: Demonstracje, które rozpoczęły się tydzień temu, objęły już setki szkół. Między innymi w Paryżu doszło do poważnych starć z policją. Podczas jednej z takich demonstracji grupa zamaskowanych osób zaatakowała funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono, kopano ją po głowie i zabrano jej broń. Ranny został także inny policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawą zajmuje się już paryska prokuratura.
3: Uczniowie domagają się m.in. zmian w organizacji zajęć, mniejszych klas i rozwiązania problemu brakujących nauczycieli. W sprawie 100-minutowym opóźnieniem rozpoczął się przeniesiony do Malezji wyścig o Grand Prix Bahrajnu, 16. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Zaplanowany na godzinę 9:00 czasu polskiego start był niemożliwy z powodu ulewy. Poznań wykonał pierwszy krok w kierunku wybudowania nowego dworca kolejowego. Ogłoszono przetarg na koncepcję nowego budynku. Chodzi o podstawowe założenia, które dopiero będą fundamentem dla przyszłego projektu architektonicznego, mówi zastępca prezydenta Natalia Weremczuk.
5: Pierwszą, najważniejszą kategorią to będzie użyteczność, bo niewątpliwie dlaczego mamy dosyć obecnego dworca? Bo on jest niefunkcjonalny. My chcemy porównać wiele wariantów, wiele możliwości rozwiązania funkcjonowania tej przestrzeni, również ekonomicznym.
3: Koncepcja ma być gotowa za 2 lata, a nowy dworzec za około 10.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Niedzielne popołudnie, pogodne i to w całym kraju. Najwięcej słońca teraz na południu i na wschodzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 14 stopni, a najcieplej o 12 termometry pokazywały w Krakowie i Rzeszowie, tam do 22. Trzy minuty po godzinie 12:00 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem. Gorąco Was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Do 16:00 będę miał dla Was tylko i wyłącznie niezapomniane kawałki lat 80. i 90. i wiele innych jeszcze niespodzianek i o tym opowiem Wam za kilka minut. A na dobry początek artysta, który uwielbiał pisać dla kierowców, zresztą sam był miłośnikiem motoryzacji. Przed Wami Chris Rea.

Takie muzyczne arcydzieła słucha się od pierwszego do ostatniego taktu. To Madonna, która, słuchajcie, mimo wizerunku nieustraszonej skandalistki, cierpi na brontofobię, czyli paniczny strach przed burzami, błyskawicami i grzmotami. To już prawie 12 minut po godzinie 12 w niedzielne, wczesne popołudnie. Towarzyszy wam radio Złote Przeboje, no i te największe kawałki lat 80. i 90. To teraz pora na artystę, który dał nam się również poznać jako aktor. Wystąpił choćby w takim serialu jak Zaraz Wracam czy Złotopolscy. No i chyba wszystko już jasne. Andrzej Piaseczny, jego Rysowane Tobie, już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

Nieźle buja ten numer w niedzielne popołudnie w Radiu. Złote Przeboje to gwiazda, która za naszą zachodnią granicą została okrzyknięta królową radia, bo stacje radiowe grały jej kawałek, słuchajcie, z gigantyczną częstotliwością. To Lutrusio McNeil w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, której teledyski w niektórych europejskich i światowych krajach można było zobaczyć dopiero po 22. No wcale się nie dziwię. Przed wami Sabrina i Boys.

0: mama.
1: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
6: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
19: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
20: Reklama.
21: Miłego weekendu życzy Radio Złote Przeboje.

Jako legendarny wizerunek sceniczny, czyli jeansowe kurtki, niedopięte koszule, zrodził się po prostu z pośpiechu i braku czasu przed wyjściem na scenę. Shakin' Stevens w radiu Złote Przeboje. W to niedzielne, wczesne popołudnie, to już za 14 minut będzie 13, to teraz pora na gwiazdę, która swój pierwszy przebój napisała leżąc nad brzegiem Bałtyku. Przed wami Reniusis i Kiedyś Cię Znajdę.

0: Tak, wam gramy w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje do tych największych kawałków lat 80. i 90. Powrócimy po wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13, a w nich między innymi ważne informacje dla kierowców.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
3: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Parajska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 13, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Po zmroku znów gęste mgły, alerty w niemal całym kraju. Wyciek danych w serwisie wakacje.pl, powiemy na co uważać. Będzie też jak oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw. Marcin Krzemiński. Mamy jesień, mamy i gęste mgły. Ostrzega przed nimi kolejny dzień z rzędu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma. To Pomorze oraz Warmia i Mazury. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina...
15: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie, ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
14: Mówi Marzena Buczkowska-German. Serwis zaleca też klientom zastrzeganie numeru PESEL. Szef więziennictwa w amerykańskim stanie Tennessee rezygnuje ze stanowiska. Ma odejść pod koniec miesiąca. To po nieudanej próbie egzekucji Christy Pike. Kobieta po podaniu śmiertelnego zastrzyku jest nadal nieprzytomna. Jest podłączona do respiratora. Lekarze walczą o jej życie. Do jutra włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 73 grosze, benzyny 98 7,59, na diesla 7,88. Wrócił program ceny paliw niżej, wróciły też obwieszczenia ministra energii. Ceny paliw uaktywniły też oszustów. Kusili w internecie rabatami na paliwa, mówi ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
16: Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
14: Eksperci radzą, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych. Alex de Minaur będzie rywalem Huberta Hurkacza w półfinale turnieju w Pekinie. Mecz zaplanowano na jutro. Wrocławianin grał już z Australijczykiem czterokrotnie, wygrał tylko raz.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
0: Cudowne niedzielne popołudnie, skąpane w promieniach słońca i to w całym kraju. Gdzieniegdzie mogą pojawić się chmury, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Najchłodniej teraz w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie 22.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Minuty po godzinie 13:00 wspólnie zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będzie również szansa na to, żeby wygrać bilety na kinową wersję Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Szczegóły podam wam już za kilka minut, a na dobry początek Roxette.

Ja lubię w weekend zaskakiwać was z takimi cudownymi piosenkami sprzed lat. To oczywiście Czerwone Gitary i Takie Ładne Oczy. 10 minut po godzinie 13. Panie i panowie, w kinach można już zobaczyć lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego, a ja mam dla was bilety na to filmowe arcydzieło, ale zanim te bilety trafią w wasze ręce, no to musicie odpowiedzieć na jakże proste pytanie. W jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego? Najbardziej kreatywną wypowiedź nagrodzę biletami na kinową wersję lalki, przypomnę raz jeszcze, w reżyserii Macieja Kawalskiego. 22, 4, 4 i 3-0. Finał naszej zabawy już po godzinie 14. A my powracamy do cudownych, pulsujących dźwięków z lat 90. To teraz brytyjska scena muzyczna końca lat 90. To Moloko. Jeśli możecie, to dajcie głośniej radio, no i czerpcie tych dźwięków cudownych bez końca.

To jeden z najbardziej wyrazistych i fascynujących zespołów końca lat 80., który mimo nagrania zaledwie dwóch albumów na stałe zapisał się w historii muzyki popowo-rockowej. To wspaniali młodzi kanibale, czyli Fun Young Cannibals w radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 13, to teraz pora na artystę i pora na piosenkę, która po raz pierwszy jak trafiła do stacji radiowych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, no to słuchajcie, wielu słuchaczy było święcie przekonanych, że ten potężny, głęboki i soulowy baryton należy do czarnoskórego artysty. No szok nastąpił dopiero w momencie oficjalnej premiery teledysku, gdy świat zobaczył piegowatego, szczupłego, 21-letniego rudzielca z Anglii. A był nim on, czyli Rick Astley, jego pierwszy wielki przebój z 87 roku. Never Gonna Give You Up. No takie numery z lat 80. i 90. przez całą dobę tylko w radiu Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgon.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.

Vaya con Dios w Radiu Złote Przeboje. Tak się rozmarzyłem przy tej piosence, tak jak przy czytaniu lalki Bolesława Prusa. Nowa kinowa wersja tego arcydzieła już w kinach w reżyserii Macieja Kawalskiego, a ja mam dla Was bilety na ten film. Wystarczy tylko odpowiedzieć na jakże proste pytanie. W jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego? Najbardziej kreatywną wypowiedź nagrodzę biletami właśnie na kinową wersję lalki. 22 4 4 i 3 0. Finał naszej zabawy po godzinie 14. No a teraz w Radiu Złote Przeboje pora na gwiazdę, która ostatnio dała serię koncertów w Paryżu. Przed Wami Céline Dion.

Lider tego zespołu, czyli John Bon Jovi, przyznał się kiedyś, że każdą wolną chwilę w okresie wakacyjnym i jakimś tam urlopowym uwielbia spędzać na południu Francji. A to Bon Jovi w radiu Złote Przeboje, a my w to niedzielne popołudnie śledzimy dla Was to, co dzieje się w kraju i na świecie. W wiadomościach o 14:00 mamy niepokojące informacje z Ukrainy. Bądźcie blisko radia.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
2: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
3: A w dodatku można go podać również na noc.
2: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
8: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 14:00. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Rosja uderza znów w Kijów, a polskie MSZ odpowiada na apel Moskwy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Na strażacy apelują: montujmy w domach czujki czadu. Marcin Krzemiński. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła w mosty na Dnieprze w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię mostu północnego. Dzisiejszy atak zbiegł się z wizytą kanclerza Niemiec i z apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. O szczegółach Marcin Starzec.
10: Komentatorzy mówią o nowej strategii Rosji w atakach na Kijów, bo co prawda odrzutowe drony nie zburzą całej przeprawy, ale skutecznie uszkadzają podpory i tym samym blokują ruch. Stolicy Ukrainy Witalij Kliczko poinformował też o zniszczonych w atakach magistralach ciepłowniczych. Wszystko zbiega się w momencie z rosyjskimi apelami do dyplomatów o opuszczenie Kijowa. Polskie MSZ w komunikacie na platformie X odpowiada, że to próba zastraszenia Europy i zapewnia, że ambasada RP w Kijowie pracuje bez zmian. W stolicy Ukrainy jest dziś także kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Według portalu Meduza przyjechał z nowym pakietem pomocy. To 1 miliard euro na wsparcie wojskowe i 350 milionów na odbudowę energetyki.
9: Przypominam, w nocy i rano uważajcie na gęste mgły. Bez alertów pierwszego stopnia, tylko Pomorze, Warmia i Mazury. A skoro o pogodzie mowa, rozpoczyna się sezon grzewczy, wraz z nim tradycyjny apel strażaków, by instalować w domach czujki czadu.
11: Tylko taki czujnik tlenku węgla może nas uratować i ostrzec przed tym śmiertelnym, niebezpiecznym gazem. Montujemy go w łazienkach, montujemy go w pomieszczeniach, gdzie mamy chociażby piece na różne paliwa, czy stałe, czy ciekłe, czy gazowe. Na wysokości głowy, na wysokości oczu, ale też przeczytać należy instrukcję obsługi.
9: Mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. W poprzednim sezonie grzewczym, jak wynika z danych strażaków z całego kraju, z powodu czadu zmarło 31 osób. Holender Max Verstappen wygrał przeniesione do Malezji Grand Prix Bahrainu, czyli 16. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Rywalizację opóźniło ponad 1,5 godziny ulewny deszcz.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
8: Pogodne mamy to popołudnie i to w całym kraju. Niewielkie chmury mogą pojawić się na zachodzie, ale spokojnie, na pewno deszczu z nich nie będzie. Najchłodniej teraz w Kołobrzegu 17 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa. Tam termometry o 14 pokazywały do 23 stopni.
12: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: To już prawie 4 minuty po godzinie 14. Pora rozpocząć kolejną sielankową godzinę z największymi kawałkami lat 80. i 90. W tej godzinie także do kogoś z Was trafi podwójne zaproszenie do kina Helios na kinową wersję lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. A na dobry początek Whitney Houston, Wojtek Babiarczyk. Witajcie pięknie.

0: Sporo hałasu narobiliśmy tym numerem w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To oczywiście zespół Ona i Znalazłam. No a ja przed godziną pytałem was, w jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego do wygrania podwójne zaproszenia do kina Helios na nową wersję lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Pod 22, 4, 4 i 3, 0 dodzwoniła się do nas Ania. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Z tego co wiem, to niedziela u ciebie pracowicie. Co tam robisz, powiedz?
1: Właśnie układam kamienie na podjeździe, takie ozdobne otoczaki.
0: Ach.
1: Sobie układam, korzystam z pogody, bo jest taki spray kleisty, który później je skleja i jest łatwiej, nie rozwalają się, także...
0: Ach, rozumiem. No i wtedy fura na takim podjeździe wygląda inaczej, co?
1: Tak.
0: Dobra, słuchaj, spośród tysiąca zgłoszeń, które nagrały nam się na sekretarkę pod 22, 4, 4 i 3, 0, twoja wypowiedź mi się bardzo spodobała, czyli jaką postać lalki chciałabyś się wcielić i dlaczego? A ty co powiedziałaś, powiedz całej Polsce?
1: Ja już pod kątem tej nowej ekranizacji stwierdziłam, że gdyby Wokulski wyglądał tak, jak wygląda Marcin Dorociński, to chętnie wcieliłabym się w postać Izabeli Łęckiej. I wtedy w życiu bym go nie odrzuciła, także fabuła by wyglądała całkiem inaczej.
0: Ach, myślę, że tak połowa pań pewnie to samo by zrobiła. Co ty? Słuchaj, no to w takim razie, kogo zabierzesz do kina?
1: Partnera.
0: Partnera, a partner jak go na imię?
1: Robert.
0: Robercie, drogi, no to...

0: Możesz się szykować, bo Ania wygrała dla was fajne bilety do kina Helios na nową lalkę. W reżyserii Macieja Kawalskiego. Aniu, to w takim razie pracowitej niedzieli ci życzę i mam nadzieję, że złote przeboje sprawią, że ta praca będzie lekka, łatwa i przyjemna.
1: Codziennie. Pięknie, dziękuję.
0: Świetnie. Trzymaj się, pozdrawiamy cię. Cześć. Bye, miłej niedzieli. Raz jeszcze, a teraz artysta, który kiedyś był gangsterem, ale podobno jedna piosenka Elvisa Presleya zmieniła jego życie. No i ten głos. Barry White już teraz w niedzielne popołudnie.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Reklama.

I ja też na krześle podskakuję przy tej piosence. To norweska formacja AH w Radiu Złote Przeboje, która słuchajcie, w 91 roku w Rio de Janeiro zagrała największy koncert. Na ich występ przybyło ponad 200 tysięcy fanów. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Za 29 minut będzie 15. To teraz pora na gwiazdę, która w młodym wieku zaczęła swoją przygodę z tak zwanym show biznesem muzycznym. Miała wtedy 18 lat, a swój pierwszy album wydaje w wieku 19. No i chyba wszystko już jasne. To Tanita Tikaram w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksyloetazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Jak to nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
11: Ci panowie z Media Expert.
10: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
12: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci.

0: Ekstra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Ekstra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
3: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

zawsze z wielką przyjemnością w niedzielę popołudnia sięgam po drugi krążek zespołu Jam zatytułowany Zemsta nietoperzy. No i wyciągam z niego takie oto kawałki. Naiwne pytania, czyli w życiu piękne są tylko chwile. Za 9 minut będzie 15. A propos tych chwil, no to teraz podelektujmy się chyba jedną z najpiękniejszych ballad tego zespołu lat 90. Przed wami Spice Girls, no i Viva Forever.

0: To artysta, który urodził się w mieście, w którym do dziś z kranów płynie czysta, źródlana woda prosto z Alp. To miasto, to Wiedeń. A artysta chyba doskonale wam znany to Falco. A w wiadomościach o 15 w Radiu Złote Przeboje zabieramy was do Katalonii, bo tam niepokojące zjawiska pogodowe. Bądźcie z nami.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
4: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
3: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
0: Reklama. Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. 15 na zegarach. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Protest aktywistów pod resortem rolnictwa. Chodzi o psie kojce. Nowy niemiecki pakiet pomocy dla Ukrainy. Ponad 1 miliard euro. Niebezpieczna pogoda w Katalonii. Są ofiary. Marcin Krzamiński. To sprawa, w której rozmiar ma kolosalne znaczenie. Przed Ministerstwem Rolnictwa demonstracja organizacji prozwierzęcych. Resort szykuje rozporządzenie, które ma wyznaczyć obowiązujące limity wielkości kojców w zależności od wielkości psów. Ma on przewidywać 10 metrów kwadratowych dla bernardyna lub owczarka niemieckiego.
11: Czy w takich kojcach psiaki mogą być szczęśliwe? Dlaczego my robimy takie rzeczy największemu i najwierniejszemu przyjacielowi człowieka?
10: Pytają urzędników aktywiści. Projekt rozporządzenia, który ich wzburzył, ma uzupełnić podpisaną przez prezydenta ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Decyzja jeszcze jednak nie zapadła. Trwają konsultacje społeczne tej propozycji. Jeszcze w tematach zwierzęcych. Duży kot poszukiwany. Chodzi o serwala sawannowego, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Gustaw, bo tak ma na imię, może być wystraszony, powinien mieć na sobie czerwone skórzane szelki. Choć jest raczej łagodny, to policjanci przestrzegają przed samodzielnym łapaniem serwala. Lepiej zostawić to fachowcom i zadzwonić pod numer 112. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad 1 miliard euro ogłosił dziś w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pomoc obejmie finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego, by strona ukraińska mogła skuteczniej zwalczać rosyjskie wyrzutnie. Dwie osoby zginęły, a jedna jest uznawana za zaginioną w wyniku ulewnych deszczów i powodzi w Katalonii. W tej wspólnocie autonomicznej w Hiszpanii obowiązuje najwyższy czerwony stopień zagrożenia. Władze zaapelowały do mieszkańców, by nie wychodzili z domów ze względu na spodziewany mini huragan. Hubert Hurkacz zagra w półfinale turnieju China Open. To po wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem.
12: Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale.
10: Kolejnym rywalem Huberta w Pekinie będzie Australijczyk Alex de Minaur.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
0: Niedzielne popołudnie pogodne i to w całym kraju. Niewielkie chmury mogą pojawić się na zachodzie i na wschodzie, ale deszczu z nich na pewno nie będzie. Najchłodniej o 15 było w Juracie, tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie 23.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Tak, żeby taka pogoda utrzymała się do końca listopada. Trzymajmy kciuki, może się uda. 3 minuty po godzinie 15. Wojtek Babiarczyk, witam gorąco. No i zapraszam na tą kolejną godzinę niedzielnego popołudnia do Radia Złote Przeboje. No a w tej godzinie podpowiem wam, jak możecie podreperować domowy budżet po weekendzie, bo parę stówek to pewnie zniknęło wam z konta. Już teraz na dobry początek Queen, a zaraz potem Lighthouse Family.

Brytyjski zespół, który pojawił się w drugiej połowie lat 90., a w 2022 roku oficjalnie zakończyli swoją działalność, ale za to pozostawili po sobie ocean tych naprawdę gorących i fantastycznych kawałków lat 80. i 90., bo oni również swoich sił próbowali gdzieś tam końcem lat 80. To Lighthouse Family w radiu Złote Przeboje. 11 minut po godzinie 15. Jutro, kochani, jak tylko otworzycie oczy, to bądźcie koniecznie z radiem Złote Przeboje, bo być może to właśnie wam jutro wpadnie 1000 złotych w naszej zabawie Złote od Złotych. Zasady są bardzo proste. Najpierw musicie się zgłosić przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Tam odpowiadacie na jedno proste pytanie, no a potem czekacie na nasz telefon, odpowiadacie na 3 proste pytania. No i 1000 złotych wpada do waszej kieszeni. Więcej o zabawie już teraz na złoteprzeboje.pl. A w radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, którą... No chętnie zaprosiłbym na kawę, oczywiście za zgodą mojej żony. To Beyoncé.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.

Kiedyś w wywiadzie David Bowie powiedział o nich, że są przyszłością muzyki pop lat 80. No i chyba coś w tym było. Human League już teraz w radiu Złote Przeboje za 29 minut. Będzie 16, jeśli w poniedziałek rano macie problem ze wstawaniem, no to koniecznie musicie nastawić budzik na radio Złote Przeboje, no ale wcześniej ten budzik w waszych smartfonach najlepiej sobie ustawcie taki dzwonek, bo ja przez wiele ładnych lat miałem ustawiony ten zespół jako dzwonek i budził mnie doskonale. To duet WEM w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
11: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
12: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
11: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
12: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
11: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
18: Kogo?
17: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
18: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
17: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
18: Tak, jest posterunkowy Cezary.
17: No, więcej na szkłomazgon.pl.
18: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
17: I Cezary Pazura.
19: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
20: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
21: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
20: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
22: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
20: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
21: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
20: Kto? No wiadomo.
21: Ci panowie z Media Expert.
23: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

0: Jak na 80 lat, to ta dama całkiem nieźle sobie radzi. To Cher w radiu, Złote Przeboje, a w studiu zapachniało niedzielnym obiadem, bo z tego co widzę, to w termosie rosołek od mamusi, tak?
1: O tak, tak, kluseczki, wszystko tutaj jest, więc elegancko człowiek najedzony, więc będzie miał mnóstwo sił. A tak na początku zacząłeś 80 lat, tak myślałem, że to chcesz mnie tak przedstawić. I tak...
0: Nie, nie, no ty wyglądasz na 27+.
1: Nie, 27+. I przy tym zostajmy, bardzo dobrze.
0: A Mariusz Stelmaszczyk, tak, w studiu Radia Złote Przeboje. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale wiem, że masz niespodzianki i tak, to wielkie niespodzianki.
1: Tak, dlatego już tutaj się po prostu przed szereg wypuszczam. Otóż dzisiaj jest szansa, żebyście poszli do kina na lalkę. Będę miał dla was bilety na film Lalka. To po pierwsze, będzie też o Sugar Babes, bo panie w przyszłym roku mają wrócić się z nową płytą, ale szczegóły też po południu.
0: Kocham ich muzykę i czekam z wielką niecierpliwością. Mariusz Stelmaszczyk z wami od 16. Wojtek Babiaczyk. Cudownego weekendu wam jeszcze życzę.

0: i zrobiło się nastrojowo podczas tego popołudnia z Radiem Złote Przeboje. Love is in the air. Za chwilę godzina 16:00 i tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Będę miał też dla Was bilety na film Lalka. Tak jest, więc bądźcie czujni.
1: Reklama.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę.
7: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, godzina 16:00, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Tragedia na pasach, zatrzymany młody kierowca. Opozycja gotowa poprzeć ustawę o gotowości obronnej państwa. Wieczorem poznamy laureata literackiej nagrody Nike. Marcin Krzemiński uderzył Volkswagenem w pieszego z taką siłą, że 51-latka odrzuciło na wiele metrów, a nagranie z tego tragicznego zdarzenia obiegło internet. Policja zatrzymała 21-latka z Nowego Sącza, który wczoraj na przejściu dla pieszych potrącił mężczyznę, którego przepuszczało inne auto. 51-latek, który przechodził przez jezdnię z psem, poniósł śmierć na miejscu. Zwierzę uciekło, 21-letni kierowca został na miejscu i został zatrzymany przez policję. Był trzeźwy, pobrano od niego jednak krew do dalszych badań na obecność substancji psychoaktywnych. Na razie nie wiadomo, z jaką prędkością jechał młody kierowca. To i okoliczności zdarzenia ustalają biegli. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają uporządkować system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji na zagrożenia i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją? O tym Maciej Kluczka.
13: Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
14: Rosja coraz intensywniej prowokuje kraje wspierające Ukrainę. W związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
15: Każde usprawnienie wojska i kwestie związane z bezpieczeństwem będziemy popierać. Trzeba oczywiście sprawdzić, jakie będą te propozycje.
13: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
12: W wieku 76 lat zmarła siostra Anastazja Pustelnik ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Krakowie. Była znana m.in. jako autorka popularnych książek kulinarnych. 7 książek znalazło się w finale jubileuszowej 30. edycji Nagrody Literackiej Nike. Już dziś wieczorem poznamy autora zwycięskiego tytułu oraz laureata Nagrody Nike Czytelników. Laureat tegorocznej Nagrody Nike otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
2: Pogoda.
0: Po weekendzie raczej nie będziemy narzekać. Będzie bardzo, bardzo podobnie, a więc trochę chmur, ale też pojawi się słońce, zwłaszcza na południu kraju. Jutro 18 stopni na północy, w centrum 19, na południu 21. Dzień dobry, za oknem dzisiaj zrobiło się nieco bardziej jesiennie, ale też bardzo przyjemnie. I żeby tak pozostało, to też będzie mnóstwo pozytywnej energii w Radiu Złote Przeboje, bo zagram dla Was Davida Bowiego, Sandrę, a także w tej chwili Snap. Dajcie głośniej!

numer, który po prostu chce się nucić. Ela Ela w radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. A ja mam dla was zaproszenie na pokaz filmu Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Zaproszenie można wykorzystać w dowolnym kinie Helios do 15 października. I żeby móc przenieść się do Warszawy końcówki XIX wieku, żeby śledzić losy Stanisława Wokulskiego i także Izabeli Łęckiej, mam dla was pytanie konkursowe. Jako że mamy weekend, część z was podróżuje, to powiedzcie mi, przy jakim numerze i dlaczego robicie głośno jadąc samochodem? Na wasze odpowiedzi czekam pod numerem 22, 44 i 30. No i mam nadzieję, że kogoś z najbardziej kreatywną historią dzisiaj nagrodzę. Zbieram wasze telefony do godziny 16:30, a jeszcze przed 17:00 na pewno rozwiążemy ten konkurs, więc czekam.

0: Cała ta promocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

tego roku minie rok, od kiedy z nami go nie ma. Fantastyczny muzyk Chris Rea w radiu Złote Przeboje. Muzyk, który zresztą kojarzy mi się zawsze z tym, że słucha się tego bardzo, bardzo dobrze w samochodzie. A jeśli jakimś cudem stracilibyście zasięg, to pamiętajcie, że radio Złote Przeboje również znajdziecie poprzez apkę na waszych smartfonach. Natomiast my nie zwalniamy tempa. Obiecuję, że jeszcze do godziny 17 na pewno pojawi się i Macarena, i Michael Jackson, Maryla Rodowicz, a wcześniej Kim Wilde.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksyloazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje, niedzielne popołudnie, Michael Jackson i Smooth Criminal. Natomiast proszę Państwa, dzisiaj postaram się kogoś z Was wysłać do kina na lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego. I pytanie było takie, jest weekend, część z Was podróżuje, więc podzielcie się jakim numerem i dlaczego. Akurat to lubicie się delektować, robicie wówczas głośno jadąc samochodem, a czy po drugiej stronie jest halo, halo, Alek?
1: Tak, witam, cześć Alek.
0: No to opowiadaj, jaki to jest kawałek?
1: Oczywiście podróży wszystkie hity Złotych Przebojów, natomiast robię głośniej, jak jadę samochodem, szczególnie przy Czesławie, Niemenie i Śnie o Warszawie, ponieważ jest to ponadczasowy hit, a refren bije w serduszko i głośniej.
0: Rozumiem, że wszystkich wtedy w samochodzie słychać.
1: Tak jest, dokładnie tak, samochód jedzie na nutce, nie na paliwie, a w tych czasach to chyba nawet lepiej.
0: To prawda. Słuchaj, Alku, na pewno będziesz mógł wybrać się do kina na lalkę, już wiesz z kim?
1: Tak, wiem, z osobą, którą śpiewam w samochodzie, z Dominiką, moją dwie dziewczyną.
0: Dobrze, no to w takim razie będziecie mogli wybrać się do kina, obejrzeć, najpierw pośpiewać, potem razem obejrzeć się w kinie. Tam, tam już raczej śpiewania nie polecam, natomiast lubicie lalkę, czytaliście lalkę?
1: Tak jest, nawet kojarzy mi się to z maturą i szkołą średnią, natomiast zdecydowanie lalka to była jedna z ulubionych lektur, którą przeczytałem w szkole.
0: No to Stanisław Wokulski oraz Izabela Łęcka na Was czekają w kinie, więc bilety do Was, podwójna wejściówka do kina Helios, do wolnego kina Helios do 15 października będziecie mogli z niej skorzystać.
1: Pięknie, dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Złotych Przebojów.
0: Trzymaj się miłego seansu. Hej, hej.
1: Dzięki, hej, hej.

0: napisała naturalnie Agnieszka Osiecka. Małgośka Maryla Rodowicz w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości i tam między innymi o przygotowaniach polskich piłkarzy do jutrzejszego meczu Ligi Narodów z Bośnią.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
3: W końcu robota nie zając.
4: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
3: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
12: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
13: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Reklama.
0: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
17: Kreml grozi Ukrainie nasileniem ataków na Kijów i inne regiony. Wrócimy też do kradzieży danych znanego serwisu turystycznego. Będzie też o jutrzejszym meczu biało-czerwonych w Bośni. Marcin Krzemiński. Zakończył się rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. W związku z atakami alerty RCB trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a wojsko podrywało myśliwce. W najnowszym alercie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Tymczasem cytowane przez agencję Reutera rosyjskie Ministerstwo Obrony zagroziło, że rosyjskie wojsko nasili ataki na Kijów i inne ukraińskie regiony. To po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj nasili naloty na rosyjskie rafinerie. Ma to być odpowiedź na zmianę rosyjskiej doktryny prowadzenia wojny, co skutkuje zwiększeniem ataków na cywilne cele, m.in. szkoły i szpitale. Co również ważne, dziś Wołodymyr Zełenski przekazał, że USA proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy do końca października. Prezydent Ukrainy mówił o tym na wspólnej konferencji prasowej w Kijowie z kanclerzem Niemiec. Skontaktowaliśmy się z klientami, których dotyczył wyciek danych, zapewnia serwis wakacje.pl i dodaje, że wykradzione dane nie pozwalają na zalogowanie się do usług na stronie klienta czy też w aplikacji.
18: Każda osoba, której dotyczy incydent, otrzymała od nas informacje z zaleceniami.
17: Mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zapewnia, że incydent nie dotyczył systemów płatności. Niemniej jednak i tak warto zastrzec PESEL i uważać na wiadomości z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
19: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą do reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
17: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni są już w Bośni i Hercegowinie. O 17.30, czyli za niespełna pół godziny, rozpoczną trening na stadionie Bilinopolje w Zenicy, a mecz jutro o 20.45.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jutro pogoda bardzo podobna, a tego słońca będzie naprawdę sporo na południu kraju. Jutro dokładnie 18 stopni w okolicach Trójmiasta, 19 w centrum, na południu 21. Jak już mamy zaliczony ten spacer, rodzinny obiad, to teraz po 17 ten czas może być dla nas, tylko dla nas, w doborowym towarzystwie ze świetną muzyką, czego dowodem jest już teraz budka suflera. Mariusz Stelmaszczyk, witam się ponownie.

humor od razu lepszy przy takich dźwiękach z Radiem Złote Przeboje, gdzie przypominam, gramy najlepsze kawałki lat 80. i 90. No a proszę Państwa, dobra informacja dla fanów grupy Sugar Babes. Panie w przyszłym roku mają wrócić z nowym albumem, ma nazywać się po prostu Sugar Babes i będzie to pierwszy krążek z oryginalnym składem od czasu debiutanckiego One Touch, a więc wydanego w 2000 roku. Więc jak łatwo policzyć, 26 lat minęło. Panie wracają w oryginalnym składzie, usłyszymy oryginalne trio. Płyta ma składać się z 12 nowych kawałków, a ta dokładna premiera to 12 lutego 2027, a więc prezent na walentynki, jak znalazł. My natomiast przypominamy, jak to w 2003 roku panie Sugar Babes śpiewały Hole in the Head.

0: Smerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
5: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
6: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
5: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: Reklama.

Numer, który usłyszy się raz i z głowy nie wychodzi. Baby Come Back w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, nasza zabawa Złote od Złotych to konkurs, w którym to słuchacze mają szansę zgarnąć 1000 złotych. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie, co kupię za pierwsze 100 złotych z wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego. My wybieramy najbardziej kreatywną odpowiedź, a dokładnie zrobi to poranek już jutro i dzwonimy właśnie do tej osoby. Szczegóły zabawy na naszej stronie Radia Złote Przeboje, więc śmiało zaglądajcie i słuchajcie, bo tutaj nie zwalniamy tempa. Bardzo proszę, pari, pari.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Panie Pascalu, a czego Pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Reklama.

0: It's a Sin, kawałek, który zrobiłem zdecydowanie głośniej tutaj w studiu Radia Złote Przeboje od grupy Pet Shop Boys, natomiast w tej chwili aktor Krzysztof Tyniec tak wspomina Corę i Manam.
1: Pierwsze skojarzenia, awangardowo wykonywane utwory. Pamiętam Corę, jak ona była w takim biednym wdzianku pajacowym i wiła się nieomal jak ta salamandra po scenie. Świetne aranżacje, dobra muzyka, coś nowego pojawiło się wtedy na polskim rynku. To w ogóle rozkwit bardzo dobrego polskiego rocka. Ja byłem na koncercie Manamu i z przyjemnością uczestniczyłem. Cóż mogę więcej powiedzieć o Manamie? Świetna kapela, kultowa kapela.
0: Dlatego nie ma co mówić, trzeba słuchać i grać. Manam już teraz w Radiu Złote Przeboje. Wyjątkowo zimny maj.

0: Ten człowiek, który się nachodził, bo powstały dwie wersje teledysku do tej piosenki. Jeden w Stanach Zjednoczonych, drugi w Wielkiej Brytanii. Walking Away. Natomiast my dobijamy do godziny 18 i obiecuję, że podczas tego niedzielnego wieczoru w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie fantastycznych kawałków. A dowód? Za moment. Hadaway, Beata Kozidrak, a także Lubega i Mambo No. 5.
1: Radio Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
11: Reklama. Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Uwaga na gęste mgły. Alert dotyczy większości kraju. Znów jest taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów. Iga Świątek, od drugiej rundy zacznie turniej w Wuhan. Marcin Krzemiński. Kolejne w ostatnich dniach ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed gęstymi mgłami. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma, to Pomorze oraz Warmia i Mazury. Taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów, ostrzegają eksperci. Wczoraj wrócił program ceny paliw niżej, który powoduje mniejsze stawki na pylonach dla benzyny i oleju napędowego. To też otwiera nowe pole dla internetowych oszustów. Marcin Starzec.
13: Ceny paliw faktycznie w dół, bo na stacji w podkarpackim Skołyszynie mimo niedzieli całkiem duża kolejka, jak na tę porę dnia.
14: To już powinno być przynajmniej ponad miesiąc temu.
15: Można było to szybciej zrobić, tak.
13: Ale na tej obniżce skorzystać chcą niestety również oszuści. Mówiła o tym ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
16: Teraz rzeczywiście te ceny paliw to jest kampania, którą przestępcy sobie wymyślili. Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
13: Ekspertka radzi, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych.
12: To ja jeszcze tylko przypomnę, że od weekendu do końca roku maksymalne ceny paliw na stacjach znów ustala Ministerstwo Energii. Dziś i jutro górna granica opłaty za litr benzyny 95 to 6,73 zł. 98 7,59 a diesla 7,88. Liderka rankingu tenisistek Jelena Rybakina nie zagra w Wuhan, poinformowali organizatorzy. Kazaszka zmaga się z kontuzją stopy. To oznacza, że Iga Świątek znajdzie się wśród 8 najwyżej rozstawionych i w pierwszej rundzie będzie miała wolny los, czyli zacznie grę od drugiej rundy. Turniej rozpocznie się 12 października. Pewna udziału w nim jest też Maja Chwalińska. Na Magdalena French i Magdalinet będą musiały przebijać się przez kwalifikacje.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Jutro pogoda bardzo, bardzo podobna. Słońca będzie najwięcej na południu kraju, natomiast na północy jutro 18 stopni, 19 stopni, w centrum 21 na południu i jutro nie powinno padać. Dzień dobry, wieczór, 18 wybiła. Mariusz Estelmaszczyk ze starami Radia Złote Przeboje. I żeby mieć dobrą energię na nadchodzący tydzień, już teraz Hathaway, What is Love?

0: Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście. To jest Radio Złote Przeboje, gdzie gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. A już teraz Beata Kozidrak wspomina teledyski w lat 80.
1: No, znaczy, jeśli chodzi o teledyski, niektóre powiedzmy, to tak, to śmiechu kupa, no, po prostu. Ale ja zawsze, wiesz co sobie myślę, no... To była taka Beata, no po prostu Beata, która była na początku krnąbrna, chciała pokazać w tych czasach szarych, nijakich, siebie kolorową, nie wiem, inną, zadziorną. Nie było stylistów, wiesz, trzeba

0: mój głos, czy teksty, czy moje piosenki, styl śpiewania, to stworzyłam sama.
1: Zdecydowanie lata 80. miały swój klimat, niepowtarzalny klimat. Ty, Beata Koźdryk, teraz żal mi tamtych nocy i dni.

0: Tracy Chapman w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk zespołu T-Love opowiada o, no właśnie, o tym, jak kiedyś poznał Krzysztofa Krawczyka.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał. Cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wydawca płyty Krawczyka zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, prostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
2: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek, o takim złotym sercu.
2: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy ten tam piosenkę, napisałem tekst, jakby no, to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip. Tam na tym klipie, na tym planie, to była taka zabawa nieprawdopodobna. No nie, no po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock and roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock and roll. A do Muńka Staszczyka za chwilę jeszcze wrócimy. Obiecuję, że też opowiem o tym, jak są osoby, które mylą go z Kazikiem Staszewskim. Lubega teraz.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: Mam ochotę na safari.
13: Na safari to trochę daleko.
12: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
13: A ile można upolować?
12: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
13: No to w drogę.
14: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. To kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
12: Kogo?
15: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
12: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
15: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
12: Tak, jest posterunkowy Cezary.
15: No, więcej na szkłomazgo.pl.
12: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
15: I Cezary Pazura.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert.

0: Absolutnie jeden z moich ulubionych zespołów, bo po Joy Division Peter Hook i spółka stworzyli coś rewelacyjnego. New Order w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk, Still Love. No właśnie, opowiada o tym, czy dalej mylą go z Kazikiem Staszewskim z Kultu?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, tak, ja mówię, wiesz co, Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
2: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki i plener mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow, a Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno, Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś myl, znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakumplowana zespołu, a dwa jeden czas.
2: Bo jak spotkaliśmy się, przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to to, że Kult gra 3 godziny.
2: No tak. To chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
1: Troszkę krócej.
2: To krócej.
0: Bardzo chciałbym taki prank, bardzo chciałbym, żeby panowie się kiedyś na scenie powymieniali. Boże, kiedyś rzeczywiście do tego dojdzie. Kaja, na językach teraz.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Parańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
11: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
12: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
11: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
12: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
11: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro, kawa mielona, 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
19: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie. Z radiem Złote Przeboje, ze świetną muzyką lat 80. i 90. No i teraz kawałek, który doskonale pamiętam i wspominam ze szkolnych dyskotek i zielonych szkół. A więc No Mercy, Where Do You Go?

0: Czuć ducha lat 80., bo to Eurythmics w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Andrzej Krzywy z Demono, który tak opowiada o czasach szkolnych.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze 2 lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer 1 w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A my ze szkoły wracamy do muzyki, do lat 90. Kochać inaczej. Demono teraz.

0: którego się świetnie słucha w radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru. Dzisiaj 4 października, dokładnie 56 lat temu odeszła od nas, mając zaledwie 27 lat, Janis Joplin. Tę świetną artystkę wspomina teraz Anna Rusowicz.
1: Janis Joplin jest dla mnie wyjątkowo bliska, dlatego że to jest wokalistka, która umarła za swoją muzykę. I jeżeli ktoś jest w stanie umrzeć za coś, w co wierzy, to jest dla mnie po prostu wielki. Chodzi mi o tą pewną prawdę, którą człowiek niesie przez całe swoje życie. I jedni są tak bliscy tej prawdy, że po prostu nagle jest ten klik i się okazuje, że przejście między życiem a śmiercią jest w ogóle prawie że niewidzialne. Jest to cienka granica i oni przechodzą przez ten świat do tamtej rzeczywistości. Natomiast niektórzy są bardziej urealnieni i są blisko na granicy czasami, a jednak udaje im się zostać tutaj.
0: Janis Joplin odeszła mając 27 lat, dołączając do niechlubnego klubu 27, do którego należą m.in. Amy Winehouse czy też Kurt Cobain.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
1: Słuchaj, Marian.
0: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
0: Uh-huh.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
0: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
0: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
0: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Radio Złote Przeboje, kawałek, który zresztą potem został wykorzystany w latach 90. w kultowej animacji Król Lew, gdzie swojego głosu w postać surykatki Timona użyczał aktor Krzysztof Tyniec.
1: Nawet nie zdawałem sobie sprawy z zasięgu. Wiem, że film był oglądany przez miliony, ale nigdy nie przypuszczałem, że aż tak głęboko pozostanie w tamtym pokoleniu, czyli w pana pokoleniu. Ostatnio spotkałem się z pewną młodzieżą, która jakby odkryła, że ja robiłem Timona. Czy mógłby pan zaśpiewać Hakuna Matata? Ja zaśpiewałem, ja mówię, ludzie, no nie wygłupiajcie się na to. No i dobrze, ja zaśpiewałem Hakuna i oni zaczęli to śpiewać i doznawali swoistych wruszeń, ponieważ mówili, panie Krzysztofie, myśmy się na tym wychowali.
2: Tak, ja miałem wtedy 5 lat, jak film wchodził, to 94.
1: A mówię, a teraz jak jesteśmy, wie pan, no mamy po to 18, 20, 22 lata, czasami jak się spotykamy na naszych imprezach, to muszę panu powiedzieć, że bardzo często śpiewamy piosenki z Króla Lwa i Hakuna Matata i Czuję, co się święci, opętał mnie zły duch. W naszym trio zostanie tylko, no. To było dla mnie i zaskakujące, i wzruszające, i bardzo, że tak powiem, łechczące mą próżność.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Reklama. Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: Jeżeli zastanawiacie się, co teraz dziać się będzie na antenie, to już spieszę z tłumaczeniami i wyjaśnieniami. Już za momencik odwiedzimy Jędrzejowski Ratusz, a to dlatego, że nie wiem, czy wiecie, że już niedługo. No dobra, może nie tak bardzo niedługo, bo prace mają zakończyć się w roku 2029. Jędrzejowski Rynek będzie przechodzić prawdziwą metamorfozę, prawdziwą rewitalizację, czyli moje ulubione słowo. Jak się zmieni, co się zmieni, no i jakie to będzie mieć konsekwencje dla mieszkańców Jędrzejowa, o tym za chwilkę wiceburmistrz Jędrzejowa Robert Kruk. Odwiedzimy za momencik także Urban Lab Kielce i spokojnie, jeżeli ta nazwa jeszcze nic wam nie mówi, to właśnie za momencik będziemy wyjaśniać, co oznacza, co się tam dzieje i z czym to się je i do kogo jest skierowane Urban Lab Kielce. I to oczywiście nie wszystko, co dziać się będzie na antenie.
8: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
7: A dziś opowiemy sobie o jednej z największych inwestycji, które planowane są w Jędrzejowie w najbliższych latach. Duże pieniądze, bo blisko 26 milionów złotych. Projekt, o którym będziemy mówić, zakłada gruntowną przebudowę nawierzchni oraz układu drogowego, a także pieszego, ale co najważniejsze, inwestycja obejmuje plac Tadeusza Kościuszki, a także fragmenty okolicznych ulic. Co się zmieni? Jak się zmieni? Jak będzie wyglądać Jędrzejowski Rynek? O tym opowie nam wiceburmistrz Jędrzejowa Robert Kruk, który jest teraz z nami. Panie burmistrzu, witamy na antenie.
9: Witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa. Rzeczywiście całkowita wartość projektu to blisko 26 milionów, z czego to finansowanie, które otrzymaliśmy w ramach programu Rewitalizacja Miast, z Urzędu Marszałkowskiego, to jest 15 milionów złotych dofinansowań.
7: Panie burmistrzu, co w Jędrzejowie się zmieni? Co zmieni się na jędrzejowskim rynku?
9: Tak naprawdę zmieni się wszystko to, co teraz możemy zauważyć w rynku. Cały charakter tego miejsca, zakres projektu obejmuje przebudowę tego placu w ramach przywrócenia historycznej funkcji jędrzejowskiego jako przestrzeni kulturowej, turystycznej, przestrzeni integracji społecznej oraz ronda komunikacyjnego wraz z realizacją przebudową niezbędnych obiektów budowlanych towarzyszących tej całej inwestycji.
7: Panie burmistrzu, to tak ładnie brzmi, że przywrócenie tej funkcji pierwotnej jędrzejowskiego rynku, a tłumacząc na normalny język ludzki, to jak po prostu jędrzejowski rynek będzie wyglądał po tej przebudowie? To
9: tak, zmieni się na pewno układ komunikacyjny, panie redaktorze. Część ruchu zostanie wyłączona, część tego placu zostanie wyłączona z ruchu. Tutaj mówimy o Pierzei Południowej, tak aby mieszkańcy mogli bezpiecznie korzystać z tego placu. To ta część właśnie w stronę południowej, czyli Muzeum imienia Przytkowskich, Muzeum Zegarów w Jędrzejowie, zostanie wyłączona z ruchu. To będzie tylko taki ruch lokalny dla mieszkańców ewentualnie do zaopatrzenia. I z tego miejsca mieszkańcy bezpiecznie będą mogli się przemieszczać na ten główny plac. Czyli tak jak mówiłem, przebudowa układu komunikacyjnego, przebudowa i rozbudowa sieci uzbrojenia terenu, czyli to, co wszystko w ziemi jest niewidoczne, ale to też wymagało gruntownej przebudowy i modernizacji. Mówimy tutaj o instalacji tam deszczowej, gazowej, elektroenergetycznej, teledetekcyjnej, przebudowa i budowa instalacji oświetleniowej, czyli iluminacji oraz chcieliśmy też wykorzystać wodę opadową z tego całego dużego placu, wybudować tam taki zbiornik i instalację buforowania wód opadowych. Po to, żeby można było tą zieleń, która powstanie też w obrębie tego placu, później wykorzystać tą wodę do podlewania właśnie tej zieleni.
7: No właśnie, panie burmistrzu, bo mówimy o tych rzeczach, których gołym okiem nie widać, no może poza latarniami, o których pan wspomniał, ale ja wiem, że ten projekt zakłada także nową, małą architekturę, bo jeżeli już przy wodzie jesteśmy, to zaplanowano między innymi budowę fontanny, ale nie tylko. Co jeszcze będzie tam nowego na tym rynku?
9: No tak, oczywiście też obiekty nowej architektury, fontanny, rzeźby, wiatry siedliskowe. Planujemy też posadowienie tam skarbenki z taką makietą dawnego ratusza, który znajdował się ówcześnie właśnie w rynku. Replikę stówki, ławki, takie kosze na śmieci przypominające historyczne zarysy, stojaki rowerowe, urządzenia multimedialne dla potrzeb turystycznych, tablice informacyjne, no, jakaś tam strefa zagospodarowania dla dzieci, mini place zabaw i ogródki, jak przy każdych rynkach mają miejsce.
7: Czyli naprawdę pięknie będzie ten Jędrzejowski nowy rynek wyglądał, ale żeby on wyglądał, to musimy na to jeszcze poczekać. Kiedy te prace, o których mówimy, się zakończą i czy dużo jest przewidziane utrudnień po prostu dla Jędrzejowian? Czy będzie trzeba jakieś objazdy wprowadzać, chodzić innymi drogami, czy jednak wszystko jest zaplanowane tak, żeby te utrudnienia były jak najmniej uciążliwe?
9: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o termin rozpoczęcia prac, to planujemy go rozpocząć w trzecim kwartale 2027 roku. Wszystko zależy od tego, jak dokumentacja zostanie przygotowana. My będziemy starać się jak najmniej, aby ta inwestycja utrudniła życie mieszkańcom, natomiast no, jest to ścisłe centrum miasta i ten układ komunikacyjny, który jest obecnie, no, trzeba będzie delikatnie pewnie wyprowadzić same, przynajmniej na okres budowy albo troszkę go ograniczyć. Na pewno pewne utrudnienia będą. Jak przy każdej inwestycji zawsze pewne utrudnienia, ale efekt będzie myślę na tyle zadowalający, że te utrudnienia będą już w porównaniu z tym, co się okaże później.
7: To powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, kiedy już ta inwestycja zostanie zakończona na dobre i będzie można cieszyć się zarówno tymi wszystkimi instalacjami nowoczesnymi, które będą pod ziemią, jak i tą małą architekturą, o której wspomnieliśmy. Jak długo trzeba będzie na to czekać?
9: W termin realizacji zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie mamy do 31 grudnia 2029 roku. Chcielibyśmy to skończyć w miarę sprawnie i szybko, żeby utrudnienia, które tam powstaną, to były jak najmniej dotkliwe i żeby ten efekt
7: był. I czekamy w takim razie zarówno na rozpoczęcie prac, jak i na ich zakończenie, a o rewitalizacji Jędrzejowskiego Placu Tadeusza Kościuszki oraz fragmentów okolicznych ulic opowiadał wiceburmistrz Robert Kruk. Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję bardzo.
6: Podpowiadamy mieszkańcom Świętokrzyskiego.
7: Z Jędrzejowa przenosimy się do Kielc i wyjaśniamy, cóż to takiego jest Urban Lab Kielce. Z nami Barbara Biskup, właśnie z kieleckiego Urban Labu. Cóż to takiego jest i co kryje się pod tą nazwą?
2: Urban Lab, czyli od urban od miasto i lab od laboratorium, więc jest to Laboratorium Innowacji Miejskich. Czy brzmi to mniej skomplikowane niż sama nazwa? Chyba jeszcze nie. Natomiast chodzi o to, że chcemy w tym miejscu spotykać się z młodymi ludźmi po to, żeby rozpracowywać i opracowywać nowe pomysły na nasze miasto. Czyli testować różne rozwiązania, rozmawiać o problemach, które to miasto ma i szukać kreatywnych, fajnych, ciekawych rozwiązań na, przede wszystkim na temat taki, że młodzi ludzie stąd wyjeżdżają i często nie chcą wracać.
7: No dobrze, no ale jeżeli wyjechali, to z kim tu rozmawiać? To jest takie pytanie, które mi się nasunęło teraz.
2: Ci, którzy wyjechali, myślę, że bardzo chętnie będą nas odwiedzać, dlatego, że mamy też kontakt z osobami, które działają w różnych przestrzeniach, też w innych miastach. Po pierwsze, naszym zadaniem jest ściąganie i wciąganie w naszą inicjatywę ludzi, którzy chcą w tym mieście coś ciekawego zrobić, ale też tych młodych ludzi, którzy są teraz w liceum albo studiują w Kielcach, zachęcać do tego, żeby byli aktywnymi obywatelami, obywatelkami i żeby widzieli w tym mieście swoją przyszłość, żeby po prostu zbudować ich związek z miastem i zbudować ich relacje z innymi ludźmi.
7: Czyli rozumiem, że z tego, co pani mówi, to Urban Lab przeznaczony jest przede wszystkim dla młodych osób. Czy to jest jakiś przedział wiekowy i jak w ogóle to wygląda? współpraca z tymi młodymi ludźmi? Czy oni sami przychodzą, czy wy wychodzicie do szkół, do uczelni, czy do chociażby przedszkoli, bo nie wiem, czy to ten zakres również wiekowy.
2: To jest trochę tak, że cały nasz projekt się nazywa Urban Lab Miasto dla Młodych, ale zawsze podkreślamy, że to nie jest tylko przestrzeń dla osób młodych. Generalnie nasza główna grupa docelowa to są osoby w wieku 13-35, czyli właśnie te, które albo się zastanawiają, czy zostać tutaj dłużej, albo już założyły rodziny i brakuje im czegoś w Kielcach, co zresztą zdiagnozowaliśmy. Bo pierwsze, co muszę powiedzieć, a nie powiedziałam na początku, to to, że jest to jednostka Urzędu Miasta, więc jest prowadzona przez Wydział Dialogu Społecznego. Pracowaliśmy nad tym, żeby zdiagnozować przyczyny, dlaczego młodzi ludzie nie czują związku z tym miastem i dlaczego wypowiadają się o Kielcach tak w najlepszym wypadku z dużą taką dozą no miasto jak miasto, ale nic ciekawego się tu nie dzieje, więc my chcemy odpowiedzieć na tą potrzebę, że to ciekawe, co ma się tu dziać, możemy tworzyć wspólnie. Czyli chcemy ludzi zachęcać, dawać im możliwości do tego, żeby realizowali swoje inicjatywy i mamy ku temu szereg różnych działań i środków, więc pytanie, czy spotkaliśmy się z młodymi ludźmi? Tak, pracowaliśmy od samego początku z Młodzieżową Radą Miasta, odwiedziliśmy wszystkie szkoły, wszystkie wydziały na uczelni i mamy dosyć już konkretną grupę, która zdecydowała się działać na stałe w Urban Labie i która zdecydowała się tam realizować swoje pierwsze inicjatywy, stawiać pierwsze kroki też w pisaniu projektów społecznych. Część z nich dostała już dofinansowanie na swoje pomysły, także Urban Lab jest taką kompleksową odpowiedzią na potrzeby Kielczan i Kielczanek.
7: Czy ja dobrze rozumiem, że jeżeli młody człowiek ma jakiś pomysł, chciałby coś zmienić, coś wypracować, poznać nowych ludzi, to właśnie do Urban Lab powinien przyjść?
2: Tak jest. Na ten moment zgłaszały się do nas osoby głównie przez social media, bo dosyć mocno też promowaliśmy, że jesteśmy już dostępni i realizowaliśmy też cykl różnych wydarzeń w przestrzeni miejskiej. I pikniki, i koncerty, spotkania, ale również cały cykl warsztatów i szkoleń takich specjalistycznych, gdzie młodzi ludzie mogli się nauczyć, jak pisać właśnie swoje projekty. Także zapraszam do kontaktu. Naprawdę chcemy, żeby tam się też odbywały inicjatywy, które łączą różne grupy mieszkańców.
7: Mówiła Barbara Biskup z Urban Lab Kielce, a przed nami ciąg dalszy naszego dzisiejszego spotkania.
8: Co słychać w Świętokrzyskiem?
7: My już teraz z Kielc ponownie przenosimy się do Jędrzejowa, ponownie odwiedzamy Jędrzejowski Ratusz i ponownie spotykamy się z wiceburmistrzem Robertem Krukiem, ale tym razem porozmawiamy sobie o Jędrzejowskim Centrum Kultury. Powiemy sobie o tym, jak zmieni się Centrum Kultury w Jędrzejowie, ponieważ już niedługo rozpocznie się naprawdę duża przebudowa zarówno centrum, jak i całego otoczenia centrum, łącznie z amfiteatrem, a o tym wszystkim opowie nam nasz gość,

0: ponad 7,5 miliona złotych w ramach programu Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
1: Proszę powiedzieć, co się zmieni, jak te pieniądze i na co zostaną wydane?
0: W ramach tego zadania planujemy przebudowę właśnie budynku Centrum Kultury oraz budowę takiego zadaszenia nad przestrzenią wielofunkcyjną w miejscu istniejącego teraz amfiteatru plenerowego. Chcielibyśmy przebudować i objąć termomodernizacją istniejący budynek Centrum Kultury wraz z remontem tam pokrycia dachowego, montażem instalacji fotowoltaicznej. Takie drobne rzeczy, które do tej pory nie zostały wykonane, a z tego działania chcielibyśmy to wykonać. Co istotne, chcieliśmy zmienić całkowicie zagospodarowanie terenu, przynajmniej tutaj od strony południowej, gdzie istnieje obecnie taki mini amfiteatr zewnętrzny. Tutaj chcieliśmy poddać przebudowie i korekcie usytuowania istniejącego amfiteatru wraz z budową wiaty w technologii lekkiej, budowie zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie gotowych elementów takich kontenerowych z podpiłczeniem. Niewielkiej rozbudowie też chcieliśmy poddać istniejącą infrastrukturę techniczną, czyli tam przyłącza, to co się dzieje tam wewnątrz ziemi, a nie widać, a jest bardzo potrzebne. Chcieliśmy też przygotować scenę na stronie wschodniej, czyli zmienić jakby orientację tego amfiteatru, który jest w chwili obecnej, zmienić jego miejsce, tak aby był bardziej funkcjonalny i więcej osób mogło z niego korzystać. Jeżeli chodzi o termin rozpoczęcia i zakończenia prac, to planujemy w roku 2027.
1: Czyli Dni Jędrzejowa w 2028 roku już w nowej przestrzeni. Panie burmistrzu, dziękuję bardzo za rozmowę i za te wszystkie informacje. Moim i waszym gościem był wiceburmistrz Jędrzejowa Robert Kruk.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Nieśmiało zerkam i spoglądam na nasz studyjny zegar i widzę, że nastała pora, żeby już zaczynać tę część naszego spotkania w dzisiejszym magazynie. Niezmiennie od lat Michał Pustła i niezmiennie cały czas na antenie zapraszam i zachęcam do tego, żeby zostać z nami. Tym bardziej, że za momencik będziemy rozmawiać o poważnych sprawach, na poważne tematy, o czymś, co jest tak naprawdę najważniejsze dla każdego z nas. Tak, dobrze myślicie. Porozmawiamy sobie o naszym zdrowiu, a dokładnie to o programie realizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników. Ale żeby nie było zbyt poważnie, to odwiedzimy dziś, i to dosłownie za moment, również Jędrzejowskie Muzeum imienia Przypkowskich i razem z dyrektorem Janem Przypkowskim trochę na temat historii sobie porozmawiamy, ale również porozmawiamy o tym, co wspólnego z Jędrzejowskim Muzeum ma król Stanisław August Poniatowski, a także co z tym wszystkim wspólnego ma Rubens. Tak, ten Rubens od rubensowskich kształtów.
2: Zdrowe Świętokrzyskie.
1: Wybieramy się z wizytą do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. Moim i waszym gościem jest dyrektor pani Katarzyna Przemirska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Pani dyrektor, witam na antenie. Bardzo się cieszę, że odwiedziła pani nasze studio. Tak jak powiedziałem, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o ważnym i jednocześnie bardzo ciekawym projekcie, który teraz realizujecie, a mianowicie jest to projekt pod nazwą Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników. Może zacznijmy od samego początku. Co kryje się pod tą nazwą?
3: Bardzo duży projekt ukierunkowany na pomoc pracownikom z terenu naszego województwa w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia.
1: No właśnie, czyli tak naprawdę badamy pracowników, żeby byli zdrowi, żeby byli zdolni do pracy, żeby po prostu zadbali o siebie. Na czym polega ten projekt?
3: Tak, badamy pracowników, a wiadomo, że pracownicy z wiekiem również ulegają różnym problemom zdrowotnym, dopadają ich tak zwane choroby cywilizacyjne i to bardzo często rzutuje na ich zdolność do pracy, rzutuje na ich absencję chorobową, na wcześniejsze odchodzenie z rynku pracy. Jest to szczególnie dotkliwe w naszym województwie, dlatego też powstał nasz projekt i projekt ten jest ukierunkowany na to, aby pracownikom, tym, którzy ukończyli 40 rok,

0: rok życia, pokazać, jak mogą dbać o swoje zdrowie, tak, aby jak najlepiej się czuć, jak najdłużej pracować, no i korzystać tym samym z pełni życia. Bo wiadomo, że emeryci mają już tutaj mniejsze możliwości korzystania z pełni życia.
1: Tutaj jest bardzo jedna ważna, istotna sprawa, o której wspomnieliśmy, ten wiek. Ten projekt skierowany jest dla pracowników powyżej 40 roku życia.
0: Tak. Przystąpić do niego mogą wszyscy pracownicy, którzy pracują na terenie naszego województwa i mieszkają na terenie naszego województwa, a skończyli 40 lat. Jest też dedykowany osobom samozatrudniającym się, ale takim, którzy mają siedzibę swojej działalności na terenie naszego województwa. Jest też dedykowany rolnikom z terenu naszego województwa. Tak więc grono osób, które mogą z niego skorzystać, jest bardzo szerokie.
1: No to jeżeli już wiemy, kto może skorzystać z projektu Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników, to opowiedzmy troszeczkę o przebiegu tego całego procesu, bo rozumiem, że jeżeli na przykład ja chciałbym się przebadać, chciałbym sprawdzić stan swojego zdrowia, to po prostu wybieram się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach i co dalej?
0: Bardzo chętnie będziemy Pana gościć w naszych murach albo w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, ponieważ jest to nasz partner, który również przyjmuje osoby w ramach projektu, ale proponujemy lepiej umówić się telefonicznie najpierw na wizytę, ponieważ do tej wizyty trzeba się troszkę przygotować, ponieważ w czasie wizyty są między innymi pobierane badania laboratoryjne z krwi, wobec czego trzeba być na czczo.
1: Pani dyrektor, nasuwa się pytanie z perspektywy pacjenta, patrząc, czy pracownika w tym przypadku, jakie korzyści osoba przystępująca do tego projektu może z niego osiągnąć?
0: Przede wszystkim dowiaduje się dużo o swoim stanie zdrowia, ponieważ wszyscy pracownicy, którzy przystąpią do udziału w projekcie, wypełniają takie ankiety dotyczące swojego stanu zdrowia, ukierunkowane na problemy z układem krążenia, z układem ruchu, ukierunkowane na problemy onkologiczne i na podstawie tych ankiet oraz na podstawie pewnych pomiarów, ponieważ przy przystąpieniu do projektu osoby mają mierzone ciśnienie, konsultanci są w stanie ocenić, czy mają osoby prawidłową wagę, czy występuje u nich otyłość. No i wreszcie robiony jest bardzo szeroki panel badań laboratoryjnych, takich, których praktycznie lekarz pierwszego kontaktu, tak normalnie w ramach wizyty, no nie ma możliwości zlecenia, bo jest 14 różnych badań laboratoryjnych pobieranych.
1: A możemy opowiedzieć, jakie to są badania?
0: Morfologia z rozmazem, poziom glukozy, cały lipidogram, czyli z podziałem na ten dobry cholesterol, zły cholesterol, z wyliczeniem wskaźnika takiego zagrożenia miażdżycą. Są badane również wskaźniki czynności wątroby, wskaźniki czynności nerek, wskaźniki procesu zapalnego. Jest również badany poziom witaminy D3, a także jest badany poziom hormonu TSH, który też nam mówi o problemach z tarczycą. Więc zakres tych badań jest bardzo szeroki.
1: Pani dyrektor, jest jeszcze jedna ważna sprawa, o której my nie wspomnieliśmy, a warto to także podkreślić, chociaż wydaje się to oczywiste, wszystkie te badania, które są wykonywane w ramach projektu, te badania wykonywane są całkowicie bezpłatne, nie całkowicie za darmo. Do kiedy ten projekt będzie trwać?
0: Projekt będzie trwać do 2029 roku. No projekt unikalny w skali nie tylko naszego kraju, ale i na skalę Europy.
1: Mówiła Katarzyna Przemirska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. A jeżeli już zadbaliśmy o nasze ciało, o nasze zdrowie, to pora, żebyśmy zadbali także i o naszego ducha. Dlatego już teraz wybieramy się wprost do Muzeum imienia Przybkowskich. Jędrzejowie, rzecz jasna.
2: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
1: O tym, że Jędrzejów z zegarów słynie, a to za sprawą znajdującego się w Jędrzejowie Muzeum imienia Przybkowskich, chyba nie trzeba nikomu przypominać. No ale myślę, że warto przypomnieć sobie to, skąd te zegary i całe muzeum w Jędrzejowie się wzięły. A o tym opowie nam dyrektor Muzeum Przybkowskich w Jędrzejowie, Jan Przybkowski.
3: No wiąże się to z osobami założycieli kolekcji, a przede wszystkim doktorem Feliksem Przybkowskim, który pod koniec XIX wieku był lekarzem powiatowym w Jędrzejowie. Był lekarzem cenionym, wziętym, bardzo dobrze zarabiającym i rzeczywiście mógł realizować swoje zainteresowania. Kupować zegary słoneczne, kupować coraz lepszy sprzęt do obserwacji nieba. A w 1922 roku na dachu swojej kamienicy zbudował kopułę obserwatorium astronomicznego z porządnym wielkim teleskopem w środku. I ta kopuła obserwatorium jest takim charakterystycznym motywem wznoszącym się nad dawną kamienicą Przybkowskich. Jego syn Tadeusz, urodzony w 1905 roku, przejął zainteresowania po swoim ojcu, też interesował się astronomią, też interesował się gnomoniką i taki pierwszy duży zegar słoneczny sam zrobił w wieku 19 lat. Ten zegar znajduje się dziś w ogrodzie czasu za muzeum. No i cóż, kolekcja zegarów słonecznych, która potem się wzbogacała, kiedy muzeum stało się już państwowe, jest obecnie z pewnością największą kolekcją w Polsce i jedną z największych kolekcji zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych na świecie.
1: Panie dyrektorze, my dziś mówimy trochę o historii i o tym, jak to wszystko się zaczęło w Jędrzejowie, ale zdaje się, że poza zegarami w muzeum możemy zobaczyć również inne eksponaty, w tym jeden bardzo ciekawy obraz. Obraz, który ma wyjątkową historię.
4: W salonie malinowym zwraca uwagę piękny, pokaźnych rozmiarów obraz, portret astronoma. Obraz przedstawia brodatego mężczyznę, nieco starszego, takich szlachetnych rysach i zamyślonym wyrazie twarzy. Astronom siedzi przy, jest przedstawiony w pozycji siedzącej i ma obok siebie fragment stołu, trzyma w ręku cyrkiel, ma księgi i globus nieba. Duży globus, na którym można rozpoznać gwiazdozbiory i personifikację tych poszczególnych gwiazdozbiorów. Obraz sam sobie jest bardzo piękny, widać na oko, że jest to malarstwo barokowe, natomiast bardzo ciekawa była jego historia. Historia zresztą nie do końca rozwiązana. Otóż obraz został zakupiony do zbiorów muzeum w 1968 roku od niejakiego pana Włodzimierza Grabowskiego z Krakowa. Nazwisko niby popularne i powszechne, natomiast nie był to zwykły pan Grabowski, lecz potomek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Polski. I według przekazu rodzinnego tenże obraz, portret astronoma, należał kiedyś do kolekcji Stanisława Augusta. Więc fakt posiadania obrazu z kolekcji królewskiej jest już bardzo intrygujący, jako że kolekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego została rozproszona i i teraz no, poszczególne jej obrazy są tropione przez badaczy. Ale to nie wszystko. Ponieważ do tego dochodziła jeszcze bardzo duże emocje, polegające na tym, że według tego ustnego przekazu ten obraz miał być zakupiony we Włoszech dla króla przez jego nadwornego malarza Marcello Bacciarellego jako, uwaga, dzieło Petera Paula Rubensa, flamandzkiego malarza barokowego, którego ceny obrazów są niebotyczne. Do tego obrazu sprzedający dołączył również dokument. Była to odręcznie napisana opinia z 1922 roku, gdzie profesor Wilhelm von Bode z Berlina entuzjastycznie napisał, że według jego wiedzy i po obejrzeniu obrazu jest on absolutnie przekonany, że mamy do czynienia z prawdziwym dziełem Petera Paula Rubensa. No więc emocje były dosyć duże, bo okazałoby się wtedy, że no, jesteśmy w czołówce muzeów polskich, mając taki obraz. No niestety na początku lat 70. obraz został oddany do konserwacji, gdzie został dokładnie prześwietlony, sprawdzono wszystkie jego warstwy malarskie, okazało się, że był on trochę przycięty. No w każdym razie na pewno wykluczono autorstwo flamandzkiego mistrza, określono wówczas jego powstanie jako szkoła hiszpańska z XVII wieku. No i nic, okazało się, że nie mamy Rubensa, ale nie zmienia to faktu, że obraz jest bardzo piękny.
1: O czym na antenie opowiedział nam dyrektor Muzeum imienia Przybkowskich w Jędrzejowie, Jan Przybkowski.
2: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: A tym razem w naszym spotkaniu na antenie chciałbym, żebyśmy odwiedzili piękne, urokliwe świętokrzyskie miasteczko, jakim są z całą pewnością Chęciny, i spojrzeli na nie aż z trzech perspektyw. Po pierwsze gospodarza Chęcin, czyli burmistrza Roberta Jaworskiego. Po drugie, żebyśmy spojrzeli na Chęciny no niemalże z lotu ptaka, bo z wieży zamkowej, i dostrzegli to, co niekoniecznie na pierwszy rzut oka może być właśnie dla oka widoczne. I w tym pomoże nam przewodniczka świętokrzyska Dorota Czesak. No, oprócz tego chciałbym, żebyśmy kilka słów o Chęcinach dowiedzieli się także od mieszkańca Chęcin, a jednocześnie pisarza, autora książki Odmęt, czyli Jacka Łukawskiego. To wszystko przez najbliższych kilkanaście minut na antenie właśnie odbywać się będzie. Ja w dalszym ciągu zapraszam Was, kłaniając się nisko, Michał Pustuła.
2: Co słychać w Świętokrzyskiem?
1: Chęciny, jak wiadomo, znajdują się tak mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Jędrzejowem a Kielcami, albo Kielcami a Jędrzejowem. Zależy, w którą stronę się jedzie, no ale nie sposób Chęcin nie zauważyć, przejeżdżając obok zwłaszcza Zamku Królewskiego w Chęcinach, który w ostatnich latach wypiękniał, zrobił się jakby trochę wyższy, ale nadal jest tych samych rozmiarów. A dlaczego odnosimy takie wrażenie, patrząc na zamek, o tym opowie nam burmistrz Robert Jaworski.
5: Zamek został odsłonięty, ponieważ przez ostatnie lata został przysłonięty samosiejkami, które wyrastały na zboczu góry zamkowej, ale jednocześnie poprzez realizację stosunkowo dużego projektu finansowanego z regionalnego programu operacyjnego dokonało się bardzo wiele przemian na zamku i wokół zamku. Sam zamek został odpowiednio zagospodarowany, ale również powstała ta infrastruktura wokół turystyczna, między innymi parking został rozbudowany pod zamkiem, powstała restauracja na parkingu, czyli takie miejsce, które jest niezbędne w dzisiejszym ruchu turystycznym, ponieważ każdy z nas wie, że turysta dzisiaj potrzebuje napić się kawy, zjeść coś ciepłego, i to jest naturalne i powszechne. Oprócz tego aleja, która prowadzi na zamek, została wybrukowana, powstały elementy mojej architektury, ciąg figur drewnianych, postaci związanych z Chęcinami, z miastem królewskim, poczynając od Wacława II, kończąc niemalże na królowej Bonie. I te figury również powodują uatrakcyjnienie tego korytarza prowadzącego na zamek. One bardzo ładnie zrobione, ze stosownym opisem i tak jak powiedziałem, szereg postaci legendarnych, historycznych, związanych z Chęcinami. Na samym zamku został zagospodarowany dolny zamek, również górny zamek, dziedziniec i powstały między innymi stragany stylizowane do zamku. Została zabudowana studnia, która w przeszłości była takim, że tak powiem, wyrobiskiem, które nie kojarzyło się w żaden sposób ze studnią. Natomiast dzisiaj została ona ładnie zabudowana i myślę, że dzisiaj jest taką atrakcją i takim elementem małej architektury na samym zamku. Co najważniejsze również, jedna z wież, która przez długie lata właściwie nie była udostępniona, w ostatnich latach wskutek wyładowania atmosferycznego jeszcze została uszczerbiona, mówię tu o kwadratowej wieży. Dzisiaj ta wieża została odrestaurowana, odpowiednio zabudowana, można z tej wieży obserwować panoramę i okolice zamku i panoramę gminy. Natomiast został również odrestaurowany skarbiec, również kaplica i ważny element, który został zmieniony, to jest zmiana na iluminacji.
1: I to właśnie między innymi dzięki tej nowej iluminacji zamek jest tak dobrze widoczny, czy to jadąc od Jędrzejowa w stronę Kielc, czy od Kielc do Jędrzejowa nie sposób nie spojrzeć, nie zwrócić uwagi na wzgórze zamkowe, bo po prostu dzięki temu, zwłaszcza jadąc wieczorem albo nocą, zamek jest po prostu lepiej widoczny. Od czasu do czasu tam także na zamkowych murach dzięki tej iluminacji pojawiają się kolory.
5: Zobaczymy barwne kolory oświetlające zamek. Te kolory będą się pojawiały w szczególnych wypadkach, okolicznościach, czyli zamek będzie oświetlany tylko i wyłącznie wówczas, kiedy będą jakieś święta narodowe, czy też święta gminy, miasta. Natomiast na co dzień te kolory będą białe, więc no musimy jakieś urozmaicenie wprowadzić, żeby nie zdewaluować, że tak powiem, tej atrakcji. Natomiast również powstały różnego rodzaju ścieżki spacerowe po samym górnym, dolnym zamku. Powstał szlak prowadzący od miasta do zamku, między innymi też po to, żeby ten ruch turystyczny, żeby go ukierunkować również na miasto. Idea moja od początku była taka, aby turystę zatrzymać nie tylko na chwilę, pokazać mu powszechnie podziwiany zamek, ale aby go poprowadzić na rynek zrewitalizowany, jeden rynek, drugi rynek. Wszak miasto Chęciny uległo również przeobrażeniu poprzez rewitalizację. Również uległa odrestaurowaniu nasza zabytkowa kamieniczka renesansowa z 1570 roku. Myślę tutaj o naszej perełce, jaką jest słynna Niemczówka. Dzisiaj jest taką perełką. Tam też mieści się Biuro Informacji Turystycznej.
1: Panie burmistrzu, musimy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że Chęciny to nie tylko znany w całej Polsce Zamek Królewski w Chęcinach. To nie tylko miasto, które może poszczycić się tym, że ma dwa rynki, ten górny i ten dolny. To nie tylko zabytkowa kamienica Niemczówka, która także, jak pan wspomniał, została odnowiona, zrewitalizowana i znajduje się tam obecnie informacja turystyczna, ale jest także z Chęcinami związany jeden twór, czy też produkt turystyczny, który no lepiej, żeby odnawiany nie był. Co z Białą Damą? Czy ona nadal pojawia się na Zamku Królewskim w Chęcinach? Nocami? Na murach?
5: Panie redaktorze, powiem tak. Nasz produkt turystyczny, który stworzyliśmy parę lat temu, czyli legendarna Biała Dama, która, jak legenda mówi, pojawia się pod osłoną nocy na murach zamku, będzie cyklicznie pojawiać się w weekendy na murach, kiedy przyjadą do nas turyści. na pewno zechce niekoniecznie oko w oko, ale z daleka pokazać się turystom, szczególnie młodym turystom, aby jeszcze bardziej upiększyć historię, legendy naszego miasta i wzbudzić tą tajemniczość wokół no, naszej twierdzy, naszego zamku. No wszyscy lubimy, że tak powiem, przenieść się w odległe czasy i Biała Dama jest takim naszym produktem turystycznym kojarzonym z zamkiem w Chęcinach i z całą pewnością, może nie każdy, bo na pewno trzeba będzie mieć też szczęście, ale pewnie wielu będzie mogło zobaczyć postać Białej Damy na murach naszego zamku.
1: To my może nie z Białą Damą, ale z przewodniczką świętokrzyską Dorotą Czesak na zamku w Chęcinach zostaniemy i popatrzymy z wieży zamkowej na okolice. A co tam dokładnie dostrzeżemy, o tym już teraz na antenie.
6: Chęciny to górnicze miasto. Jak stoimy na zamku, widzimy panoramę Chęcin. Widać w naszej panoramie to górnictwo odkrywkowe, z którego Chęciny bogaciły się i dzięki temu były w swojej historii, miały taki okres, kiedy były popularniejsze, silniejsze i bogatsze od Kielc. Także warto o tym pamiętać.
1: I kiedy stoimy sobie na przykład na wieży zamkowej w Chęcinach i spojrzymy na północny zachód, tak przynajmniej mi się wydaje, że to właśnie w tym kierunku, to dostrzec możemy pobliską górę Miedziankę, którą moim zdaniem także warto odwiedzić, bo tam także czegoś ciekawego możemy się dowiedzieć i oczywiście także coś ciekawego zobaczyć.
6: To jest miejsce, które warto odwiedzić, o które walczymy od kilku lat. Walczymy w takim sensie, że bardzo byśmy chcieli sztolnię pogórniczą udostępnić dla Państwa. Apeluję, proszę, żebyście nie wchodzili na własną rękę, bo amatorów zwiedzania jest niestety bardzo, bardzo wielu. Stan tych tras podziemnych jest niestety bardzo kiepski i niebezpieczny. Także bardzo proszę nie wchodzić na własną rękę. Jeżeli ktoś wejdzie, czym zamierza wejść, potrzebna jest zgoda konserwatora przyrody. Ale warto wybrać się na część naziemną, na górę Miedziankę, dlatego że jest pięknie wykoszona, jest odkryta grań, no i można znaleźć lazuryt i malachit.
1: Czyli bardzo charakterystycznego takiego niebieskawego koloru skały. To jest jeden z punktów, który możemy zobaczyć, czy też odwiedzić, będąc w Chęcinach i okolicach, czyli Góra Miedzianka. No ale jest również nieopodal kolejne, niewielkie, ale bardzo, bardzo ciekawe wzgórze.
6: Uwielbiam Górę Zalejową. Bardzo blisko Chęcin, to jest rezerwat geologiczny. Też pięknie ostatnio wyczyszczony z dwoma kamieniołomami, w których wydobywano marmur o nazwie Różanka Zalejowska. Jak pojedziecie na Wawel, jak pojedziecie na Zamek Królewski w Warszawie czy na Święty Krzyż i zobaczycie marmur o takiej bardzo ciekawej barwie różowo-bordowej z takimi właśnie żółkami, to będzie to Różanka Zalejowska. Jedyny marmur tutaj od nas z Gór Świętokrzyskich, który zdążył przekrystalizować. No i na Zalejowej właśnie był do lat 60. wydobywany. Także warto jedyną w Polsce granią wysokogórską, która jest z naszej części województwa, przejść się, przespacerować. Cudowny widok na zamek w Chęcinach. Jest projekt, plan, mam nadzieję, że się kiedyś zrealizuje, wybudowanie na Zalejowej platform widokowych, po to, żeby turyści podziwiali na przykład zamek w Chęcinach w promieniach zachodzącego słońca.
1: A te wszystkie widoki, o których my dzisiaj mówimy, mogą także pojawić się w naszych głowach i w naszych wyobraźniach. A to dlatego, że o Chęcinach w swoim kryminale Odmęt napisał również Jacek Łukawski i tam właśnie umieścił akcję swojego kryminału. Czy łatwo się pisało o Chęcinach i czy udało się oddać ten chęciński klimat na kartach książki? O to zapytałem samego autora.
7: No, z jednej strony to jest taka odpowiedź nic nie mówiąca, czyli z jednej strony łatwo się pisało, z drugiej strony trudno. Ale tak poważnie, bo to żartobliwie mówię, poważnie mówiąc, Ja opisywałem Chęciny, chciałem opisać, marzyłem o tym, żeby opisać Chęciny właśnie, żeby przedstawić je tak, jak ja je widzę. I tu miałem obawy, czy ta moja wizja, czy to moje spojrzenie na Chęciny, które no niby ze środka, ale jednak trochę z zewnątrz, czy ono będzie wiarygodne nie tyle dla czytelników, którzy nie widzieli Chęcin, czy po prostu odwiedzili Chęciny raz w życiu i na tym się skończyło, tylko dla osób, które mieszkają tutaj. Bo to jest taki dla autora, wydaje mi się, największy sprawdzian tego, czy dobrze oddał, prawda, realia, czy dobrze oddał dane miejsce. I przyznam się, że to chyba była największa taka, dla mnie najbardziej taka stresująca rzecz związana z tą książką po jej premierze, gdy czekałem na to, jak zostanie odebrana właśnie przez tutaj mieszkańców Chęcin i okolic oczywiście. No i na szczęście to był taki kamień wielki z serca mi spadł, jak się okazało, że no, ta opisana rzeczywistość książkowa została przez nich przyjęta, byli pod ogromnym wrażeniem, jak udało się opisać te Chęciny właśnie takie, jakimi no, w sumie są, czy można je odebrać.
1: A jak wiadomo, najtrudniej jest być prorokiem we własnym kraju i najciężej chyba poddać się ocenie tych, którzy właśnie na co dzień także w Chęcinach mieszkają. Cieszymy się, że to się udało. Ja oczywiście odsyłam was po więcej, zarówno jeżeli chodzi o treść, jak i fabułę, do książki Odmęt, której, przypomnę, akcja rozgrywa się w Chęcinach, a o tym, jak opisał Chęciny, opowiadał przed momentem sam autor, czyli mój gość Jacek Łukawski, który kilka słów także o Chęcinach nam dziś opowiedział na naszej antenie.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: A ta część naszego dzisiejszego spotkania w naszym dzisiejszym magazynie będzie poświęcona w całości naszemu regionowi, rzecz jasna, regionowi świętokrzyskiemu. Będziemy co prawda mówić w dużej części o tym, co kiedyś działo się w Kielcach, bo porozmawiamy sobie o złotych czasach kieleckiego teatru, ale powiemy także to wszystko w kontekście całego naszego województwa. Będziemy również mówić o wyjazdach w latach 50. Teatru Stefana Żeromskiego, między innymi w okolice Jędrzejowa, ale o tym nieco później. Jak na razie zapraszam na spotkanie z moim pierwszym gościem, a później powiemy sobie również troszeczkę na temat historii naszego świętokrzyskiego sportu i odwiedzimy Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce. Michał Pustuła, zapraszam.
2: Pasjonująca historia naszego regionu.
1: Odwiedzamy dziś również Teatr Stefana Żeromskiego, a tam można by powiedzieć, że w każdym kącie kryje się jakaś ciekawa historia. Kiedyś na antenie z moim gościem, którym jest Paulina Drozdowska i którą za chwilkę oficjalnie powitamy na antenie, rozmawialiśmy o tym, jak to wszystko się zaczęło, skąd teatr się wziął, historia pięknej miłości. No a dziś porozmawiamy sobie o tak zwanych złotych czasach kieleckiego teatru, czyli tym, co działo się w latach 50. ubiegłego wieku. Dzień dobry, witam cię, Paulino.
8: Dzień dobry, witam.
1: Czy ja dobrze powiedziałem na wstępie, że to właśnie będzie tematem naszej dzisiejszej teatralnej historii, ten złoty wiek kieleckiego teatru?
8: Tak, rzeczywiście na te dyrekcje Ireny i Tadeusza Byrskich mówi się złote czasy kieleckiej sceny, dokładnie tak.
1: No i zdradziłaś wszystko, że będziemy mówić o właśnie dyrektorach i o tym, co się wtedy działo w teatrze. Zacznijmy sobie w takim razie od samego początku, bo jest o tym właśnie złotym czasie właściwie dwa wątki są do poruszenia, bo i to, co działo się na teatralnej scenie i na deskach teatru, a także to, co działo się przy teatrze, czyli w studium teatralnym.
8: No, historia, myślę, jest ciekawa. Studium teatralne działało w Kielcach w 1955, ruszyło, działało do 1958 roku z inicjatywy Ireny Byrskiej, która wiemy, że oprócz tego, że była oczywiście reżyserką, aktorką, dyrektorką teatru, to również była pedagogą teatralną. I tę inspirację jeszcze z młodych lat kiedy właśnie inspirowała się redutą obserwy, właśnie wyniosła, sama bardzo się tym interesowała i miała takie marzenie, taką ideę, żeby założyć własną szkołę aktorską. Ta szkoła była o tyle właśnie nietypowa, że mówi się, że była pierwszą średnią szkołą aktorską w Polsce. I właśnie z tego marzenia, z inicjatywy Ireny Dyrskiej.
1: No, a czy źródła historyczne wspominają coś na temat tego, ilu kandydatów zgłosiło się do tego pierwszego, no i zarazem jedynego rocznika, który ukończył kieleckie studium teatralne?
8: Szkoła, do kandydatów do szkoły zgłosiło się 434, przyjęto 26 osób, a ukończyło ją tylko 18.
1: Rozumiem, że to działało w ten sposób, że po prostu adepci szkoły, adepci studium występowali również na scenie, tak?
8: Idea była taka, że te osoby, które ukończą szkołę, wzmocnią zespół tylecki i rzeczywiście w większości z nich się tak potoczyło ta kariera, że zostali aktorami. Kilkoro też aktorami Teatru Żeromskiego, jak Regina Rybińska, Zenon Kubiec, Jarosław Strzemień. Wśród tych takich znanych słuchaczy też Andrzej Antkowiak czy Joanna Rawik, piosenkarka. No a niektórzy po prostu grali w innych teatrach, czy razem z Rybińskimi też opuścili Kielce. Studium o tyle było takie ciekawe, że wszystko miało się odbywać w idei pokory dla sztuki, dla sceny. Nawet jeżeli ktoś był z Kielc czy z regionu, musiał mieszkać w teatrze. W teatrze był internat, stołówka. W dawnej bibliotece było też takie miejsce, taka przestrzeń na scenę. Co ciekawe, nie tylko uczono się tamtych umiejętności, którymi powinien odznaczać się dobry aktor, jak na przykład umiejętność mówienia wiersza, tak? Ale również ci słuchacze chcieli tym teatrem żyć 24 godziny na dobę, więc sprzątali, gotowali, sami pracowali nad tekstem, sami wychowywali sobie kostiumy, sami przygotowywali scenografię, obserwowali też to, co dzieje się w innych teatrach, a wyjazdy do tych innych teatrów organizowała jeszcze Monika Żeromska, córka Stefana Żeromskiego. A że Dyrscy mieli właśnie wspaniałe relacje z przedstawicielami znakomitymi czy świata literatury, nauki, kultury, dlatego na ich zaproszenie wykłady miały same znakomitości. Aktorzy jak Jacek Woszczerowicz, Władysław Woźnik, reżyserzy jak Bogdan Korzeniewski czy Wilam Korzyca, krytycy Artur Sandauer, badacze, wykładowcy Irena Sławińska, Roman Ingarden, Władysław Tadarkiewicz, Zbigniew Raszewski, Bolesław Taborski, Stefan Srebrny, krytycy literacy jak Julian Rogoziński chociażby czy Jerzy Hordyński. Więc same znakomitości, nawet istnieje taka legenda, że sam Tadeusz Kantor dawał tu kiedyś wykład. Więc szkoła działała naprawdę na wysokim poziomie. No, wypuściła tylko jeden rocznik, bo jak wiemy, też tutaj polityka wówczas mieszała się w działania teatru i Dyrscy musieli opuścić Kielce, ale mieliśmy taki epizod i do dzisiaj w teatrze są drzwiczki od kominka wystawione w naszym tutaj lapidarium w nowym foyer, co zawsze przypomina mi o tym, że na tym drugim piętrze kiedyś istniało to studium teatralne.
1: No proszę bardzo, to jest piękna naprawdę opowieść i piękna historia. Z tego, co mówisz, właściwie już to wynika, ale ja muszę zapytać, czy w związku właśnie z tym, że studium działało, czy w związku z tym, że mieliśmy tak znakomitych wykładowców, że ten jeden rocznik opuścił i ten jeden rocznik opuścił szkołę, rzecz jasna, i oni, tak jak powiedziałaś, pracowali te 24 godziny na dobę, byli dostępni, może nie tyle pracowali, co byli dostępni, to właśnie dlatego ten okres jest nazywany złotym okresem kieleckiego teatru, czy być może na scenie również działy się właśnie tak wspaniałe rzeczy?
8: Nie tylko dlatego. Tak, to studium teatralne było jedną z takich głównych inicjatyw. Słuchacze tego studium dali też kilka przedstawień, które podobały się bardzo publiczności. Chodzono na te spektakle, Wieczór Liryki Greckiej, Pokój Arystofanesa, Ocalenie Antygony, Krystyny Berlińskiej, czy Dzieje Tristana i Izoldy, Romeo i Julię, Wesele Wyspiańskiego. I te spektakle rzeczywiście się podobały, ale to nie są najważniejsze dokonania Dyrskich. sama ich droga repertuarowa, wyznaczanie sobie ambitnych celów, współpraca ze świetlicami wiejskimi, no, co było takim prototypem, można by powiedzieć, Teatru Polska, tego programu, kiedy teatry objeżdżają te miejscowości, w których nie ma scen teatralnych. Ale mówię, przede wszystkim ta walka o ambitny, wymykający się z realizmu i teatr i spektakle, o których mówiono w całej Polsce i pisano w całej Polsce, spektakle samych Bylskich właśnie, czyli te najważniejsze spektakle to Pluskwa Włodzimierza Majakowskiego w reżyserii Ireny Byrskiej, Kaligura Alberta Kami w reżyserii Tadeusza Byrskiego i Powrót Odysa Wyspiańskiego, który wyreżyserowali wspólnie. To takie sztandarowe spektakle z tej dyrekcji właśnie, które zwróciły oczy krytyków z całej Polski na ten prowincjonalny wówczas Teatr Bielecki, tak postrzegany. Więc takie pierwsze też bardzo ważne wydarzenia artystyczne.
1: Ale Teatr Byrskich i to, co robili na scenie, czy też poza sceną, ucząc nowych aktorów swojego fachu, to nie wszystko. I nie wszystko, co świadczy o tym złotym wieku Kieleckiego Teatru, bo to także była praca nad publicznością.
8: Byrscy budowali publiczność niemalże od zera. Budowali też środowisko takie zainteresowane teatrem. Rozmawiali z tymi ludźmi, organizowali takie właśnie spotkania, herbatki i budowali to środowisko tych ludzi zainteresowanych teatrem. No ale niestety nie wszystkie te działania, zwłaszcza takie wymykające się tym wtedy socjalistycznym działaniom ze strony państwa, się podobały i dlatego też ta bardzo odważna działalność Byrskich, która też sięgała wyżej. Oni mieli kolejne plany i te horyzonty sobie coraz dalej przesuwali.
1: I to również, że ten teatr wyjeżdżał, tak jak powiedziałaś, do tych mniejszych miejscowości w naszym regionie, bo pewnie i Chmielnik był odwiedzony, pewnie Chęciny, pewnie Jędrzejów, pewnie Małogoszcz, czy też na przykład Oksa, bo tam teatr pewnie też zawitał prędzej czy później. A o tym, jak skończyła się ta historia, jak skończył się ten złoty wiek, złoty okres Kieleckiego Teatru, opowiemy sobie kiedy indziej. Za dzisiejszą opowieść dziękuję bardzo. Moim i waszym gościem była Paulina Drozdowska z Teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. A przed nami rzecz jasna ciąg dalszy naszego magazynu. Zapraszam serdecznie.
2: Sportowe Świętokrzyskie.
1: Trochę o sporcie sobie porozmawiamy, a właściwie o historii świętokrzyskiego i kieleckiego sportu. Ze mną Anna Benicewicz-Miazga, koordynator Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce. Witam na antenie, pani Aniu.
9: Dzień dobry.
1: Pani Aniu, jak się mają sprawy w muzeum, które zdaje się, że właściwie z każdym sezonem i z każdym dniem, miesiącem rozrasta się w nowe eksponaty? Czy ta kolekcja jest już kolekcją skończoną, czy możemy się jeszcze spodziewać tego, że ona jeszcze będzie sobie rosnąć?
9: Niemalże co tydzień coś nowego dochodzi. Jednym z ostatnich eksponatów jest na przykład złoty medal Mistrzostw Polski z Superligi, ale też i co chwilę ktoś przychodzi z jakimś fajnym elementem, który przyjmujemy i umieszczamy w naszym muzeum, ale to się rozrasta. Mam nadzieję, że co roku będą jakieś trofea, które będzie można dokładać.
1: No a oprócz tych trofeów, które dochodzą sukcesywnie w miarę tego, co zdobywa ciągle drużyna, co oprócz tego wszystkiego możemy znaleźć w gablotach?
9: No najważniejszy to jest dokument, który potwierdza powstanie klubu 1 września 65 roku, czyli pierwsza umowa z pierwszym trenerem oraz chyba z pierwszym zawodnikiem, czyli panem Wacławem Mozerem, który już niestety którego nie ma już wśród nas. Też cała masa dokumentów pozostałych trenerów, czy na przykład Gwizdek Edwarda Strząbały, czy no naprawdę cała masa różnych notatek, rysunków, strategii, taktyk naszych trenerów, więc no tutaj jest bardzo, bardzo dużo eksponatów, które są różnorodne, bo od strojów, szalików, poprzez trofea, kończywszy właśnie na jakichś osobistych dokumentach, legitymacjach, czy po prostu przedmiotach użytku codziennego na hali.
1: Oprócz tego wiem, że także są odciski dłoni niektórych zawodników klubu.
9: Tak, są odciski dłoni zawodników obecnie grających, ale też i ważnych historycznie dla klubu z różnych dekad. No niestety nie dało się wszystkich zrobić, bo by hali i ścian zabrakło, gdybyśmy chcieli naprawdę wszystkich uhonorować tymi odciskami, ale naprawdę ich można około 60 oglądać na ścianie i przymierzać własną dłoń, sprawdzać, kto ma większe, dłuższe palce.
1: No to żeby poprzymierzać, żeby sprawdzić, to trzeba również do muzeum się wybrać. Przypomnijmy, jak działa muzeum.
9: Muzeum działa w momencie, kiedy jest otwarta hala Legionów. Wstęp jest oczywiście bezpłatny. Można umówić się na zwiedzanie z przewodnikiem. No, muzeum jest zamknięte na takie wolne zwiedzanie tylko w okresach meczowych, no ale to wtedy kibice, którzy mają karnet lub bilet, mogą spokojnie wejść i oglądać gabloty, ponieważ one są usytuowane na korytarzu.
1: A niezależnie od tego, czy chcemy pooglądać gabloty, czy chcemy po prostu popatrzeć albo odcisnąć sobie i przyłożyć te nasze ręce, to zachęcamy wszystkich do tego, żeby kibicować drużynie i oczywiście odwiedzać także muzeum. Pani Aniu, dziękuję bardzo za to. Wszystkie informacje.
9: Dziękuję bardzo.
1: Moim i waszym gościem była koordynatorka Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce Anna Benicewicz-Miazga.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
10: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
6: Pora zaczynać tę część naszego dzisiejszego spotkania w naszym dzisiejszym magazynie. Nadal Michał Pustuła, kłaniam się i oczywiście zapraszam. Jeżeli zapytałbym was o to, z jaką dyscypliną sportową kojarzy wam się województwo świętokrzyskie, to pewnie część osób na przykład odpowiedziałaby, że z boksem, część być może, że z piłką nożną za sprawą Korony Kielce, ale myślę, że największa liczba pytanych odpowiedziałaby, że zdecydowanie z piłką ręczną. No i właśnie o piłce ręcznej dziś sobie porozmawiamy, ale nie będziemy mówić o tym, co zawodnicy robią aktualnie na boisku, tylko będziemy mówić o tym, jak to kiedyś na boiskach bywało, a dokładnie to, jak to było przez ponad już 60 lat, bo przecież tyle istnieje klub, a opowiemy sobie o książce Historia Mistrzów.
5: Sportowe Świętokrzyskie.
6: Można by powiedzieć, że Świętokrzyskie sportem stoi na pewno, jeżeli chodzi o jedną dyscyplinę sportu, czyli o piłkę ręczną. I właśnie o piłce ręcznej dziś będziemy sobie rozmawiać, ale nie w kontekście uprawiania tego sportu, tylko pisania o tym sporcie, tylko mówienia o pięknej historii mistrzów. Bo tak właśnie nazywa się książka, której autorka jest teraz z nami, Anna Benicewicz-Miazga. Witam na antenie pani Aniu.
7: Dzień dobry.
6: Pani Aniu, Historia Mistrzów. Pierwsze wydanie opisujące 50 lat istnienia klubu, czyli 1965-2015. No i jeszcze mamy te dodatkowe 10 lat, czyli można by powiedzieć o drugim wydaniu książki 1965-2025. Postaramy się dzisiaj porozmawiać i o jednej, i o drugiej, dlatego że ta pierwsza zawiera wszystko to, co druga, tylko druga jeszcze dodatkowe 10 lat. Mam nadzieję, że zbytnio od tego nie zagmatwałem i że słuchacze wiedzą, o co chodzi. A ja mam pierwsze pytanie. Te kilkadziesiąt lat, 60 lat historii klubu, oczywiście, które pani opisała. Ciężko się pisało? Ciężko było znaleźć te wszystkie materiały potrzebne do stworzenia takiej publikacji?
7: Tak, generalnie pierwsza 50 lat Historia Mistrzów powstała właśnie na 50-lecie. No i to, powiedzmy, kosztowało mnie pół roku życia, bo przez pół roku zbierałam wszystkie materiały, odwiedzałam całą masę ludzi, miejsc i szperałam w różnych archiwach. Publikacja na 60-lecie już była tylko uzupełnieniem rzeczami, które znalazłam przez ostatnią dekadę do tych 50 lat, plus ostatnie 10, które no wiadomo, najłatwiej było mi zdobyć wszelkie informacje, ponieważ no, one są najświeższe.
6: Ta historia 60 lat istnienia klubu, dokładnie to Iskry, Korony, Vive, no i teraz również naszej obecnej drużyny. Czy tam są jakieś takie perełki wyłowione, które wcześniej nie były publikowane, które wcześniej nie ujrzały światła dziennego?
7: Tak, w tej obecnej publikacji mam bardzo dużo uzupełnień z tego względu, że udało mi się dotrzeć do pewnych materiałów podczas tworzenia Muzeum Historii Klubu, które znajduje się w Hali Legionów i wtedy no, całą masę fajnego materiału przynieśli kibice, którzy gdzieś to chronikowali u siebie w domu. No i po prostu udało mi się pouzupełniać czasem naprawdę fajne informacje, które wcześniej po prostu no, nie miały, których nie było wcześniej.
6: No to przejdźmy w takim razie do tego, co znajdziemy w środku, w książce. Czy to są statystyki, czy to są historie, czy to jest opis poszczególnych sezonów? Jak to wszystko wygląda?
7: Starałam się potraktować tą historię porówno dla każdej dekady, dla każdego sezonu. Generalnie książka jest skonstruowana na zasadzie opisu każdego sezonu, każdego z 60 sezonów, które miały miejsce. I tak jak powiedziałam, starałam się sprawiedliwie porówno każdy sezon potraktować, ponieważ no każdy sezon jakby przyłożył się, ludzie, którzy występowali czy pracowali dla klubu we wszystkich tych dekadach, tak samo mieli ważny wkład w rozwój tej historii i w późniejsze sukcesy.
6: A czy któraś z tych dekad opisywanych była taka szczególna? No bo oczywiście nie ukrywajmy tego, że po tym, co działo się w roku 2016, mam nadzieję, że nie pomyliłem daty, bo przecież zdobycie Mistrzostwa Ligi Mistrzów to było dodatkowe paliwo dla naszej drużyny, to był dodatkowy impuls. Ta historia oczywiście trwa do dziś, pisze się cały czas, ale czy te wcześniejsze dekady, które pani opisała, tam można wyróżnić szczególnie jakiś okres?
7: Każdą dekadę w zasadzie można by w jakiś sposób scharakteryzować. Pierwsze 10 lat, no to wiadomo, to jest zalążek, to jest początek, bez którego by dalszych sukcesów po prostu nie było. Potem lata 70-80 to jest działalność pod szyldem korony, w której wiadomo, no troszkę więcej było wtedy funduszy, większe wsparcie miasta, więc ówczesna korona mogła odnosić swoje pierwsze sukcesy, czyli awans do pierwszej ligi, awans do ekstraklasy, tak? Pierwsze jakieś tam sukcesy typu brązowy medal czy zdobycie Pucharu Polski pierwszego. Potem sławne lata 90., kiedy znowu była iskra i wtedy były pierwsze mistrzostwa, pierwsze złote medale. No i wiadomo, era Vive, gdzie no, ten największy sukces, czyli zdobycie Ligi Mistrzów.
6: Czy jakaś historia, którą pani znalazła, do której pani udało się dotrzeć, wzbudziła w pani szczególne emocje i jest to napisana w książce?
7: Na pewno cała historia tak zwanej Świętej Wojny. Tych meczów sensacyjnych pomiędzy Płockiem a Kielcami, gdzie okazuje się, że kiedyś te święte wojny były pomiędzy na przykład Krakowem a Kielcami, tak? Bo w zależności od tego, kto był na szczycie, to ten wzbudzał takie emocje. Cała masa różnych transferów, które się odbywały pomiędzy tymi dwoma klubami w obydwie strony tak naprawdę, o których młodzi kibice teraz na przykład nie wiedzą lub no po prostu nie mieli znikąd informacji, a które na przykład podsycają te emocje pomiędzy klubami. Też na pewno duże było zaskoczenie, że pierwsi obcokrajowcy to nie byli ludzie, którzy grali w latach 90., tylko w 70. bodajże w pierwszym roku, z tego co pamiętam, był pierwszy Niemiec w klubie, o którym też mało kto pamięta. Nie będę zdradzać w jakich okolicznościach, odsyłam do książki. Co jeszcze? Na pewno historia jednego z największych trenerów, tak, czyli Edwarda Strzembały, który tak naprawdę tworzył ten klub. Czy historia pierwszego trenera i jednocześnie pierwszego zawodnika, którego umowę można zobaczyć zarówno w książce, jak i w muzeum, pana Wacława Mozera, już nieżyjącego, który też opowiadał bardzo dużo ciekawych rzeczy związanych z tym, jak to powstawało, jak to funkcjonowało. Teraz takie warunki pracy klubu byłyby po prostu nie do pomyślenia.
6: Mówi się, i to chyba nie bez przyczyny, że Kielce są naszą polską stolicą piłki ręcznej. Zgodzi się pani z tym?
7: Tak, na pewno, szczególnie, że w tych początkowych latach można było to zauważyć, bo osoby, z którymi rozmawiałam, które w tamtym czasie na przykład pracowały dla klubu lub po prostu byli kibicami, opowiadali, co się działo na przykład przed halą na Krakowskiej, gdzie ludzie potrafili z drabinami przechodzić przez okna, oglądać mecz, bo się już nie mogli dostać do środka. I no naprawdę to już było widać w latach 60. i 70.
6: My przenieśmy się do roku 2025, bo właśnie wtedy wyszło to wznowienie książki, czyli 60 lat istnienia klubu, historia mistrzów, no ale ta historia jest pisana cały czas. Czy nadal planuje pani wydawanie kolejnych takich książek, takich wznowień, które będą opisywać historię klubu?
7: Zakończyłam 60 lat końcem sezonu i epilogiem do niego, ponieważ jeszcze dosyć ważne wydarzenia działy się w zasadzie tuż przed 1 września, kiedy były urodziny klubu. Tak naprawdę struktura książki, która polega właśnie na opisywaniu po kolei każdego sezonu, każdej tej takiej grupy sezonów, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że najpierw była grupa Iskry, potem Korony, potem znowu Iskry, potem Wiwe i teraz znowu jest klub Iskra. Tak naprawdę można dokładać te sezony w zależności od potrzeb. Być może wydam kolejną publikację, na przykład za kolejne 10 lat.
6: No, to już będzie wtedy 70 na karku naszych mistrzów. Oczywiście życzymy tego, żeby była to 70 również mistrzowska i żeby również klub sportowy, niezależnie od tego, jak będzie się nazywać, czy będzie to być może Iskra, czy będzie to być może znów Korona, czy być może Vive, żeby także mogli się
7: albo
6: zawodnicy...
7: Albo coś nowego.
6: Albo coś nowego, dokładnie. Żeby znów zawodnicy mogli oczywiście poszczycić się tym, że są w ekstraklasie naszych rozgrywek i oczywiście, żeby także tych trofeów europejskich było na koncie naszych zawodników jeszcze więcej. Pani Aniu, my kiedyś rozmawialiśmy o Muzeum Historii Klubu Iskra, które jest w hali Legionów. Czy książkę tam także można zobaczyć, obejrzeć, zapoznać się z nią, czy po prostu gdzieś indziej jest ona dystrybuowana?
7: W gablocie jest poprzednia edycja 50 lat historii mistrzów.
6: Pani Aniu, no to w takim razie ja trzymam kciuki za kolejne wydanie książki na 70, a może na 65, kto wie, może będzie naprawdę dużo materiału i będzie o czym pisać. Pani Aniu, dziękuję bardzo za wszystkie informacje.
7: Dziękuję.
6: Odsyłamy oczywiście do Muzeum Historii Klubu Iskra, znajdującego się w hali Legionów. Odsyłamy również do książki. No i przechodzimy do dalszego ciągu naszego dzisiejszego spotkania.
5: Co słychać w Świętokrzyskiem?
6: Zależy oczywiście, gdzie przyłoży się ucho, ale ponieważ my rozpoczęliśmy dziś od spotkania z książkami, to będziemy tę podróż właśnie w ten sposób kontynuować. Nie wiem, czy wiecie, że dookoła Jędrzejowa jest tak zwana pętla poniedziańska Świętokrzyskiego Szlaku Literackiego. I tym właśnie przez kilka minut zajmiemy się na antenie, zaczynając od Jędrzejowa, bo miasto Jędrzejów związane jest bardzo mocno z postacią autora Kroniki Polaków, czyli błogosławionego Wincentego Kadłubka, który z nieznanych powodów zrezygnował z biskupstwa krakowskiego i od 1217 roku prowadził życie zakonne w klasztorze cystersów w Jędrzejowie. Miejsce spoczynku błogosławionego w 1764 roku przez wieki nawiedzali królowie Polski i osobistości świeckie. My przejeżdżamy na szlaku świętokrzyskich literatów do

0: tworzyć, a wraz z założoną przez siebie w liceum Wolną Grupą Bukowina zadebiutował w 1971 roku. No i oczywiście mówiąc o pętli poniedziańskiej, nie możemy także zapomnieć o Nagłowicach, które związane są z Mikołajem Rejem, a kilka słów o Nagłowicach opowie nam Dorota Czesak, świętokrzyska przewodniczka.
1: Zbaczę się troszeczkę za Jędrzejów i Rej pisał o narodzie polskim, niechaj wszystkie narody wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. Rejowi możemy naprawdę zawdzięczamy mu no właśnie to, że dzisiaj w szkole, no między innymi piszemy po polsku, tak, bo on był ojcem tej twórczości w języku polskim, także do Nagłowic warto się wybrać, warto pamiętać, że tam coś takiego jest, bo stamtąd Rejowie pochodzili. No i tam tak naprawdę wszystko się zaczęło. Zaczęły się też takie słynne, bardzo popularne powiedzenia w języku polskim, no na przykład wypchać się sianem. To zapoczątkował Mikołaj Rej.
0: No proszę bardzo, czegoż to na antenie od czasu do czasu ciekawego dowiedzieć się można o Nagłowicach, opowiadała Dorota Czesak.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: Takie pytanie przyszło mi do głowy i absolutnie nie zawaham się tego pytania zadać. Jak się macie? Mam nadzieję, że wszystko jest u was w porządku. No i oczywiście pamiętajcie, że zawsze możecie skontaktować się z nami na przykład mailowo. Michał.pustuła bez polskich znaków, rzecz jasna @radioagora.pl. To adres, pod którym na was czekam. A teraz chciałbym, żebyśmy troszeczkę sobie przenieśli się do świata wyobraźni, bo wyobraźcie sobie, że wpada wam do głowy jakiś pomysł. Ten pomysł najpierw delikatnie w głowie się pojawia, potem zaczyna kiełkować, ukorzeniać się, no i czas na jego realizację. I czasami pojawia się pytanie, gdzie pomysły różnorakie, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie artystyczne, można zrealizować. To już bez wyobrażania sobie tego, dziś zapraszam was właśnie do takiego miejsca, gdzie pomysły i wizje artystów po prostu przekształcają się w realne działania. Wydaje się dosyć abstrakcyjne, a mimo wszystko w Kielcach znajduje się takie właśnie miejsce, które pozwala po prostu artystom, krótko mówiąc, na wszelkiego rodzaju samorealizację. Jeżeli jesteście ciekawi, gdzie się znajduje i co to jest za miejsce, to koniecznie zostańcie z nami.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Świętokrzyskiego.
0: A dziś odwiedzamy wyjątkowe miejsce i tego słowa wyjątkowe absolutnie nie można się bać. Właściwie można by powiedzieć, że to jest ewenement na skalę całego naszego kraju, a być może i całej Europy. Ze mną wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa Wojciech Habdas. I właśnie o bazie zbożowej sobie dziś opowiemy. Witam cię, Wojtku.
3: Witam wszystkich.
0: Dlaczego baza zbożowa jest takim wyjątkowym miejscem?
3: Wydaje mi się, że baza zbożowa jest tak wyjątkowa, bo tak jak wspomniałeś, jest jedynym znanym nam w kraju miejscem, które działa na takich zasadach. Jest to miejsce, które jest finansowane w większości przez miasto, natomiast jest dane artystom używanie, tak bym to nazwał. To znaczy, że artyści tam tworzą, artyści nie mają swojego szefa, będąc tam, czyli nikt im nic nie nakazuje, nikim też nie płaci, to jest istotne. Natomiast mają po prostu swoje miejsce i mogą realizować swoją sztukę, swoją pasję. Często jedynie dzięki właśnie temu, że mają to miejsce, bo na przykład trudno sobie wyobrazić, żeby kowale, czy też kilkadziesiąt zespołów muzycznych, albo ludzie chcąc się wspinać na ściance wspinaczkowej, mogli to robić gdzieś indziej w mieszkaniu na przykład, albo w garażu. A często ta chęć działania była, podejrzewam, ograniczona przez koszty wynajmu na przykład takich przestrzeni, a co istotne, w bazie zbożowej artyści nie płacą za to, że korzystają z danej przestrzeni.
0: Baza zbożowa jest również jeszcze z jednego powodu wyjątkowa, a mianowicie miejsca, samych budynków, w którym się znajduje, bo to także jest historyczne miejsce, o którym warto by kilka słów opowiedzieć.
3: Nasze miejsce jest historyczne, no, pamięta czasy

0: raczej niechlubne pewnie, bo przed 1989 rokiem mieściła się tam baza milicji obywatelskiej, stałe armatki wodne i wszystkie inne pojazdy, którymi milicja wtedy się poruszała. Więc no, taka jest geneza tego miejsca. To też uformowało, jak ono wygląda, bo no, nie jest to typowy obiekt kulturalny. Jest to obiekt, powiedziałbym, w tej chwili wyglądając na postindustrialny. Pewnie nie w każdym aspekcie dopasowany idealnie do tego, jaką funkcję pełni teraz, natomiast no, jest to obiekt, który istniał, który po tym, jak baza milicji przestała tam funkcjonować, stał pusty i został zagospodarowany przez artystów na tyle, na ile oni mają możliwości, na ile my mamy możliwości finansowe.
1: Te wszystkie przestrzenie, o których wspomnieliśmy, jeszcze pomilicyjne, są cały czas adaptowane przez artystów. Kogo tam na bazie można spotkać na co dzień? Kto tam tworzy? Powiedzieliśmy o tym, że mamy kowali. Powiedzieliśmy o tym, że mamy zespoły. Co tam na co dzień się dzieje? Jak wygląda ta praca twórcza? Bo to chyba taki trochę ośrodek pracy twórczej jest, prawda?
0: Tak, my ośrodek pracy twórczej mamy w nazwie wręcz. Więc w bazie działa około 600 osób miesiąc w miesiąc. I są to grupy głównie kulturalne, ale też mamy troszeczkę sportu. Jeśli chodzi o kulturę, mamy bardzo prężnie działającą ceramikę, pracownię ceramiczną Ceramika Nowa, która we wtorki i czwartki prowadzi warsztaty od godziny 16. Mamy fotografików skupionych wokół CKF-u, mamy dwa teatry, Teatr Zbożowy i Teatr Cechomo, które mają swoje sale teatralne i stawiają spektakle w bazie zbożowej właśnie. Mamy wspomniane wcześniej kowalstwo artystyczne w jednym z garaży, są to nasi najnowsi rezydenci, bo działają od kilku miesięcy. Zaadoptowali sobie jeden z garaży na pracownię kowalską, wstawili piec i łatwo poznać, gdzie jest ich siedziba, ponieważ nad ich garażem widać komin. Mamy klub historyczny Hirt, mamy także Muzeum Lotnicze Małe, Kielcer Collection. Spotykają się u nas fani motoryzacji pod szyldem autopana Świętokrzyskie. Co dwa tygodnie można w niedzielne popołudnie zobaczyć cały przekrój motoryzacji, nie tylko Świętokrzyskiej. Możemy też się pochwalić sportowcami, bo mamy kilka klubów sportowych. Działa u nas Świętokrzyski Klub Alpinistyczny na ściance wspinaczkowej. Działa Fundacja Wyrolkowani z Kulkielce, także działają piłkę-bolowcy. Od razu powiem, bo ja się dowiedziałem, co to za dyscyplina sportu, ten pickleball, dopiero wtedy, kiedy zgłosili się do nas ludzie, którzy chcieli właśnie u nas grać w tą grę.
1: No ja nie będę ukrywał, że o tej grze również dowiedziałem się podczas rozmowy z tobą. Wyjaśnijmy słuchaczom, co to jest pickleball.
0: Jest to gra, która łączy w sobie tenis ziemny i badminton. Jest to gra bardzo lekką piłeczką, więc jest to sport odpowiedni dla seniorów, bo nie obciąża tak trwałych stawów jak tenis ziemny, który wymaga cięższej piłeczki i cięższej palety.
1: Myślę, że te szczegóły absolutnie na antenie również się przydadzą, ale ja wyłowiłem z twojej wypowiedzi bardzo ważną wiadomość, która myślę, że także jest absolutnie współmierna z tym, co dzieje się na bazie, czy w bazie zbożowej, a mianowicie takiej, że powiedziałeś, że przyszli, zgłosili się i działają. Czy to oznacza, że baza jest otwarta, czy można właśnie przyjść i potworzyć na bazie?
0: No, baza jest obiektem, niestety jak każdy obiekt, o ograniczonej przestrzeni, ale tak, naszym zadaniem federacji, która się opiekuje jak gdyby obiektem, bo tu trzeba rozgraniczyć i trochę poopowiadać o takich nudnych rzeczach, jak to właściwie jest zorganizowane. Baza jest obiektem miejskim, co znaczy, że budynki należą do miasta Kielce. Bazą zarządza wyłoniony w konkursie organ, czyli w tym wypadku Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa. Jak wspomniałem wcześniej, członkami tej federacji są prezydenci, którzy w bazie są od dłuższego czasu i właściwie tworzyli to miejsce na początku. Zadaniem tej federacji jest stworzenie jak najlepszych warunków tym artystom, którzy w bazie działają. Co oznacza, że musimy robić tak nudne rzeczy jak płacenie rachunków, płacenie trawy, płacenie podatku, robienie przeglądów budynku, przeglądów gaśnic i tak dalej, czyli całkowita administracja budynkiem. Natomiast wspomniałem wcześniej o rezydentach. Tak, rezydenci są to grupy formalne bądź nieformalne, fundacje, stowarzyszenia, które w bazie działają, mają swoje miejsce, mają podpisane oczywiście umowy na działanie w ramach bazy i my jako federacja nie narzucamy im absolutnie nic, znaczy nie jest tak, że ja mogę iść do teatru i powiedzieć, no to jeśli mam wystawić Szekspira, drodzy aktorzy. Te organizacje działają niezależnie w strukturze bazy, natomiast nie dostają też oczywiście żadnych funduszy z federacji, czyli z miasta, tak z automatu. Każda z organizacji musi się sama starać o to. Jeśli potrzebuje jakichś funduszy, to musi się o nie wystarać. W ramach pewnego rodzaju konkursów, projektów nieograniczone są możliwości. Są to konkursy organizowane przez miasto, przez marszałka, przez ministerstwa i tak dalej. Także w skrócie, federacja zarządza budynkiem, rezydenci tworzą to, co ich interesuje.
1: A pośród tych wszystkich, chociaż jeszcze nie wszystkie wymieniliśmy, ale spośród tych wielu różnych dziedzin kultury i wszelkiego rodzaju tworzenia, wiem, że w bazie zbożowej rezyduje kilkadziesiąt zespołów muzycznych z całego naszego regionu, oczywiście na różnym stopniu zaawansowania, które także mają tam możliwość próbowania, ćwiczenia, no i szukania swojego stylu i sprawdzania swoich możliwości.
0: Na terenie bazy zbożowej są garaże i jeżeli ktoś myśli, że tam sobie na przykład zarząd trzyma samochody, to jest w dużym błędzie. W żadnym z tych garaży nie ma ani jednego samochodu. Są to pomieszczenia przekształcone na sale prób. W każdym z tych garaży zazwyczaj 2-3 zespoły mają po prostu swoje sale prób.
1: No dobrze, ale wracając do tego mojego pytania, które zadałem, czy jeżeli komuś do głowy by przyszło, że chciałby dołączyć do grona rezydentów, czy po prostu przyjść, potworzyć się na bazie, to jest taka możliwość?
0: Mamy stałych rezydentów, którzy w bazie działają, jedni dłużej, tutaj. Natomiast jeśli ktoś byłby zainteresowany przyłączeniem się jakby do bazy, oczywiście musimy się spotkać, wszystko zaczyna się od spotkania, przedstawić sobie swoje oczekiwania, a my wtedy będziemy mogli się ustosunkować, czy dysponujemy możliwościami tych oczekiwań spełnienia. No niestety baza, tak jak wspomniałem wcześniej, jest budynkiem i terenem o ograniczonej pojemności, więc nie dysponujemy wolnymi, nazwijmy to, pomieszczeniami, które czekają na, które są puste i czekają na zapełnienie. Natomiast no, mamy plany takie, żeby takie przestrzenie współdzielone stworzyć kolejne, wyremontować jeszcze 2 pomieszczenia, które będą mogły pełnić rolę sali prób muzycznej, a drugie pomieszczenie plastyczne, czyli jeżeli jakiś na przykład malarz albo rzeźbiarz ma jakiś projekt do wykonania i oczywiście nie chce tego robić w domu, to oczywiście zapraszamy i postaramy się pomóc na jakiś czas przestrzeń udostępnić. Powiem tak, fantazja artystów jest tak duża, że trudno zapewnić, że tak spełnimy każde wymagania każdego artysty, bo tak jak mówię, no jest bardzo specyficzna działalność, bardzo różne są oczekiwania też naszych rezydentów i naszym zadaniem jest spełnianie ich, ale no, powiedzmy sobie szczerze, jeszcze się nie urodził taki, który by wszystkie marzenia spełnił.
1: No pewnie się jeszcze nie urodził, ale są tacy, którzy próbują. Wojtek, mówimy o rzeźbiarzach, mówimy o malarzach, mówimy o fotografach. Jest Muzeum Lotnictwa, są teatry, są zespoły rockowe i chyba nie sposób wymienić wszystkich, bo jest również i wydawnictwo, są również fotograficy, są graficiarze i sportowcy, alpiniści i pikebolowcy, o których już wspomnieliśmy. To, jak powiedziałeś, jest około 600 osób, które codziennie tworzą i jak to artyści lubią także pokazywać efekty swojej pracy. Powiedz proszę, gdzie możemy znaleźć, czy gdzie szukać informacji o tym, co na co dzień dzieje się w bazie zbożowej?
0: No, najbardziej takim sztandarowym produktem, w cudzysłowie, który tworzy baza i który pozwala wszystkim zainteresowanym dotknąć właściwie tego, co w bazie się dzieje, jest coroczny festiwal Baza Kielce. I wtedy zapraszamy wszystkich chętnych do obejrzenia i do spotkania się z tymi, którzy w bazie działają, a ci, którzy w bazie działają, wtedy starają się pokazać z najlepszej strony. Natomiast oczywiście działamy w internecie, więc jesteśmy dostępni pod adresem strony internetowej baza-zbozowa.eu oraz mamy profil na Facebooku i tutaj polecam ten Facebook, bo on jest dzisiaj chyba takim medium bardziej dostępnym, bardziej przystępnym, bardziej pozwalającym informacji się rozejść.
1: No to my też się rozejdziemy, ale oczywiście w pokoju i zapraszamy do tego, żeby bazę odwiedzać i to nie tylko wirtualnie, ale także i osobiście, a o tym, co w bazie zbożowej i tym wyjątkowym na skalę na pewno naszego województwa miejscu opowiadał wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa Wojciech Habdas. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
1: To ja do tego wszystkiego jeszcze dodam, tak dla przypomnienia, na wszelki wypadek, gdyby ktoś zapomniał, bo to szybko umykać potrafi taka informacja. Szczegóły na stronie baza-zbożowa, oczywiście bez polskich znaków.pl. No i aktualności wszelkiego rodzaju także znaleźć możecie na facebookowym profilu Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa, gdzie dziś właśnie z mikrofonem byliśmy u Wojciecha Habdasa.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Jeżeli zastanawiacie się nad tym, co teraz dziać się będzie na antenie, to już spieszę z wyjaśnieniami. Po pierwsze, odwiedzimy wyjątkowo ciekawe, ale i jednocześnie wyjątkowo stare miejsce na jędrzejowskiej mapie, bo będziemy sięgać pamięcią do roku 1140. Być może ktoś z was już domyśla się, o czym będzie mowa, a jeżeli ktoś się nie domyśla, to ja zachęcam do tego, żeby po prostu zostać z nami. A później powiemy o czymś nieco bardziej współczesnym, ale również sięgającym no prawie historii sprzed wieku. Dlatego, że do roku 1928. Mam nadzieję, że wasza ciekawość została choć trochę rozbudzona i dzięki temu zostaniecie z nami, do czego jak zwykle zachęcam, kłaniając się nisko. Michał Pustuła.
2: Poznaj historię regionu.
1: Dziś, moi drodzy, wybieramy się w niesamowitą podróż. Podróż do przeszłości. Nie, dlatego, że odwiedzamy archeopactwo. Archeopactwo Cystersów, czyli najstarszy klasztor Cystersów w Polsce, powstały w 1148 roku, czyli, szybciutko licząc, ponad 880, prawie 890 lat. Wyjątkowej historii, wyjątkowej obecności na ziemiach jędrzejowskich. A gdzie się wybieramy? Wybieramy się dokładnie pod ziemię, ponieważ zabieram was do barokowych piwnic, w których możemy zobaczyć wystawę prezentującą właśnie tę ponad 800-letnią historię i mnóstwo tradycji. O wystawie opowie nam ojciec Marek Żychowski.
3: Może zacznę od tego, że klasztor ojców Cystersów pochodzi od zakonu benedyktynów. Hasło Ora et Labora. I bardzo chętnie byli sprowadzani Cystersi przez królów i magnatów, ponieważ nie tylko, że zajmowali się modlitwą, życiem wspólnotowym, ale całą kulturę wysoką europejską nieśli ze sobą. I ci, którzy do nas przybywają do klasztoru, gdzie są relikwie błogosławionego Wincentego Kadyka, i zwiedzając klasztor, możemy również zobaczyć piwnicę, gdzie się wchodzi od wieży przedcysterskiej, bo klasztor ma fundację 1140 rok, ale jak przybyli, to 1110 to już konsekracja kościoła przedcysterskiego pod wezwaniem świętego Wojciecha. A potem była również rozbudowa klasztoru i zwiedzający mogą wejść do piwnic, gdzie dawniej były kotłownia, miejsca gospodarcze, magazyny. I kiedy zostało to wszystko pięknie wyczyszczone, udostępnione, kiedy weszli konserwatorzy, mówią, takie piękne miejsce. No i to właśnie miejsce zostało zaadaptowane, ażeby zwiedzający mogli zobaczyć tą kulturę cysterską.
1: A ta kultura, o czym także możemy się dowiedzieć, odwiedzając wystawę, była samowystarczalną społecznością.
3: Można powiedzieć, klasztor Cystersów to jak gdyby jedno wielkie miasto, którego mieszkańcy są Cystersi. Nie trzeba wychodzić, aby wszystkie swoje potrzeby załatwić. Byli tam i kowale, byli tam i rzemieślnicy, byli tam również i młyny. Można powiedzieć, jak jeden wielki ból, czy też mrowisko. I zakonnicy wzajemnie się uzupełniają. I pierwsza scena, pierwsze pomieszczenie mówi o tych korzeniach. Makieta ukazuje benedyktynów i cystersów. Benedyktyni na szczycie, cystersi w dolinach, nad rzekami i pokazuje, jak wielki jest dorobek. Tu są rysunki między innymi w formie takich komiksów, ponieważ cała wystawa to ma taki wydźwięk bardziej edukacyjny. Wiele można by było opowiadać, natomiast jeżeli weźmiemy pokażenie, a zwłaszcza dzieci i młodzieżą, to wtedy do nich to dociera. Potem kolejna sala mówi o dorobku cystersów, takie hasło piękne. Europa była kształtowana przez cystersów księgą i łukiem. Księga, symbol modlitwy, symbol pracy, mądrości. Natomiast łuk to jest właśnie szczególne prace wspólnotowe związane z ziemią. To, że mamy dzisiaj winogrona, że mamy jabłuszka, to, że zboża, to wszystko cystersi uczyli. Była tam również i apteka, i fabryka organów. No i kolejna sala, która zachwyca swoimi łukami, to jest mówienie o chlebie jako miejscu wyżywienia człowieka, ale chlebie eucharystycznym, jak również wypiekano chleb, okładki robiono, czy też kultura związana z chlebem. Tak samo architektura, bardzo bogata, piękna, dorobek różnych pokoleń i narzędzia. Niektórzy zapoznają się z tymi narzędziami, może gdzieś kiedyś się spotykali, nawet nie wiedzą, do czego to służą, ale wielka radość jest niektórych, którzy mówią, no rzeczywiście u nas to samo, babcia tym robiła, to jest narzędzie, które pamiętam z dzieciństwa. To jest takie wejście, piękną historię mojego dzieciństwa, przypomnienie sobie. No i bardzo ważna dziedzina, piśmiennictwo. Były tam skryptoria w klasztorach, ale również iluminacja, zdobnictwo. Tą dziedzinę przypomina ekspozycja pokazująca skryptorium zakonnika, który gęsim piórem pisze księgę. Księga jest przykuta łańcuchem, ponieważ była tak cenna, że nawet kilka wsi ona kosztowała.
1: A jeżeli już przy tym temacie jesteśmy, to z wystawy możemy dowiedzieć się również o tym, w jaki sposób mierzona była wielkość wsi i tu może być zaskoczenie dla niektórych, bo ta miara była zupełnie inna niż obecnie.
3: Jak mierzono wielkość wsi? Dzisiaj to wedle numerów 1, 2, 20, a przedtem wedle dymów. Jeżeli była rodzina, to byli starsi, seniorowie, dzieci, wnuki. Jeżeli wioska liczyła 5 dymów, no to była taka niewielka. A jak 25 dymów, to znaczy, że było 25 rodzin, 25 klanów. Wszystko robiono ręcznie. To wtedy ta wioska taka duża mogła dużo ziemi obrobić. Była wioską bogatą, dostojną, która rozwijała się. I to wszystko jest pokazane u nas w piwnicach jako dorobek bardzo ważny cystersów.
1: Oglądając wystawę, docieramy do ostatniego pomieszczenia, które ma trochę inną funkcję niż te pozostałe wystawiennicze, ponieważ służy integracji lokalnej społeczności.
3: Tam, w tym ostatnim miejscu, możemy się spotykać. Są kręgi biblijne, spotkania przy kominku, spotkania anonimowych alkoholików, którzy gromadzą się tutaj na wspólnych spotkaniach z okazji Dnia Kobiet i tu się buduje również taką wspólnotę. Także cały szlak wędrowania przez piwnicę jest naznaczony szlakiem Bożego Słowa, bo idąc przez piwnicę możemy zobaczyć w skrzyniach albo też powieszone Słowo Boże. Ono przemawia do tych, którzy tam się pochylą i wezmą te Słowo Boże, przeczytają. Na przykład z księgi Przysłów: lepszy jest gęs chleba w zgodzie, aniżeli dostatnie uczty pełne waśni i kłótni. A kiedy już zwiedzający będą wychodzili z naszego klasztoru, z piwnic, to wtedy znowu przeczytają piękne Słowo Boże na zakończenie. Panie Boże, strzeż naszych kroków. Czuwaj nad nami i broń nas od wszelkich zbójników. Myślę, że zwiedzanie klasztorów, a potem piwnic przybliży nam i kulturę cysterską, i dorobek europejski ważny w rozwoju całej Europy, ale który włożyli cystersi swoją pracą i modlitwą.
1: A wystawa, o której opowiadał ojciec Marek Rzychowski, oczywiście jest do zobaczenia w arcyopactwie cystersów w Jędrzejowie.
2: Sportowe świętokrzyskie.
1: A dziś trochę o sporcie, moi kochani, sobie opowiemy, ale nie będziemy mówić o wynikach sportowych, chociaż może też troszeczkę. Nie będziemy na pewno mówić o aktualnych wydarzeniach na boiskach. O, może tak powinienem był powiedzieć, tylko powiemy o pięknej historii. Historii klubu, który chyba znają wszyscy. Mowa o drużynie Naprzód Jędrzejów. Ale czy Naprzód Jędrzejów zawsze był naprzodem Jędrzejów? O tym m.in. opowie nam Jerzy Putowski, pełniący obowiązki kierownika drużyny Naprzód Jędrzejów. Czy Naprzodu Jędrzejów, panie Jerzy?
4: Myślę, że Naprzód Jędrzejów.
1: To jeżeli te wątpliwości mamy już rozwiane, to zacznijmy może od tego, żebyśmy opowiedzieli, jak to się wszystko zaczęło, jeżeli chodzi o drużynę. Jaki był jej początek? No i czy Naprzód od samego początku nazywał się Naprzód?
4: No jak chyba wszyscy, że tak powiem, którzy kibicują Naprzodowi, wiedzą, że klub powstał, zresztą mamy to w nazwie, w logo Naprzodu w 1928 roku. To był założony z inicjatywy takich miejscowych działaczy sportowych, którzy coś chcieli zrobić tu dla społeczności. Widzieli, że tu jest dużo chętnych do, że tak powiem, kopania w piłkę. No i powstał ten klub. Tu taka ciekawostka, że on powstał z połączenia dwóch klubów, no, Świtu i Błysku. I wtedy powstała drużyna. Tylko, że tu jest, myślimy wszyscy może, że od początku nazywał się klub Naprzód. No nie tak było. Właśnie klub przyjmował, że tak powiem, różne nazwy. Początkowo występował pod nazwą Bak. Tu zaczynaliśmy w rozgrywki w A-klasie. Później były zmiany wielokrotne, zmiany nazwy. Warmia, Spółnia, Sparta. Tak można powiedzieć, taką już końcową nazwę Naprzód przyjął od 1950 roku.
1: Wobec tego w roku 2028 klub będzie obchodził swoje setne urodziny. Do tych obchodów jeszcze wrócimy, ale powiedzmy również o tym, że w przeciągu tych kilkudziesięciu lat działalności klub może się poszczycić całkiem niezłymi wynikami.
4: Klub w całej swojej historii w rozgrywkach uczestniczył w różnych, na różnym poziomie. Tak, były momenty, gdzie graliśmy nawet w C-klasie, ale najczęściej były to rozgrywki okręgowe, czwartej ligi. Pierwszym takim sukcesem dużym był awans właśnie do trzeciej ligi i było to w sezonie 1977-1978. Pierwszy raz to był taki pierwszy historyczny awans zespołu do trzeciej ligi. Wtedy drużynę prowadził trener Władysław Jaka. Jeszcze oprócz tego pierwszego awansu, o którym wspomniałem, to klub jeszcze dwa razy awansował do trzeciej ligi. Było to w sezonie 2006-2007, gdzie graliśmy od tego momentu praktycznie trzy sezony graliśmy w tej trzeciej lidze. W sezonie 2024-2025 znowu awansowaliśmy po ciężkich barażach do trzeciej ligi, w której obecnie występujemy.
1: Czy z klubu wywodzili się jacyś znani, słynni piłkarze?
4: No, było paru takich zawodników, zostali wyróżnieni. Jednym z takich pierwszych zawodników, który został dostrzeżony, to był Sławek Adamus. Początkowo poszedł do Korony, gdzie grał w drugiej lidze, a później poszedł do Stali Stalowa Wola. Nie można tu nie wspomnieć o Andrzeju Pendryku, który również poszedł do Korony, gdzie grał w drugiej lidze. Z takich naszych jeszcze wychowanków był w świętej pamięci już Dzwonek, który grał w Krakowie.
1: Piłka nożna i historia Naprzodu Jędrzejów to nie tylko wydarzenia na boisku, ale chyba przede wszystkim również wspaniała publiczność, która dopinguje nie tylko na jędrzejowskim stadionie.
4: Muszę jeszcze powiedzieć, że mamy wspaniałą publiczność. Nie tylko kibicują nas podczas meczów, że tak powiem, domowych, ale również bardzo często jeżdżą z nami na dalekie wyjazdy. Chciałem im bardzo gorąco podziękować w imieniu zawodników i całego zarządu.
1: 1928, 2028, czy szykujecie się jakoś do tych okrąglutkich setnych urodzin klubu?
4: No, myślę, że przede wszystkim myślimy o utrzymaniu klubu dalej w trzeciej lidze.
1: O historii, sukcesach, a także planach na przyszłość drużyny Naprzodu Jędrzejów opowiadał kierownik drużyny Jerzy Putowski.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Michał Pustuła, zapraszam. Dziś odwiedzamy na antenie świętokrzyską Toskanię, bo tak przez niektórych nazywany jest obszar geograficzny, czyli po prostu Ponidzie. Niektórzy kochają na zabój właśnie te okolice, innych nie zachwyca, a jak będzie z naszym dzisiejszym gościem, którym jest Dorota Czesak, czyli świętokrzyska przewodniczka, o tym przekonamy się za momencik. Dzień dobry, witam na antenie.
5: Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
1: Dorota, czy ty zgadzasz się z tym stwierdzeniem, że Ponidzie to jest taka świętokrzyska Toskania? Wiem, że również jesteś przewodniczką, która nieraz bywała i oprowadzała turystów we Włoszech, więc czy to można jakoś porównywać?
5: Można porównywać jak najbardziej, natomiast rzeczywiście różnic też jest troszeczkę. Jeżeli chodzi o geologię, czy o wygląd tych dwóch regionów, no to podobnie, to jest popalowane, nie mamy co prawda gaju poliznych, ani wybrzeżów, ale mamy na przykład rzekę Nidę, więc skupmy się może na tym, żeby pochwalić swoje, bo Toskania, jeżeli chodzi o Włochy, o kraj, o Europę jest wypromowana, a my promujemy swoje, naszą nadmiedziańską, przepiękną krainę.
1: No to w takim razie promujmy. Drugie pytanie się pojawia. Dlaczego właśnie Ponidzie jest takie wyjątkowe? Jest uwielbiane przez fotografów, jest uwielbiane przez podróżników. No i ja na początku trochę skłamałem, bo nie znam osoby, która powiedziałaby, że Ponidzie jest brzydkie, nie podoba mi się i nigdy więcej tu nie wrócę. Wprost przeciwnie. Dlaczego tak właśnie jest?
5: Ponidzie jest magiczne, przepiękne, cudowne. Myślę, że jednym z powodów jest fakt, że jest jeszcze nieznany i nierozeptany przez turystów. W tym zgiełku dnia codziennego, w pędzie dnia codziennego, w tych sytuacjach w życiu, kiedy jesteśmy ciągle zabiegani, ciągle nie mamy czasu, Ponidzie jest taką absolutną odskocznią, taką krainą, można powiedzieć, dzieciństwa sielskości. Krainą, którą być może pamiętamy z wakacji u babci, gdzie nikt się nie spieszył, gdzie czas płynął wolniej. I rzeczywiście Ponidzie ma w sobie coś z takiej wizyty babci. Ja też nie znam osoby, której Ponidzie by się nie podobało.
1: No to w takim razie pojedźmy na to Ponidzie. Wybierzmy się, żeby pooglądać, popatrzeć, co twoim zdaniem na Ponidziu koniecznie trzeba zobaczyć, które miejsca trzeba odwiedzić, jak w ogóle zabrać się za zwiedzanie Ponidzia.
5: Być może na początku powinniśmy nazwać tą krainę, wskazać ją na mapie. Gdzie to tak naprawdę to Ponidzie jest? Bo na pewno wielokrotnie też słuchacze o tym słyszeli, ale tak nie do końca wiedzą, jak to ugryźć. Geograficznie od zamku w Chęcinach, bo tam łączą nam się Nidy, czyli rzeka Czarna Nida z Białą Nidą i opodal zamku w Chęcinach w miejscowości Żerniki się łączą i od tego momentu płyną jako Nida. Tak naprawdę możemy zacząć nazywać ten region od właśnie okolic zamku w Chęcinach. No i dalej możemy sobie spłynąć rzeką Nidą, dlatego że od rzeki Nidy, która nam tutaj pięknie w tej krainie meandruje, cały ten region nazwany jest Ponidzie. I takie główne miasto tego regionu jest Pusta, Pustozdrój, Solec, chociaż Pustozdrój i Solec nie leżą bezpośrednio nad Nidą. Natomiast gdybyśmy chcieli na przykład wskoczyć samochód i zwiedzić Ponidzie, to zdecydowanie musimy też zahaczyć o Pustozdrój i Solec.
1: Ponidzie lepiej zwiedzać samochodem, czy być może korzystać z jakiejś komunikacji publicznej, czy być może, jeżeli już mówimy o rzece, to wsiąść w kajak, bo przecież taka możliwość też jest, i po prostu popłynąć z nurtem, oczywiście nie zapominając o wiośle.
5: Namawiam wszystkich oczywiście bardzo serdecznie do zwiedzania regionu świętokrzyskiego, Ponidzia, właśnie z poziomu kajaka, bo wygląda to zwiedzanie absolutnie magicznie. Jednak z poziomu kajaka widzimy więcej rzeczy, których normalnie byśmy nie zauważyli. Widzimy ważki, żuczki, widzimy łabędzie, które pojawiają się na rzece, widzimy nawet zimorodki. przepiękne, kolorowe ptaki. Także kajak to jest dobry pomysł, żeby zwiedzić Bonitę właśnie tym środkiem, nazwijmy go transportu. Jeżeli chodzi o komunikację publiczną, to absolutnie nie polecam. Dlaczego? Dlatego, że no nie chcę użyć tego określenia wykluczenie komunikacyjne, ale naprawdę jest bardzo duży problem z komunikacją publiczną. Busy, jeżeli jeżdżą, to jeżdżą bardzo rzadko, więc albo rzeczywiście kajak, albo własny środek transportu. No ewentualnie grupa zorganizowana.
1: To jeżeli już wiemy czym, to powiedzmy gdzie i jak zwiedzać Ponidzie, od czego zacząć, co koniecznie powinno znaleźć się na trasie naszej wycieczki.
5: Ponieważ mieszkam w gminie Chęciny, zamek widzi swojego podwórka, więc z racji tej mojej miłości do mojej małej ojczyzny, powinniśmy moim zdaniem zacząć ewentualnie uwzględnić miejscowość Chęciny i zamek w Chęcinach. Potężna twierdza, twierdza, która ma niemalże 800 lat, bo pierwsze wzmianki, tam ponad 700, pochodzą z 1306 roku. Na pewno wielu z naszych słuchaczy zamek w Chęcinach widzieli. Pewnie wielu zamek w Chęcinach już odwiedziło, ale też myślę, że mnóstwo osób przejeżdża tutaj na trasie E7. Widzi zamczysko, ale jakoś nigdy na ten zamek nie udało im się dotrzeć. Myślę, że warto to zmienić, bo widok z wieży zamkowej, widok z zamku robi naprawdę niesamowite wrażenie. Widać spokojnie na 50 km, a czasami, zwłaszcza w okresie zimowym, widać nawet w zamku Tatry. I zamek wiele widział, wiele słyszał, był świadkiem bardzo wielu oczywiście historycznych wydarzeń. Warto tutaj wspomnieć o początkach zjazdu szlachty, które miały miejsce w średniowieczu. Także myślę, że zamek w Chęcinach naprawdę godzien jest uwagi. I ja zawsze moim turystom opowiadając o zamku, jak już jesteśmy na zamku, mówię o Królowej Woni. Jak będziecie Państwo jeść w niedzielę rosół i w tym rocole będzie wpływało, tak jak dzieci mówią, zielone, to pamiętajcie o Królowej Woni. O moim zdaniem wyjątkowej, wspaniałej kobiecie, która urozmaiciła naszą polską dietę, sprowadzając do Polski właśnie włoszczyznę. I młodym dziewczynom też zawsze o niej opowiadam, ponieważ ona była bardzo, bardzo mądra, zaradna przedsiębiorca, bardzo lubiła się uczyć, bardzo bym chciała, żeby nasze młode słuchaczki też były. Zmysł biznesowy, to się już to miały, właśnie patrząc na zamek w Chęcinach, pamiętały o Królowej Woni.
1: Dobrze, że powiedziałaś o Królowej Bonie, bo jak zaczęłaś o rosole, to przypomniało mi się, że ostatnio z moim synem zaczęliśmy czytać Mikołajka, a tam jak wiadomo jest rosół i on właśnie, to znaczy mój syn przy niedzielnym rosole stwierdził, że już wie, dlaczego rosół z Mikołajka nazywa się, a właściwie ma ksywkę rosół. Ale to taka moja dygresyjka. Wróćmy do zwiedzania naszego pięknego Ponidzia, bo przecież na taką wycieczkę można się, jeżeli już jesteśmy przy temacie, na przykład właśnie po niedzielnym rosole wybrać, prawda?
5: Zdecydowanie tak. Jak już mamy kwestię kulinarną tutaj na tapecie, to warto udać się, płynąc z nurtem rzadkimi dyspansenu ziemi kieleckiej w tokarni, dlatego że mamy tam bardzo dużo imprez związanych z naszymi regionalnymi kulinariami. Dużo turystów, z którymi rozmawiam, do naszego skansenu przyjeżdża po to, żeby właśnie poczuć się jak u babci, bo od tego zaczęliśmy. Skansen jest miejscem, w którym możemy poczuć klimat dawnej kieleckiej wsi. Wsi, której stety albo niestety, bo są plusy i minusy, jak zawsze już nie ma. Natomiast skansen jest miejscem wyjątkowym, jest tuż przy Nidzie. Płynąc kajakiem możecie Państwo do skansenu wejść, dlatego że przystań jest właśnie nieopodal skansenu. Ziemia kielecka kłania się.
1: Kłania się i my także ziemi kieleckiej kłaniamy się bardzo, bardzo nisko. No to mamy ten początek naszej podróży, czyli park etnograficzny w Tokarni, o którym wspomniałaś, czyli Chęciny i Zamek Królewski. No ale płyniemy dalej. Gdzie ten nurt nas zabiera?
5: Ten nurt zabiera nas zdecydowanie do dwóch niezwykle ważnych miast, do Wiślicy i do Kniechowa. I nie wiem, czy jesteśmy wszyscy tutaj świadomi tego, że Wiślica w początkach państwa polskiego była bardzo ważnym miastem. Obok Krakowa, obok Sandomierza, Wiślica była w czasach komunarki wczesnopiastowskiej najpotężniejszym grodem. Jeżeli Państwo jeszcze w Wiślicy nie byliście, albo byliście dawno temu, to od 2022 roku mamy przepiękną trasę podziemną, która prowadzi w podziemiach kolegiatów Wiślicy. miejsce niezwykłe, miejsce niesamowite. Dlaczego? Dlatego, że w tym miejscu możemy zobaczyć pozostałości po dwóch kościołach, i to w kościołach naprawdę bardzo starych, bo z XI i XII wieku, z genialnym zabytkiem, z tak zwaną płytą Orantów. To jest płyta gipsowa, która stanowiła posadzkę jednego z tych kościołów, i to jest unikat na skalę europejską. Także warto o Wiślicy pamiętać. Warto też pamiętać o Stratowie, dlatego że Stratów położony jest blisko Wiślicy. W czasach tej monarchii wczesnowiastowskiej był największym grodem obronnym. O tym nie pamiętamy, dlatego że ten gród, albo nie mówimy, ten gród spłonął w XI wieku, natomiast miał bagatela 25 hektarów powierzchni. I te zdjęcia, o których, Michale, wspominałeś na początku, bardzo często robione są właśnie w grodzie w Stradowie. Przepięknie wygląda ten gród, zwłaszcza na wiosnę, kiedy no, przede wszystkim dzikie, to się nazywa termina, one mają taki biały kolor, a ziemia w Stradowie jest wtedy czarna. Zaczyna pojawiać się pierwsza trawa, nad Stradowem unoszą się mgły. Te przepiękne zdjęcia właśnie są robione wtedy. Że Stradów jako potężna baza obronna, ośrodek administracyjny, najmniej raz w życiu każdy z nas powinien zobaczyć.
1: No przyznam ci się szczerze, że ja jeszcze w Stradowie nie byłem, ale namówiłaś mnie, pojadę na pewno, nie wiem jeszcze kiedy, ale pojadę z całą pewnością, może zrobić wiosenną fotkę, tego jeszcze nie wiem. Przejdźmy w takim razie do kolejnej miejscowości, która na Poniedziu warta jest odwiedzenia, bo nie wiem czy słusznie, ale mnie z Poniedziem bardzo mocno kojarzy się także Pińczów.
5: Zdecydowanie tak. Pińczów uważany jest za taką nieformalną stolicę Poniedzia. I dzisiaj jak jeździmy do Pińczowa, bo nie ukrywam, że kilka razy w roku w Pińczowie jestem, no to bardzo często od turystów słyszę może nie jakieś takie niezadowolenie czy rozczarowanie, natomiast no Pińczów no jest maleńkim miastem w tym momencie, natomiast warto wspomnieć o naprawdę gigantycznej historii tego miejsca, dlatego że jeżeli Państwu powiem, że w Pińczowie był zamek wybudowany przez ród Myszkowski. W tym zamku była łaźnia. Ta łaźnia była wykonana z marmuru, a w tej łaźni znajdowały się postaci. No, na przykład była kobieta, z której w marmurowej piersi płynęło mleko. Były zwierzęta, czyli psy, które szczekały, machały ogonami, i były też ptaki, które śpiewały.
1: Ale poczekaj, że marmurowe psy szczekały?
5: Dokładnie tak. Taka była łaźnia.
1: Ciężko mi w to uwierzyć, przyznam się szczerze, ale wierzę na słowo.
5: Znaczy, marmur może się nie ruszał, natomiast był jakiś mechanizm, który sprawiał, że te psy szczekały, machały ogonami. Więc my mówimy o takim przepychu. Bo być może słyszeliście Państwo o zamku Krzysztofur w Ujeździe, tam gdzie były te marmurowe żłoby, kryształowe lustra. I ten zamek do tej pory istnieje jako trwała ruina, natomiast niestety z zamku Myszkowskich w Krzysztofie nie zostało nic. Natomiast my mówimy o tak wspaniałej budowli. Budowli, z której niestety tak naprawdę oprócz resztek pawilonu ogrodowego nic nie zostało, bo ten zamek został rozebrany przez kolejny możny ród, czyli ród wielopolski na przełomie XVIII i XIX wieku, ale mówimy o Pińczowie jako o potężnym mieście. I warto powiedzieć, że w Pińczowie mieliśmy ordynację pińczowską. I co to w ogóle było? Była to trzecia w historii Polski ordynacja rodowa, która założona została na początku wieku XVII. I ta ordynacja skupiała w sobie kilkadziesiąt wsi, miasto, między innymi Pińczów. Dobrze sobie wyjechało, że było takie powiedzenie: to ma Pińczów chrobę szaniec, może iść z królową w stanie, czyli
1: w łaźni.
5: No na przykład niech będzie w łaźni. Natomiast mówimy o założeniu bardzo bogatych magnatów polskich. Więc Pińczów kiedyś był potężnym miastem. Warto też powiedzieć o Pińczowie w czasach braci polskich, czyli Arian. W Pińczowie działała jedna z największych, najprężniej działających szkół ariańskich w Polsce. I to w Pińczowie, między innymi przy udziale Mikołaja Reja, przetłumaczone na język polski Biblię.
1: I tutaj na razie postawimy kropkę w naszej podróży i opowieści o Poniedziu, do której pewnie jeszcze kiedyś wrócimy. Moim i waszym gościem była Dorota Czesak. Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Jeżeli zastanawiacie się, co teraz dziać się będzie na antenie, to już spieszę z tłumaczeniami i wyjaśnieniami. Już za momencik odwiedzimy Jędrzejowski Ratusz, a to dlatego, że nie wiem, czy wiecie, że już niedługo. No dobra, może nie tak bardzo niedługo, bo prace mają zakończyć się w roku 2029. Jędrzejowski Rynek będzie przechodzić prawdziwą metamorfozę, prawdziwą rewitalizację, czyli moje ulubione słowo. Jak się zmieni, co się zmieni, no i jakie to będzie mieć konsekwencje dla mieszkańców Jędrzejowa, o tym za chwilkę wiceburmistrz Jędrzejowa Robert Kruk. Odwiedzimy za momencik także Urban Lab Kielce i spokojnie, jeżeli ta nazwa jeszcze nic wam nie mówi, to właśnie za momencik będziemy wyjaśniać, co oznacza, co się tam dzieje i z czym to się je i do kogo jest skierowane Urban Lab Kielce. I to oczywiście nie wszystko, co dziać się będzie na antenie.
0: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
1: A dziś opowiemy sobie o jednej z największych inwestycji, które planowane są w Jędrzejowie w najbliższych latach. Duże pieniądze, bo blisko 26 milionów złotych. Projekt, o którym będziemy mówić, zakłada gruntowną przebudowę nawierzchni oraz układu drogowego, a także pieszego, ale co najważniejsze, inwestycja obejmuje plac Tadeusza Kościuszki, a także fragmenty okolicznych ulic. Co się zmieni? Jak się zmieni? Jak będzie wyglądać Jędrzejowski Rynek? O tym opowie nam wiceburmistrz Jędrzejowa Robert Kruk, który jest teraz z nami. Panie burmistrzu, witamy na antenie.
2: Witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa. Rzeczywiście całkowita wartość projektu to blisko 26 milionów, z czego to finansowanie, które otrzymaliśmy w ramach programu Rewitalizacja Miast, z Urzędu Marszałkowskiego, to jest 15 milionów złotych dofinansowań.
1: Panie burmistrzu, co w Jędrzejowie się zmieni? Co zmieni się na jędrzejowskim rynku?
2: Tak naprawdę zmieni się wszystko to, co teraz możemy zauważyć w rynku. Cały charakter tego miejsca, zakres projektu obejmuje przebudowę tego placu w ramach przywrócenia historycznej funkcji jędrzejowskiego jako przestrzeni kulturowej, turystycznej, przestrzeni integracji społecznej oraz ronda komunikacyjnego wraz z realizacją przebudową niezbędnych obiektów budowlanych towarzyszących tej całej inwestycji.
1: Panie burmistrzu, to tak ładnie brzmi, że przywrócenie tej funkcji pierwotnej jędrzejowskiego rynku, a tłumacząc na normalny język ludzki, to jak po prostu jędrzejowski rynek będzie wyglądał po tej przebudowie?
2: Tak, zmieni się na pewno układ komunikacyjny, panie redaktorze. Część ruchu zostanie wyłączona, część tego placu zostanie wyłączona z ruchu. Tutaj mówimy o Pierzei Południowej, tak aby mieszkańcy mogli bezpiecznie korzystać z tego placu. To ta część właśnie w stronę południowej przy Muzeum imienia Przytkowskich, Muzeum Zegarów w Jędrzejowie zostanie wyłączona z ruchu. To będzie tylko taki ruch lokalny dla mieszkańców ewentualnie do zaopatrzenia. I z tego miejsca mieszkańcy bezpiecznie będą mogli się przemieszczać na ten główny plac. Czyli tak jak mówiłem, przebudowa układu komunikacyjnego, przebudowa i rozbudowa sieci uzbrojenia terenu, czyli to, co wszystko w ziemi jest niewidoczne, ale to też wymagało gruntownej przebudowy i modernizacji. Mówimy tutaj o instalacji tam deszczowej, gazowej, elektroenergetycznej, teledetekcyjnej, przebudowa i budowa instalacji oświetleniowej, czyli iluminacji oraz chcieliśmy też wykorzystać wody opadowe z tego całego dużego placu, wybudować tam taki zbiornik, instalacje buforowania odpadowych. Po to, żeby można było tą zieleń, która powstanie też w obrębie tego placu, później wykorzystać tą wodę do podlewania właśnie tej zieleni.
1: No właśnie, panie burmistrzu, bo mówimy o tych rzeczach, których gołym okiem nie widać, no może poza latarniami, o których pan wspomniał, ale ja wiem, że ten projekt zakłada także nową, małą architekturę, bo jeżeli już przy wodzie jesteśmy, to zaplanowano między innymi budowę fontanny, ale nie tylko. Co jeszcze będzie tam nowego na tym rynku?
2: No tak, oczywiście też obiekty nowej architektury, to fontanny, rzeźby, wiatry siedliskowe. Planujemy też posadowienie tam skarbenki z taką makietą dawnego ratusza, który znajdował się wcześniej właśnie w rynku. Replikę stópki, ławki, takie kosze na śmieci przypominające historyczne zarysy Jurajewa, stojaki rowerowe, urządzenia multimedialne dla potrzeb turystycznych, tablice informacyjne, no, jakaś tam strefa zagospodarowania dla dzieci, mini place zabaw i ogródki, jak przy każdych rynkach mają miejsce.
1: Czyli naprawdę pięknie będzie ten jędrzejowski nowy rynek wyglądał, ale żeby on wyglądał, to musimy na to jeszcze poczekać. Kiedy te prace, o których mówimy, się zakończą i czy dużo jest przewidziane utrudnień po prostu dla jędrzejowian? Czy będzie trzeba jakieś objazdy wprowadzać, chodzić innymi drogami? Czy jednak wszystko jest zaplanowane tak, żeby te utrudnienia były jak najmniej uciążliwe?
2: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o termin rozpoczęcia prac, to planujemy go rozpocząć w trzecim kwartale 2027 roku. Wszystko zależy od tego, jak dokumentacja zostanie przygotowana. My będziemy starać się jak najmniej, aby ta inwestycja utrudniła życie mieszkańcom, natomiast no, jest to ścisłe centrum miasta i ten układ komunikacyjny, który jest obecnie, no, trzeba będzie delikatnie pewnie wyprowadzić same, przynajmniej na okres budowy albo troszkę go ograniczyć. Na pewno pewne utrudnienia będą. Jak przy każdej inwestycji zawsze pewne utrudnienia, ale efekt będzie myślę na tyle zadowalający, że te utrudnienia będą mniejsze w porównaniu z tym, co się okaże później.
1: To powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, kiedy już ta inwestycja zostanie zakończona na dobre i będzie można cieszyć się zarówno tymi wszystkimi instalacjami nowoczesnymi, które będą pod ziemią, jak i tą małą architekturą, o której wspomnieliśmy. Jak długo trzeba będzie na to czekać?
2: W termin realizacji, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie, mamy do 31 grudnia 2029 roku. Chcielibyśmy to skończyć w miarę sprawnie i szybko, żeby te utrudnienia, które tam powstaną, to były jak najmniej dotkliwe i żeby ten efekt był jak
1: najszybszy. I czekamy w takim razie zarówno na rozpoczęcie prac, jak i na ich zakończenie, a o rewitalizacji Jędrzejowskiego Placu Tadeusza Kościuszki oraz fragmentów okolicznych ulic opowiadał wiceburmistrz Robert Kruk. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Podpowiadamy mieszkańcom Świętokrzyskiego.
1: Z Jędrzejowa przenosimy się do Kielc i wyjaśniamy, cóż to takiego jest Urban Lab Kielce. Z nami Barbara Biskup, właśnie z kieleckiego Urban Labu. Cóż to takiego jest i co kryje się pod tą nazwą?
3: Urban Lab, czyli od urban, od miasto, i lab od laboratorium, więc jest to Laboratorium Innowacji Miejskich. Czy brzmi to mniej skomplikowane niż sama nazwa? Chyba jeszcze nie. Natomiast chodzi o to, że chcemy w tym miejscu spotykać się z młodymi ludźmi po to, żeby rozpracowywać i opracowywać nowe pomysły na nasze miasto. Czyli testować różne rozwiązania, rozmawiać o problemach, które to miasto ma i szukać kreatywnych, fajnych, ciekawych rozwiązań na, przede wszystkim na temat taki, że młodzi ludzie stąd wyjeżdżają i często nie chcą wracać.
1: No dobrze, no ale jeżeli wyjechali, to z kim tu rozmawiać? To jest takie pytanie, które mi się nasunęło teraz.
3: Ci, którzy wyjechali, myślę, że bardzo chętnie będą nas odwiedzać, dlatego, że mamy też kontakt z osobami, które działają w różnych przestrzeniach, też w innych miastach. Po pierwsze, naszym zadaniem jest ściąganie i wciąganie w naszą inicjatywę ludzi, którzy chcą w tym mieście coś ciekawego zrobić, ale też tych młodych ludzi, którzy są teraz w liceum albo studiują w Kielcach, zachęcać do tego, żeby byli aktywnymi obywatelami, obywatelkami i żeby widzieli w tym mieście swoją przyszłość, żeby po prostu zbudować ich związek z miastem i zbudować ich relacje z innymi ludźmi.
1: Czyli rozumiem, że z tego, co pani mówi, to Urban Lab przeznaczony jest przede wszystkim dla młodych osób. Czy to jest jakiś przedział wiekowy i jak w ogóle to wygląda, współpraca z tymi młodymi ludźmi? Czy oni sami przychodzą, czy wy wychodzicie do szkół, do uczelni, czy do chociażby przedszkoli, bo nie wiem, czy to ten zakres również wiekowy.
3: To jest trochę tak, że cały nasz projekt się nazywa Urban Lab Miasto dla Młodych, ale zawsze podkreślamy, że to nie jest tylko przestrzeń dla osób młodych. Generalnie nasza główna grupa docelowa to są osoby w wieku 13-35, czyli właśnie te, które albo się zastanawiają, czy zostać tutaj dłużej, albo już założyły rodziny i brakuje im czegoś w Kielcach, co zresztą zdiagnozowaliśmy. Bo pierwsze, co muszę powiedzieć, a nie powiedziałam na początku, to, że jest to jednostka Urzędu Miasta, więc jest prowadzona przez Wydział Dialogu Społecznego. Pracowaliśmy nad tym, żeby zdiagnozować przyczyny, dlaczego młodzi ludzie nie czują związku z tym miastem i dlaczego wypowiadają się o Kielcach tak w najlepszym wypadku z dużą taką dozą no miasto jak miasto, ale nic ciekawego się tu nie dzieje, więc my chcemy odpowiedzieć na tą potrzebę, że to ciekawe, co ma się tu dziać, możemy tworzyć wspólnie. Czyli chcemy ludzi zachęcać, dawać im możliwości do tego, żeby realizowali swoje inicjatywy. I mamy ku temu szereg różnych działań i środków, więc pytanie, czy spotkaliśmy się z młodymi ludźmi? Tak, pracowaliśmy od samego początku z Młodzieżową Radą Miasta, odwiedziliśmy wszystkie szkoły, wszystkie wydziały na uczelni i mamy dosyć już konkretną grupę, która zdecydowała się działać na stałe w Urban Labie i która zdecydowała się tam realizować swoje pierwsze inicjatywy, stawiać pierwsze kroki też w pisaniu projektów społecznych. Część z nich dostała już dofinansowanie na swoje pomysły, także Urban Lab jest taką kompleksową odpowiedzią na potrzeby Kielczan i Kielczanek.
1: Czy ja dobrze rozumiem, że jeżeli młody człowiek ma jakiś pomysł, chciałby coś zmienić, coś wypracować, poznać nowych ludzi, to właśnie do Urban Lab powinien przyjść?
3: Tak jest. Na ten moment zgłaszały się do nas osoby głównie przez social media, bo dosyć mocno też promowaliśmy, że jesteśmy już dostępni i realizowaliśmy też cykl różnych wydarzeń w przestrzeni miejskiej. I pikniki, i koncerty, spotkania, ale również cały cykl warsztatów i szkoleń takich specjalistycznych, gdzie młodzi ludzie mogli się nauczyć, jak pisać właśnie swoje projekty. Także zapraszam do kontaktu. Naprawdę chcemy, żeby tam się też odbywały inicjatywy, które łączą różne grupy mieszkańców.
1: Mówiła Barbara Biskup z Urban Lab Kielce, a przed nami ciąg dalszy naszego dzisiejszego spotkania.
0: Co słychać w Świętokrzyskiem?
1: My już teraz z Kielc ponownie przenosimy się do Jędrzejowa, ponownie odwiedzamy Jędrzejowski Ratusz i ponownie spotykamy się z wiceburmistrzem Robertem Krukiem, ale tym razem porozmawiamy sobie o Jędrzejowskim Centrum Kultury. Powiemy sobie o tym, jak zmieni się Centrum Kultury w Jędrzejowie, ponieważ już niedługo rozpocznie się naprawdę duża przebudowa zarówno centrum, jak i całego otoczenia centrum, łącznie z amfiteatrem, a o tym wszystkim opowie nam nasz gość, Robert Kruk, wiceburmistrz Jędrzejowa. Był już kilka chwil temu z nami. Odwiedzamy gabinet znów, zaczynając nowy temat. Panie burmistrzu, no to pojawia się pytanie szybciutkie. Jak zmieni się zarówno Centrum Kultury, jak i otoczenie Centrum Kultury?
2: No, panie doktorze, szanowni państwo, gmina Jędrzejów pisała umowę na dofinansowanie projektu wybudowa budynku Centrum Kultury oraz budowa wiaty, zaznaczenia nad przestrzenią wielofunkcyjną w miejscu istniejącego amfiteatru plenerowego. W ramach właśnie podniesienia atrakcyjności Centrum Kultury w Jędrzejowie planujemy wydatkować na ten cel ponad 8 100 000 zł, z czego uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 7,5 miliona złotych w ramach programu Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
1: Proszę powiedzieć, co się zmieni, jak te pieniądze i na co zostaną wydane?
2: W ramach tego zadania planujemy przebudowę właśnie budynku Centrum Kultury oraz budowę takiego zadaszenia nad przestrzenią wielofunkcyjną w miejscu istniejącego teraz amfiteatru plenerowego. Chcielibyśmy przebudować i objąć termomodernizacją istniejący budynek Centrum Kultury wraz z remontem tam pokrycia dachowego, montażem instalacji fotowoltaicznej. Takie drobne rzeczy, które do tej pory nie zostały wykonane, a z tego

0: scenę na stronie wschodniej, czyli zmienić orientację tego amfiteatru, który jest w chwili obecnej, zmienić jego miejsce. Tak, aby był bardziej funkcjonalny i więcej osób było z niego korzystać.
1: Jeżeli chodzi o termin rozpoczęcia i zakończenia prac, to planujemy w roku 2027.
2: Czyli Dni Jędrzejowa w 2028 roku już w nowej przestrzeni. Panie burmistrzu, dziękuję bardzo za rozmowę i za te wszystkie informacje. Moim i waszym gościem był wiceburmistrz Jędrzejowa Robert Kruk.
1: Dziękuję bardzo.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
2: Nieśmiało zerkam i spoglądam na nasz studyjny zegar i widzę, że nastała pora, żeby już zaczynać tę część naszego spotkania w dzisiejszym magazynie. Niezmiennie od lat Michał Pustła i niezmiennie cały czas na antenie zapraszam i zachęcam do tego, żeby zostać z nami. Tym bardziej, że za momencik będziemy rozmawiać o poważnych sprawach, na poważne tematy, o czymś, co jest tak naprawdę najważniejsze dla każdego z nas. Tak, dobrze myślicie. Porozmawiamy sobie o naszym zdrowiu, a dokładnie to o programie realizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników. Ale żeby nie było zbyt poważnie, to odwiedzimy dziś, i to dosłownie za moment, również Jędrzejowskie Muzeum imienia Przypkowskich. I razem z dyrektorem Janem Przypkowskim trochę na temat historii sobie porozmawiamy, ale również porozmawiamy o tym, co wspólnego z Jędrzejowskim Muzeum ma król Stanisław August Poniatowski, a także co z tym wszystkim wspólnego ma Rubens. Tak, ten Rubens od rubensowskich kształtów.
3: Zdrowe Świętokrzyskie.
2: Wybieramy się z wizytą do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. Moim i waszym gościem jest dyrektor pani Katarzyna Przemirska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Pani dyrektor, witam na antenie. Bardzo się cieszę, że odwiedziła pani nasze studio. Tak jak powiedziałem, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o ważnym i jednocześnie bardzo ciekawym projekcie, który teraz realizujecie, a mianowicie jest to projekt pod nazwą Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników. Może zacznijmy od samego początku. Co kryje się pod tą nazwą?
4: Bardzo duży projekt ukierunkowany na pomoc pracownikom z terenu naszego województwa w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia.
2: No właśnie, czyli tak naprawdę badamy pracowników, żeby byli zdrowi, żeby byli zdolni do pracy, żeby po prostu zadbali o siebie. Na czym polega ten projekt?
4: Tak, badamy pracowników, a wiadomo, że pracownicy z wiekiem również ulegają różnym problemom zdrowotnym, dopadają ich tak zwane choroby cywilizacyjne i to bardzo często rzutuje na ich zdolność do pracy, rzutuje na ich absencję chorobową, na wcześniejsze odchodzenie z rynku pracy. Jest to szczególnie dotkliwe w naszym województwie, dlatego też powstał nasz projekt i projekt ten jest ukierunkowany na to, aby pracownikom, tym, którzy ukończyli 40 rok życia, pokazać, jak mogą dbać o swoje zdrowie tak, aby jak najlepiej się czuć, jak najdłużej pracować, no i korzystać tym samym z pełni życia. Bo wiadomo, że emeryci mają już tutaj mniejsze możliwości korzystania z pełni życia.
2: Tutaj jest bardzo jedna ważna, istotna sprawa, o której wspomnieliśmy, ten wiek. Ten projekt skierowany jest dla pracowników powyżej 40 roku życia.
4: Tak. Przystąpić do niego mogą wszyscy pracownicy, którzy pracują na terenie naszego województwa i mieszkają na terenie naszego województwa, a skończyli 40 lat. Jest też dedykowany osobom samozatrudniającym się, ale takim, którzy mają siedzibę swojej działalności na terenie naszego województwa. Jest też dedykowany rolnikom z terenu naszego województwa. Tak więc grono osób, które mogą z niego skorzystać, jest bardzo szerokie.
2: No to jeżeli już wiemy, kto może skorzystać z projektu Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników, to opowiedzmy troszeczkę o przebiegu tego całego procesu, bo rozumiem, że jeżeli na przykład ja chciałbym

0: się przebadać. Chciałbym sprawdzić stan swojego zdrowia. To po prostu wybieram się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach i co dalej?
1: Bardzo chętnie będziemy Pana gościć w naszych murach albo w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, ponieważ jest to nasz partner, który również przyjmuje osoby w ramach projektu, ale proponujemy lepiej umówić się telefonicznie najpierw na wizytę, ponieważ do tej wizyty trzeba się troszkę przygotować, ponieważ w czasie wizyty są między innymi pobierane badania laboratoryjne z krwi, wobec czego trzeba być na czczo.
0: Pani dyrektor, nasuwa się pytanie z perspektywy pacjenta, patrząc, czy pracownika w tym przypadku, jakie korzyści osoba przystępująca do tego projektu może z niego osiągnąć?
1: Przede wszystkim dowiaduje się dużo o swoim stanie zdrowia, ponieważ wszyscy pracownicy, którzy przystąpią do udziału w projekcie, wypełniają takie ankiety dotyczące swojego stanu zdrowia, ukierunkowane na problemy z układem krążenia, z układem ruchu, ukierunkowane na problemy onkologiczne i na podstawie tych ankiet oraz na podstawie pewnych pomiarów, ponieważ przy przystąpieniu do projektu osoby mają mierzone ciśnienie, konsultanci są w stanie ocenić, czy mają osoby prawidłową wagę, czy występuje u nich otyłość. No i wreszcie robiony jest bardzo szeroki panel badań laboratoryjnych, takich, których praktycznie lekarz pierwszego kontaktu, tak normalnie w ramach wizyty, no nie ma możliwości zlecenia, bo jest 14 różnych badań laboratoryjnych pobieranych.
0: A możemy opowiedzieć, jakie to są badania?
1: Morfologia z rozmazem, poziom glukozy, cały lipidogram, czyli z podziałem na ten dobry cholesterol, zły cholesterol, z wyliczeniem wskaźnika takiego zagrożenia miażdżycą. Są badane również wskaźniki czynności wątroby, wskaźniki czynności nerek, wskaźniki procesu zapalnego. Jest również badany poziom witaminy D3, a także jest badany poziom hormonu TSH, który też nam mówi o problemach z tarczycą. Więc zakres tych badań jest bardzo szeroki.
0: Pani dyrektor, jest jeszcze jedna ważna sprawa, o której my nie wspomnieliśmy, a warto to także podkreślić, chociaż wydaje się to oczywiste. Wszystkie te badania, które są wykonywane w ramach projektu, te badania wykonywane są całkowicie bezpłatne, nie całkowicie za darmo. Do kiedy ten projekt będzie trwać?
1: Projekt będzie trwać do 2029 roku. No projekt unikalny w skali nie tylko naszego kraju, ale i na skalę Europy.
0: Mówiła Katarzyna Przemirska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. A jeżeli już zadbaliśmy o nasze ciało, o nasze zdrowie, to pora, żebyśmy zadbali także i o naszego ducha. Dlatego już teraz wybieramy się wprost do Muzeum imienia Przypkowskich. Jędrzejowie, rzecz jasna.
2: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
0: O tym, że Jędrzejów z zegarów słynie, a to za sprawą znajdującego się w Jędrzejowie Muzeum imienia Przypkowskich, chyba nie trzeba nikomu przypominać. No ale myślę, że warto przypomnieć sobie to, skąd te zegary i całe muzeum w Jędrzejowie się wzięły. A o tym opowie nam dyrektor Muzeum Przypkowskich w Jędrzejowie, Jan Przypkowski.
3: O, No wiąże się to z osobą, z osobami założycieli kolekcji, a przede wszystkim doktorem Feliksem Przypkowskim, który pod koniec XIX wieku był lekarzem powiatowym w Jędrzejowie. Był lekarzem cenionym, wziętym, bardzo dobrze zarabiającym i rzeczywiście mógł realizować swoje zainteresowania. Kupować zegary słoneczne, kupować coraz lepszy sprzęt do obserwacji nieba. A w 1922 roku na dachu swojej kamienicy zbudował kopułę obserwatorium astronomicznego z porządnym wielkim teleskopem w środku. I ta kopuła obserwatorium jest takim charakterystycznym motywem wznoszącym się nad dawną kamienicą Przypkowskich. Jego syn Tadeusz, urodzony w 1905 roku, przejął zainteresowania po swoim ojcu, też interesował się astronomią, też interesował się gnomoniką i taki pierwszy duży zegar słoneczny sam zrobił w wieku 19 lat. Ten zegar znajduje się dziś w ogrodzie czasu za muzeum. No i cóż, kolekcja zegarów słonecznych, która potem się wzbogacała, kiedy muzeum stało się już państwowe, jest obecnie z pewnością największą kolekcją w Polsce i jedną z największych kolekcji zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych na świecie.
0: Panie dyrektorze, my dziś mówimy trochę o historii i o tym, jak to wszystko się zaczęło w Jędrzejowie, ale zdaje się, że poza zegarami w muzeum możemy zobaczyć również inne eksponaty, w tym jeden bardzo ciekawy obraz. Obraz, który ma wyjątkową historię.
4: W salonie malinowym zwraca uwagę piękny, pokaźnych rozmiarów obraz, portret astronoma. Obraz przedstawia brodatego mężczyznę, nieco starszego, takich szlachetnych rysach i zamyślonym wyrazie twarzy. Astronom siedzi przy, jest przedstawiony w pozycji siedzącej i ma obok siebie fragment stołu, trzyma w ręku cyrkiel, ma księgi i globus nieba. Duży globus, na którym można rozpoznać gwiazdozbiory i personifikację tych poszczególnych gwiazdozbiorów. Obraz sam sobie jest bardzo piękny, widać na oko, że jest to malarstwo barokowe, natomiast bardzo ciekawa była jego historia. Historia zresztą nie do końca rozwiązana. Otóż obraz został zakupiony do zbiorów muzeum w 1968 roku od niejakiego pana Włodzimierza Grabowskiego z Krakowa. Nazwisko niby popularne i powszechne, natomiast nie był to zwykły pan Grabowski, lecz potomek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Polski. I według przekazu rodzinnego tenże obraz, portret astronoma, należał kiedyś do kolekcji Stanisława Augusta. Więc fakt posiadania obrazu z kolekcji królewskiej jest już bardzo intrygujący, jako że kolekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego została rozproszona. I teraz poszczególne jej obrazy są tropione przez badaczy, ale to nie wszystko. Ponieważ do tego dochodziła jeszcze bardzo duże emocje, polegające na tym, że według tego ustnego przekazu ten obraz miał być zakupiony we Włoszech dla króla przez jego nadwornego malarza Marcello Bacciarellego jako, uwaga, dzieło Petera Paula Rubensa, flamandzkiego malarza barokowego, którego ceny obrazów są niebotyczne. Do tego obrazu sprzedający dołączył również dokument. Była to odręcznie napisana opinia z 1922 roku, gdzie profesor Wilhelm von Bode z Berlina entuzjastycznie napisał, że według jego wiedzy i po obejrzeniu obrazu jest on absolutnie przekonany, że mamy do czynienia z prawdziwym dziełem Petera Paula Rubensa. No więc emocje były dosyć duże, bo okazałoby się wtedy, że jesteśmy w czołówce muzeów polskich, mając taki obraz. No niestety na początku lat 70. obraz został oddany do konserwacji, gdzie został dokładnie prześwietlony, sprawdzono wszystkie jego warstwy malarskie, okazało się, że był on trochę przycięty. No w każdym razie na pewno wykluczono autorstwo flamandzkiego mistrza, określono wówczas jego powstanie jako szkoła hiszpańska z XVII wieku. No i nic, okazało się, że nie mamy Rubensa, ale nie zmienia to faktu, że obraz jest bardzo piękny.
0: O czym na antenie opowiedział nam dyrektor Muzeum imienia Przybkowskich w Jędrzejowie, Jan Przybkowski.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: A tym razem w naszym spotkaniu na antenie chciałbym, żebyśmy odwiedzili piękne, urokliwe, świętokrzyskie miasteczko, jakim są z całą pewnością Chęciny, i spojrzeli na nie aż z trzech perspektyw. Po pierwsze gospodarza Chęcin, czyli burmistrza Roberta Jaworskiego. Po drugie, żebyśmy spojrzeli na Chęciny no niemalże z lotu ptaka, bo z wieży zamkowej, i dostrzegli to, co niekoniecznie na pierwszy rzut oka może być właśnie dla oka widoczne. I w tym pomoże nam przewodniczka świętokrzyska Dorota Czesak. No, oprócz tego chciałbym, żebyśmy kilka słów o Chęcinach dowiedzieli się także od mieszkańca Chęcin, a jednocześnie pisarza, autora książki Odmęt, czyli Jacka Łukawskiego. To wszystko przez najbliższych kilkanaście minut na antenie właśnie odbywać się będzie. Ja w dalszym ciągu zapraszam Was, kłaniając się nisko, Michał Pustuła.
2: Co słychać w Świętokrzyskiem?
0: Chęciny, jak wiadomo, znajdują się tak mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Jędrzejowem a Kielcami, albo Kielcami a Jędrzejowem. Zależy, w którą stronę się jedzie, no ale nie sposób Chęcin nie zauważyć, przejeżdżając obok, zwłaszcza Zamku Królewskiego w Chęcinach, który w ostatnich latach wypiękniał, zrobił się jakby trochę wyższy, ale nadal jest tych samych rozmiarów. A dlaczego odnosimy takie wrażenie, nie patrząc na zamek, o tym opowie nam burmistrz Robert Jaworski.
5: Zamek został odsłonięty, ponieważ przez ostatnie lata został przysłonięty samosiejkami, które wyrastały na zboczu góry zamkowej, ale jednocześnie poprzez realizację stosunkowo dużego projektu finansowanego z regionalnego programu operacyjnego dokonało się bardzo wiele przemian na zamku i wokół zamku. Sam zamek został odpowiednio zagospodarowany, ale również powstała ta infrastruktura wokół turystyczna. Między innymi parking został rozbudowany pod zamkiem, powstała restauracja na parkingu, czyli takie miejsce, które jest niezbędne w dzisiejszym ruchu turystycznym, ponieważ każdy z nas wie, że turysta dzisiaj potrzebuje napić się kawy, zjeść coś ciepłego, i to jest naturalne i powszechne. Oprócz tego aleja, która prowadzi na zamek, została wybrukowana, powstały elementy mojej architektury, ciąg figur drewnianych, postaci związanych z Chęcinami, z miastem królewskim, poczynając od Wacława II, kończąc niemalże na królowej Bonie. I te figury również powodują uatrakcyjnienie tego korytarza prowadzącego na zamek. One bardzo ładnie zrobione, ze stosownym opisem, i tak jak powiedziałem, szereg postaci legendarnych, historycznych, związanych z Chęcinami. Na samym zamku został zagospodarowany dolny zamek, również górny zamek, dziedziniec, i powstały między innymi stragany stylizowane do zamku. Została zabudowana studnia, która w przeszłości była takim, że tak powiem, wyrobiskiem, które nie kojarzyło się w żaden sposób ze studnią. Natomiast dzisiaj została ona ładnie zabudowana, i myślę, że dzisiaj jest taką atrakcją i takim elementem małej architektury na samym zamku. Co najważniejsze również, jedna z wież, która przez długie lata właściwie nie była udostępniona, w ostatnich latach wskutek wyładowania atmosferycznego jeszcze została uszczerbiona. Mówię tu o kwadratowej wieży. Dzisiaj ta wieża została odrestaurowana, odpowiednio zabudowana. Można z tej wieży obserwować panoramy i okolice zamku i panoramy gminy. Natomiast został również odrestaurowany skarbiec, również kaplica. I ważny element, który został zmieniony, to jest zmiana na iluminacji.
0: I to właśnie między innymi dzięki tej nowej iluminacji zamek jest tak dobrze widoczny, czy to jadąc od Jędrzejowa w stronę Kielc, czy od Kielc do Jędrzejowa nie sposób nie spojrzeć, nie zwrócić uwagi na wzgórze zamkowe, bo po prostu dzięki temu, zwłaszcza jadąc wieczorem albo nocą, zamek jest po prostu lepiej widoczny. Od czasu do czasu tam także na zamkowych murach dzięki tej iluminacji pojawiają się kolory.
5: Zobaczymy barwne kolory oświetlające zamek. Te kolory będą się pojawiały w szczególnych wypadkach, okolicznościach, czyli zamek będzie oświetlany tylko i wyłącznie wówczas, kiedy będą jakieś święta narodowe, czy też święta gminy, miasta. Natomiast na co dzień te kolory będą białe, więc no musimy jakieś urozmaicenie wprowadzić, żeby nie zdewaluować, że tak powiem, tej atrakcji. Natomiast również powstały różnego rodzaju ścieżki spacerowe po samym górnym, dolnym zamku. Powstał szlak prowadzący od miasta do zamku, między innymi też po to, żeby ten ruch turystyczny, żeby go ukierunkować również na miasto. Idea moja od początku była taka, aby turystę zatrzymać nie tylko na chwilę, pokazać mu powszechnie podziwiany zamek, ale aby go poprowadzić na rynek zrewitalizowany, jeden rynek, drugi rynek. Wszak miasto Chęciny uległo również przeobrażeniu poprzez rewitalizację. Również uległa odrestaurowaniu nasza zabytkowa kamieniczka renesansowa z 1570 roku. Myślę tutaj o naszej perełce, jaką jest słynna Niemczówka. Dzisiaj jest taką perełką. Tam też mieści się Biuro Informacji Turystycznej.
0: Panie burmistrzu, musimy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że Chęciny to nie tylko znany w całej Polsce Zamek Królewski w Chęcinach. To nie tylko miasto, które może poszczycić się tym, że ma dwa rynki, ten górny i ten dolny. To nie tylko zabytkowa kamienica Niemczówka, która także, jak pan wspomniał, została odnowiona, zrewitalizowana i znajduje się tam obecnie informacja turystyczna, ale jest także z Chęcinami związany jeden twór, czy też produkt turystyczny, który no lepiej, żeby odnawiany nie był. Co z Białą Damą? Czy ona nadal pojawia się na Zamku Królewskim w Chęcinach? Nocami? Na murach?
5: Panie redaktorze, powiem tak. Nasz produkt turystyczny, który stworzyliśmy parę lat temu, czyli legendarna Biała Dama, która, jak legenda mówi, pojawia się pod osłoną nocy na murach zamku, będzie cyklicznie pojawiać się w weekendy na murach, kiedy przyjadą do nas turyści. Na pewno zechce niekoniecznie oko w oko, ale z daleka pokazać się turystom, szczególnie młodym turystom, aby jeszcze bardziej upiększyć historię, legendy naszego miasta i wzbudzić tą tajemniczość wokół no, naszej twierdzy, naszego zamku. No wszyscy lubimy, że tak powiem, przenieść się w odległe czasy i Biała Dama jest takim naszym produktem turystycznym kojarzonym z zamkiem w Chęcinach i z całą pewnością, może nie każdy, bo na pewno trzeba będzie mieć też szczęście, ale pewnie wielu będzie mogło zobaczyć postać Białej Damy na murach naszego zamku.
0: To my może nie z Białą Damą, ale z przewodniczką świętokrzyską Dorotą Czesak na zamku w Chęcinach zostaniemy i popatrzymy z wieży zamkowej na okolice. A co tam dokładnie dostrzeżemy, o tym już teraz na antenie.
6: Chęciny to górnicze miasto. Jak stoimy na zamku, widzimy panoramę Chęcin. Widać w naszej panoramie to górnictwo odkrywkowe, z którego Chęciny bogaciły się i dzięki temu były w swojej historii, miały taki okres, kiedy były popularniejsze, silniejsze i bogatsze od Kielc. Także warto o tym pamiętać.
0: I kiedy stoimy sobie na przykład na wieży zamkowej w Chęcinach i spojrzymy na północny zachód, tak przynajmniej mi się wydaje, że to właśnie w tym kierunku, to dostrzec możemy pobliską górę Miedziankę, którą moim zdaniem także warto odwiedzić, bo tam także czegoś ciekawego możemy się dowiedzieć i oczywiście także coś ciekawego zobaczyć.
6: To jest miejsce, które warto odwiedzić, o które walczymy od kilku lat. Walczymy w takim sensie, że bardzo byśmy chcieli sztolnię pogórniczą udostępnić dla Państwa. Apeluję, proszę, żebyście nie wchodzili na własną rękę, bo amatorów zwiedzania jest niestety bardzo, bardzo wielu. Stan tych tras podziemnych jest niestety bardzo kiepski i niebezpieczny. Także bardzo proszę nie wchodzić na własną rękę. Jeżeli ktoś wejdzie, czym zamierza wejść, potrzebna jest zgoda konserwatora przyrody. Ale warto wybrać się na część naziemną, na górę Miedziankę, dlatego że jest pięknie wykoszona, jest odkryta grań, no i można znaleźć lazuryt i malachit.
0: Czyli bardzo charakterystycznego takiego niebieskawego koloru skały. To jest jeden z punktów, który możemy zobaczyć, czy też odwiedzić, będąc w Chęcinach i okolicach, czyli Góra Miedzianka. No ale jest również nieopodal kolejne niewielkie, ale bardzo, bardzo ciekawe wzgórze.
6: Uwielbiam Górę Zalejową. Bardzo blisko Chęcin, to jest rezerwat geologiczny. Też pięknie ostatnio wyczyszczony z dwoma kamieniołomami, w których wydobywano marmur o nazwie Różanka Zalejowska. Jak pojedziecie na Wawel, jak pojedziecie na Zamek Królewski w Warszawie czy na Święty Krzyż i zobaczycie marmur o takiej bardzo ciekawej barwie różowo-bordowej z takimi właśnie żółkami, to będzie to Różanka Zalejowska. Jedyny marmur tutaj od nas z Gór Świętokrzyskich, który zdążył przekrystalizować. No i na Zalejowej właśnie był do lat 60. wydobywany. Także warto jedyną w Polsce granią wysokogórską, która jest z naszej części województwa, przejść się przespacerować. Cudowny widok na zamek w Chęcinach. Jest projekt, plan, mam nadzieję, że się kiedyś zrealizuje, wybudowanie na Zalejowej platform widokowych, po to, żeby turyści podziwiali na przykład zamek w Chęcinach w promieniach zachodzącego słońca.
0: A te wszystkie widoki, o których my dzisiaj mówimy, mogą także pojawić się w naszych głowach i w naszych wyobraźniach. A to dlatego, że o Chęcinach w swoim kryminale Odmęt napisał również Jacek Łukawski i tam właśnie umieścił akcję swojego kryminału. Czy łatwo się pisało o Chęcinach i czy udało się oddać ten chęciński klimat na kartach książki? Oto zapytałem samego autora.
7: No, z jednej strony, to jest taka odpowiedź nic nie mówiąca, czyli z jednej strony łatwo się pisało, z drugiej strony trudno. Ale tak poważnie, bo to żartobliwie mówię, poważnie mówiąc, ja opisywałem Chęciny, chciałem opisać, marzyłem o tym, żeby opisać Chęciny właśnie, żeby przedstawić je tak, jak ja je widzę. I tu miałem obawy, czy ta moja wizja, czy to moje spojrzenie na Chęciny, które no niby ze środka, ale jednak trochę z zewnątrz, czy ono będzie wiarygodne nie tyle dla czytelników, którzy nie widzieli Chęcin, czy po prostu odwiedzili Chęciny raz w życiu i na tym się skończyło, tylko dla osób, które mieszkają tutaj. Bo to jest taki dla autora, wydaje mi się, największy sprawdzian tego, czy dobrze oddał, prawda, realia, czy dobrze oddał dane miejsce. I przyznam się, że to chyba była największa taka, dla mnie najbardziej taka stresująca rzecz związana z tą książką po jej premierze, gdy czekałem na to, jak zostanie odebrana właśnie przez tutaj mieszkańców Chęcin i okolic oczywiście. No i na szczęście to był taki kamień wielki z serca mi spadł, jak się okazało, że no, ta opisana rzeczywistość książkowa została przez nich przyjęta, byli pod ogromnym wrażeniem, jak udało się opisać te Chęciny właśnie takie, jakimi no w sumie są, czy można je odebrać.
0: A jak wiadomo, najtrudniej jest być prorokiem we własnym kraju i najciężej chyba poddać się ocenie tych, którzy właśnie na co dzień także w Chęcinach mieszkają. Cieszymy się, że to się udało. Ja oczywiście odsyłam was po więcej, zarówno jeżeli chodzi o treść, jak i fabułę, do książki Odmęt, której, przypomnę, akcja rozgrywa się w Chęcinach, a o tym, jak opisał Chęciny, opowiadał przed momentem sam autor, czyli mój gość Jacek Łukawski, który kilka słów także o Chęcinach nam dziś opowiedział na naszej antenie.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: A ta część naszego dzisiejszego spotkania w naszym dzisiejszym magazynie będzie poświęcona w całości naszemu regionowi, rzecz jasna, regionowi świętokrzyskiemu. Będziemy co prawda mówić w dużej części o tym, co kiedyś działo się w Kielcach, bo porozmawiamy sobie o złotych czasach kieleckiego teatru, ale powiemy także to wszystko w kontekście całego naszego województwa. Będziemy również mówić o wyjazdach w latach 50. Teatru Stefana Żeromskiego, między innymi w okolice Jędrzejowa, ale o tym nieco później. Jak na razie zapraszam na spotkanie z moim pierwszym gościem, a później powiemy sobie również troszeczkę na temat historii naszego świętokrzyskiego sportu i odwiedzimy Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce. Michał Pustuła, zapraszam.
2: Pasjonująca historia naszego regionu.
0: Odwiedzamy dziś również Teatr Stefana Żeromskiego, a tam można by powiedzieć, że w każdym kącie kryje się jakaś ciekawa historia. Kiedyś na antenie z moim gościem, którym jest Paulina Drozdowska i którą za chwilkę oficjalnie powitamy na antenie, rozmawialiśmy o tym, jak to wszystko się zaczęło, skąd teatr się wziął, historia pięknej miłości. No a dziś porozmawiamy sobie o tak zwanych złotych czasach kieleckiego teatru, czyli tym, co działo się w latach 50. ubiegłego wieku. Dzień dobry, witam cię, Paulino.
8: Dzień dobry, witam.
0: Czy ja dobrze powiedziałem na wstępie, że to właśnie będzie tematem naszej dzisiejszej teatralnej historii, ten złoty wiek kieleckiego teatru?
8: Tak, rzeczywiście na te dyrekcje Ireny i Tadeusza Byrskich mówi się złote czasy kieleckiej sceny, dokładnie tak.
0: No i zdradziłaś wszystko, że będziemy mówić o właśnie dyrektorach i o tym, co się wtedy działo w teatrze. Zacznijmy sobie w takim razie od samego początku, bo jest o tym właśnie złotym czasie właściwie dwa wątki są do poruszenia, bo i to, co działo się na teatralnej scenie i na deskach teatru, a także to, co działo się przy teatrze, czyli w studium teatralnym.
8: No, historia, myślę, jest ciekawa. Studium teatralne działało w Kielcach w 1955, ruszyło, działało do 1958 roku z inicjatywy Ireny Byrskiej, która wiemy, że oprócz tego, że była oczywiście reżyserką, aktorką, dyrektorką teatrów, to również była pedagogą teatralną i tę inspirację jeszcze z młodych lat, kiedy właśnie inspirowała się redutą Obsterwy, właśnie wyniosła, sama bardzo się tym interesowała i miała takie marzenie, taką ideę, żeby założyć własną szkołę aktorską. Ta szkoła była o tyle właśnie nietypowa, że mówi się, że była pierwszą średnią szkołą aktorską w Polsce. I właśnie z tego marzenia, z inicjatywy Ireny Byrskiej.
0: No, czy źródła historyczne wspominają coś na temat tego, ilu kandydatów zgłosiło się do tego pierwszego, no i zarazem jedynego rocznika, który ukończył kieleckie studium teatralne?
8: Szkoła, do kandydatów do szkoły zgłosiło się 434, przyjęto 26 osób, a ukończyło ją tylko 18.
0: Rozumiem, że to działało w ten sposób, że po prostu adepci szkoły, adepci studium występowali również na scenie, tak?
8: Idea była taka, że te osoby, które ukończą szkołę, wzmocnią zespół kielecki i rzeczywiście w większości z nich się tak potoczyło ta kariera, że zostali aktorami. kilkoro też aktorami Teatru Żeromskiego, jak Regina Rybińska, Zenon Kubiec, Jarosław Strzemień. Wśród tych takich znanych słuchaczy też Andrzej Antkowiak czy Joanna Rawik, piosenkarka. No a niektórzy po prostu grali w innych teatrach, czy razem z Rybińskimi też opuścili Kielce. Studium o tyle było takie ciekawe, że wszystko miało się odbywać w idei pokory dla sztuki, dla sceny. Nawet jeżeli ktoś był z Kielc czy z regionu, musiał mieszkać w teatrze. W teatrze był internat, stołówka. W dawnej bibliotece było też takie miejsce, taka przestrzeń na scenę. Co ciekawe, nie tylko uczono się tamtych umiejętności, którymi powinien odznaczać się dobry aktor, jak na przykład umiejętność mówienia wiersza, tak? Ale również ci słuchacze chcieli tym teatrem żyć 24 godziny na dobę, więc sprzątali, gotowali, sami pracowali nad tekstem, sami wychowywali sobie kostiumy, sami przygotowywali scenografię, obserwowali też to, co dzieje się w innych teatrach, a wyjazdy do tych innych teatrów organizowała jeszcze Monika Żeromska, córka Stefana Żeromskiego. A żebyscy mieli właśnie wspaniałe relacje z przedstawicielami znakomitymi czy świata literatury, nauki, kultury, dlatego na ich zaproszenie wykłady miały same znakomitości. Aktorzy jak Jacek Woszczerowicz, Władysław Woźniak, reżyserzy jak Bogdan Korzeniewski czy Wilam Korzyca, krytycy Artur Sandauer, badacze, wykładowcy Irena Sławińska, Roman Ingarden, Władysław Tatarkiewicz, Zbigniew Raszewski, Bolesław Taborski, Stefan Srebrny, krytycy literacy jak Julian Rogoziński chociażby czy Jerzy Hordyński. Więc same znakomitości, nawet istnieje taka legenda, że sam Tadeusz Kantor dawał tu kiedyś wykład. Więc szkoła działała naprawdę na wysokim poziomie. No, wypuściła tylko jeden rocznik, bo jak wiemy też tutaj polityka wówczas mieszała się w działania teatru i byście musieli opuścić Kielce, ale mieliśmy taki epizod i do dzisiaj w teatrze są drzwiczki od kominka wystawione w naszym tutaj latnidarium w nowym foyer, co zawsze przypomina mi o tym, że na tym drugim piętrze kiedyś istniało to studium teatralne.
0: No proszę bardzo, to jest piękna naprawdę opowieść i piękna historia. Z tego, co mówisz, właściwie już to wynika, ale ja muszę zapytać, czy w związku właśnie z tym, że studium działało, czy w związku z tym, że mieliśmy tak znakomitych wykładowców, że ten jeden rocznik opuścił i ten jeden rocznik opuścił szkołę, rzecz jasna, i oni, tak jak powiedziałaś, pracowali te 24 godziny na dobę, byli dostępni, może nie tyle pracowali, co byli dostępni, to właśnie dlatego ten okres jest nazywany złotym okresem kieleckiego teatru, czy być może na scenie również działy się właśnie tak wspaniałe rzeczy.
8: Nie tylko dlatego. Tak, to studium teatralne było jedną z takich głównych inicjatyw. Słuchacze tego studium dali też kilka przedstawień, które podobały się bardzo publiczności. Chodzono na te spektakle Wieczór Liryki Greckiej, Pokój Arystofanesa, Ocalenie Antygony, Krystyny Berlińskiej, czy Dzieje Tristana i Izoldy, Romeo i Julię, Wesele Wyspiańskiego. I te spektakle rzeczywiście się podobały, ale to nie są najważniejsze dokonania Berlińskich. Sama ich droga repertuarowa, wyznaczanie sobie ambitnych celów, współpraca ze świetlicami wiejskimi, no, co było takim prototypem, można by powiedzieć, Teatru Polska, tego programu, kiedy teatry objeżdżają te miejscowości, w których nie ma scen teatralnych. Ale mówię, przede wszystkim ta walka o ambitny, wymykający się co z realizmu i teatr i spektakle, o których mówiono w całej Polsce i pisano w całej Polsce, spektakle samych Byrskich właśnie, czyli te najważniejsze spektakle to Pluskwa Włodzimierza Majakowskiego w reżyserii Ireny Byrskiej, Kaligura Alberta Kamil w reżyserii Tadeusza Byrskiego i Powrót Odysa Wyspiańskiego, który wyreżyserowali wspólnie. To takie sztandarowe spektakle z tej dyrekcji właśnie, które zwróciły oczy krytyków z całej Polski na ten prowincjonalny wówczas teatr kielecki, tak postrzegany. Więc takie pierwsze też bardzo ważne organizuje wydarzenia artystyczne.
0: Ale Teatr Byrskich i to, co robili na scenie, czy też poza sceną, ucząc nowych aktorów swojego fachu, to nie wszystko. I nie wszystko, co świadczy o tym złotym wieku Kieleckiego Teatru, bo to także była praca nad publicznością.
8: Byrscy budowali publiczność niemalże od zera, budowali też środowisko takie zainteresowane teatrem. Rozmawiali z tymi ludźmi, organizowali takie właśnie spotkania, herbatki i budowali to środowisko tych ludzi zainteresowanych teatrem. No ale niestety nie wszystkie te działania, zwłaszcza takie wymykające się tym wtedy socjalistycznym działaniom ze strony państwa, się podobały i dlatego też ta bardzo odważna działalność Byrskich, która też sięgała wyżej, oni mieli kolejne plany i te horyzonty sobie coraz dalej przesuwali.
0: I to również, że ten teatr wyjeżdżał, tak jak powiedziałaś, do tych mniejszych miejscowości w naszym regionie, bo pewnie i Chmielnik był odwiedzony, pewnie Chęciny, pewnie Jędrzejów, pewnie Małogoszcz, czy też na przykład Oksa, bo tam teatr pewnie też zawitał prędzej czy później. A o tym, jak skończyła się ta historia, jak skończył się ten złoty wiek, złoty okres Kieleckiego Teatru, opowiemy sobie kiedy indziej. Za dzisiejszą opowieść dziękuję bardzo. Moim i waszym gościem była Paulina Drozdowska z Teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. A przed nami rzecz jasna ciąg dalszy naszego magazynu. Zapraszam serdecznie.
2: Sportowe Świętokrzyskie.
0: Trochę o sporcie sobie porozmawiamy, a właściwie o historii świętokrzyskiego i kieleckiego sportu. Ze mną Anna Benicewicz-Miazga, koordynator Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce. Witam na antenie, pani Aniu.
9: Dzień dobry.
0: Pani Aniu, jak się mają sprawy w muzeum, które zdaje się, że właściwie z każdym sezonem i z każdym dniem, miesiącem rozrasta się w nowe eksponaty? Czy ta kolekcja jest już kolekcją skończoną, czy możemy się jeszcze spodziewać tego, że ona jeszcze będzie sobie rosnąć?
9: Niemalże co tydzień coś nowego dochodzi. Jednym z ostatnich eksponatów jest na przykład złoty medal Mistrzostw Polski z Superligi, ale też i co chwilę ktoś przychodzi z jakimś fajnym elementem, który przyjmujemy i umieszczamy w naszym muzeum, ale to się rozrasta. Mam nadzieję, że co roku będą jakieś trofea, które będzie można dokładać.
0: No a oprócz tych trofeów, które dochodzą sukcesywnie w miarę tego, co zdobywa ciągle drużyna, co oprócz tego wszystkiego możemy znaleźć w gablotach?
9: No najważniejszy to jest dokument, który potwierdza powstanie klubu 1 września 65 roku, czyli pierwsza umowa z pierwszym trenerem oraz chyba z pierwszym zawodnikiem, czyli panem Wacławem Mozerem, który już niestety którego nie ma już wśród nas. Też cała masa dokumentów pozostałych trenerów, czy na przykład Gwizdek Edwarda Strząbały, czy naprawdę cała masa różnych notatek, rysunków, strategii, taktyk naszych trenerów, więc tutaj jest bardzo, bardzo dużo eksponatów, które są różnorodne, bo od strojów, szalików, poprzez trofea, kończywszy właśnie na jakichś osobistych dokumentach, legitymacjach, czy po prostu przedmiotach użytku codziennego na hali.
0: Oprócz tego wiem, że także są odciski dłoni niektórych zawodników klubu.
9: Tak, i są odciski dłoni zawodników obecnie grających, ale też i ważnych historycznie dla klubu z różnych dekad. Niestety nie dało się wszystkich zrobić, bo by hali i ścian zabrakło, gdybyśmy chcieli naprawdę wszystkich uhonorować tymi odciskami. Ale naprawdę ich można około 60 oglądać na ścianie i przymierzać własną dłoń, sprawdzać, kto ma większe, dłuższe palce.
0: No to żeby poprzymierzać, żeby sprawdzić, to trzeba również do muzeum się wybrać. Przypomnijmy, jak działa muzeum.
9: Muzeum działa w momencie, kiedy jest otwarta hala Legionów. Wstęp jest oczywiście bezpłatny. Można umówić się na zwiedzanie z przewodnikiem. Muzeum jest zamknięte na takie wolne zwiedzanie tylko w okresach meczowych, ale to wtedy z wszyscy, którzy mają karnet lub bilet, mogą spokojnie wejść i oglądać gabloty, ponieważ one są sytuowane na korytarzu.
0: A niezależnie od tego, czy chcemy pooglądać gabloty, czy chcemy po prostu popatrzeć albo odcisnąć sobie i przyłożyć te nasze ręce, to zachęcamy wszystkich do tego, żeby kibicować drużynie i oczywiście odwiedzać także muzeum. Pani Aniu, dziękuję bardzo za te wszystkie informacje.
9: Dziękuję bardzo.
0: Moim i waszym gościem była koordynatorka Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce, Anna Benicewicz-Miazga.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.